0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: W chwili wyboru na papieża nasz dzisiejszy patron jest już starym i schorowanym rzymskim diakonem. A tutaj jeszcze, zamiast zasłużonego spokoju, czeka na świętego Jana I arcytrudne wyzwanie. Jakie? Oto rządy nad całą Italią sprawuje wtedy Arianin, wódz Ostrogotów Teodoryk Wielki. Zasadniczo jest on łaskawie tolerancyjny wobec zachodniego kościoła, jego wiernych i zwierzchników, ale gdy nasz patron zostaje kolejnym następcą świętego Piotra, sytuacja się zmienia. Oto bowiem bizantyjski cesarz Justyn I przystępuje we wschodnim cesarstwie do zdecydowanej rozprawy z Arianami, siłą nawracając ich ku ortodoksji. Ortodoksji, dodajmy, której obrońcą i reprezentantem jest na zachodzie właśnie święty Jan I. Nic więc dziwnego, że gniew Teodoryka kieruje się właśnie ku niemu. Wódz barbarzyńców nakazuje mu udać się do Konstantynopola i wszystko natychmiast naprawić. Jednak pierwsza w dziejach podróż papieża do stolicy Bizancjum w październiku 525 roku zamiast obrony herezji staje się niezwykłą manifestacją prawowierności. Lud wychodzi na ulicę, by spotkać Ojca Świętego. Cesarz składa pokłon świętemu Janowi I, a patriarcha Konstantynopola daje mu pierwszeństwo w celebrowaniu liturgii tak w Boże Narodzenie, jak i w Wielkanoc. Jedynie Teodoryk Wielki nie podziela całego tego entuzjazmu i zaraz po powrocie zamyka papieża w lochu, tym samym, w którym 18 maja 526 roku święty Jan I ginie wierny Chrystusowi.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święta Teresa z Lisieux powiedziała: to prawda, że żadne ludzkie życie nie jest wolne od przewin. Tylko niepokalana staje bez skazy przed majestatem Boga. Jakąż więc radość wzbudza myśl, że owa dziewica jest naszą matką. Ponieważ nas kocha i zna naszą słabość, to czegóż mielibyśmy się lękać?
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Jest poniedziałek, 18 maja, właśnie minęła 6.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Impact pozostaje w Poznaniu, zapewniają poznańskie targi. W Wielkopolsce rozpoczyna się miesiąc zdrowia rodzin. W piątek w Poznaniu odbędzie się gala Poznańskiej Nagrody Literackiej. Kongres Impact zostaje w Poznaniu, zapewnia wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich. Filip Bibitner dementuje pojawiające się w mediach informacje o tym, jakoby w przyszłym roku konferencja miała być przeniesiona do innego miasta w Polsce lub za granicą.
3: Z niecierpliwością czekam na przyszły rok, z niecierpliwością czekam na kolejne nazwiska, które pojawią się, prelegentów, którzy przyjadą do Poznania, bo co roku one są zaskakujące, inspirujące i myślę, że na tym nam wszystkim zależy, żeby właśnie to wydarzenie odbywało się w Poznaniu i będziemy pracowali nad tym, żeby to wydarzenie przez lata było w Poznaniu.
2: Kongres Impact przyciągnął do Poznania 650 panelistów ze świata polityki, kultury, nauki i biznesu oraz 6 tysięcy uczestników. Jedną z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej Konferencji Gospodarczo-Technologicznych otwierał premier Donald Tusk. Wśród gości była m.in. noblistka Olga Tokarczuk i były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Impreza zakończyła się wystąpieniem byłego premiera Kanady Justina Trudeau.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: W Wielkopolsce rozpoczyna się Miesiąc Zdrowia Rodzin. To inicjatywa, która podkreśla, jak ważne są codzienne, świadome decyzje wpływające na zdrowie całej rodziny. Od prawidłowego odżywiania przez aktywność fizyczną po regularne badania profilaktyczne. W tym czasie odbędzie się blisko 20 wydarzeń wspierających rodziny. Stoiska NFZ pojawią się zarówno w Poznaniu, jak i w wielu innych miastach Wielkopolski, zaznacza Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
4: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomu. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny z serwisem diety NFZ oraz omówią wyniki analizy składu ciała. Podczas wydarzeń będzie można porozmawiać ze specjalistami pracującymi w placówkach ochrony zdrowia, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, uczelniach czy w ZUS.
2: Dla dzieci zaplanowano gry i zabawy o tematyce zdrowotnej. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie Wielkopolskiego NFZ. A w piątek w Poznaniu odbędzie się gala Poznańskiej Nagrody Literackiej. Już wiemy, że nagrodę imienia Adama Mickiewicza odbierze pisarka Dorota Masłowska. Podczas gali dowiemy się natomiast, kto został tegorocznym laureatem Nagrody Stypendium imienia Stanisława Barańczaka. Nominowani to Monika Gromala, Justyna Kulikowska i Paweł Rzewówski. Gala rozpocznie się w piątek, 22 maja w Centrum Kultury Zamek o godzinie 19.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Trzy towarzystwa lekarskie ogłosiły dziesiątkę zdrowia, czyli podstawowe zasady, których przestrzeganie przyczynia się do zapobiegania najgroźniejszym chorobom. Według opracowanych zasad swój organizm możemy chronić m.in. poprzez zdrowe żywienie, dobry sen, kontrolę masy ciała, ciśnienia tętniczego, cholesterolu i glukozy, mówi profesor Halina Sienkiewicz-Jarosz, prezes ELEKT, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
5: Dbałość o właściwą dietę, odpowiednia dawka ruchu, dbałość o dobrostan psychiczny, czyli radzenie sobie ze stresem, ale też absolutna abstynencja od alkoholu, niepalenie. Jeszcze są inne czynniki, mamy dużo do zrobienia, natomiast myślę, że ważne jest to, że dbając o zdrowie, realizując ten plan profilaktyczny, jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko chorób kardiologicznych, neurologicznych i onkologicznych.
2: Eksperci apelują o to, by w szkołach i zakładach pracy był dostęp do zdrowej i nieprzetworzonej żywności.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Poznań jest deszczowy od samego rana. Opady niebawem będą powoli zanikać. Wskazania na termometrze jednak będą dziś niezbyt zachwycające. Maksymalnie około 12 stopni Celsjusza. Tyle właśnie powinniśmy zobaczyć w najcieplejszym momencie dnia. Ciśnienie wysokie, 1017 hektopaskali, pozostanie stabilne. Niezbyt sprzyjające są dzisiaj warunki atmosferyczne, możliwe rozdrażnienie, osłabienie i problemy z koncentracją. Uważajcie na siebie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jest poniedziałek, dzisiaj rozpoczyna się 138 tydzień roku. Zapraszam na poranny program Radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jezus przeżył ziemskie życie w takim wymiarze jak my. Dlatego to, co nas spotyka, możemy odnaleźć jakoś także u Niego. I w drugą stronę. Jego życie rzuca światło na nasze. Dziś możemy odnaleźć tę intuicję w zapowiedzi Jezusa, że wszyscy Go zostawią. Gdy my jesteśmy opuszczeni i niezrozumiali, dobra nowina jest w tym, że nie jesteśmy sami. I to podwójnie. Jezus też tego doświadczył i wie, co przeżywamy. Po drugie, tak jak z Jezusem, tak i z nami jest Ojciec. Jak przeżywam chwilę osamotnienia?

To jubilatka z ubiegłego tygodnia. Sabrina Carpenter śpiewa o espresso. Ta piosenka nam powinna przypomnieć, że dzień powinno rozpocząć się od filiżanki kawy, chyba że ktoś ma inne przyzwyczajenia, bo znam takich na przykład, którzy rano piją herbatę albo wręcz wodę, a pierwszą kawę piją około południa. Znam takich też, którzy w ogóle kawy nie piją. No to mnie akurat zadziwia, bo jak można żyć bez kawy? Ale można, jak się okazuje. 18 maja, poniedziałek, imieninowe pozdrowienia mamy dziś dla Aleksandra, Eryka i Feliksa na poranne rozbudzenie. Krzysztof Zalewski. 14 po 6.

It's only love, to tylko miłość, albo może lepiej to aż miłość, bo miłość przecież jest najważniejsza. To był amerykańsko-kanadyjski duet Tina Turner z Ameryki i Bryan Adams prosto z Kanady. W naszym programie, który dziś potrwa do godziny 12, wtedy moją rolę tutaj przejmie Kuba Antkowiak, dużo opozycji. O 6.45 czujnik smoku, sprawdzimy jakość powietrza, która dziś powinna być nie najgorsza. O 7.10 zerwiemy parę kartek z historycznego kalendarza, albo parę historycznych kartek z kalendarza, przy tej okazji wystąpi Sandra. 7.45 to przegląd prasy, o 8.30 naszym gościem będzie Agnieszka Stępin z rezerwatu archeologicznego Genius Loci. 9.15 konkurs, nie będzie dzisiaj konkursu filmowego, ale będzie za to konkurs Kto to mówi. Na naszej antenie pojawi się głos znanej osoby. Wy już będziecie oczywiście wiedzieli, co robić, trzeba będzie po prostu odgadnąć, kto to taki. 10.45, raz jeszcze kalendarium w naszym programie, tym razem muzyczne. Przy okazji tegoż wydania kalendarium Albert Hammond i Tina Turner ponownie pojawi się na naszej antenie, to znaczy Albert Hammond po raz pierwszy, a Tina Turner po raz drugi, bo przed chwilą właśnie skończyła tutaj duetować z Bryanem Adamsem. 11.10 to felieton językowy profesora Jerzego Bralczyka i o 11.30, czyli już na prawie sam finał naszego dzisiejszego spotkania, serwis kulturalny. A teraz Michael Field i Maggie Reilly, Foreign Affair, na zegarze 6.22.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jeżeli skorzystaliście z rozszerzonej oferty muzeów poznańskich przy okazji Nocy Muzeów, to koniecznie dajcie znać, co ciekawego widzieliście. 601 077 033. W sobotę Noc Muzeów w Poznaniu, w piątek Noc Muzeów w Krakowie, tam zawsze dzień wcześniej, a dzisiaj w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Muzeów, ustanowiony w roku 1977 przez Międzynarodową Radę Muzeów, która działa od wielu lat przy UNESCO. Słuchacie porannego programu Radia Emaus. Za 26,5 minuty minie siódma. Teraz piosenka prosto z Australii.

Następna piosenka w naszym porannym programie będzie o wyjątkowo zimnym maju. Można by ją przypisać do tego, co mamy za oknem, chociaż końcówka maja z kolei zapowiada się bardzo atrakcyjnie, jeśli chodzi o prognozę pogody, szczególnie jeśli chodzi o temperaturę, bo już jutro 21 stopni maksymalnie, dzisiaj 12. To straszna huśtawka temperaturowa, może wpływać na nasze samopoczucie, ale gdy jutro będzie 21 stopni, to pojutrze będzie też 21, a pod koniec maja ma być nawet 24 stopnie na termometrze. No zobaczymy, jak to będzie w rzeczywistości. Tak czy owak, wyjątkowo zimny maj zapanuje nam teraz na pewno przez około 4 minuty, bo zaśpiewa Kora. Za 23 minuty minie 7.

0: smogu.
1: Jak zwykle o tej mniej więcej porze o poranku sprawdzamy jakość powietrza. Według specjalistów jest ona dziś umiarkowana, czyli akceptowalna dla większości osób. Jednak osoby wrażliwe mogą odczuwać niewielkie lub umiarkowane objawy po dłuższym przebywaniu na zewnątrz. Drobne cząstki stałe PM2,5 są na poziomie umiarkowanym, reszta, czyli ozon przygruntowy, cząstki stałe PM10 i dwutlenek azotu są na poziomie znakomitym.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 18 maja, minęła 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Część ulicy Starołęckiej w Poznaniu będzie miała nową nawierzchnię. Mieszkańcy stolicy Wielkopolskiej nauczą się reagowania w sytuacjach kryzysowych. Dziś główne uroczystości 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Rozpoczął się remont jezdni na ulicy Starołęckiej w Poznaniu. Od Świętego Antoniego do Żeglarskiej ruch samochodowy odbywać się będzie w tym czasie drugim pasem w kierunku południowym. Dla pojazdów poruszających się w stronę ulicy Świętego Antoniego i przejazdu przez tory kolejowe został wyznaczony objazdami ulicą Czernichowską, Ożarowską i Minikowo. Zmieni się też organizacja komunikacji miejskiej, informuje Rafał Wąsowicz z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
3: Objazdem pojadą autobusy linii numer 123, 158, 527 oraz 221. Autobusy będą zatrzymywać się na istniejących przystankach na trasach objazdu. Nieczynne będą przystanki Żeglarska, Oświęcimska, Kotwicza, Żeglarska, Dziedzicka oraz Świętego Antoniego.
2: Prace potrwają do 10 czerwca, a ich koszt wyniesie prawie 2 miliony złotych.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Poznań organizuje pilotażowe, bezpłatne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i reagowania kryzysowego dla mieszkańców. Wydarzenie odbędzie się 20 maja podczas targów Protega. Zaplanowano 4 stanowiska szkoleniowe prowadzone m.in. przez Państwową Straż Pożarną, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Polski Czerwony Krzyż oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W wydarzeniu będzie mogło uczestniczyć 120 osób. Zapisy odbywają się za pośrednictwem platformy To Bilet. Udział jest możliwy dla osób, które ukończyły 18 lat. Są dobre wiadomości w sprawie stanu zdrowia Patryka Budniaka, 19-letni zawodnik klubu żużlowego z Gniezna, który miał poważny wypadek. W niedzielę 10 maja został wybudzony ze śpiączki. Jego stan się poprawia, mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego Józefa Strusia w Poznaniu.
4: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się też prostymi komunikatami z najbliższymi, ale także z personelem medycznym. Porusza palcami u nóg, co jest bardzo ważne. Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej, ale w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu.
2: Do wypadku Patryka Budniaka doszło na torze żużlowym w Gnieźnie w czasie meczu 5. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Dwóch motocyklistów zaczepiło o siebie na łuku toru, w efekcie czego doszło do zderzenia. Młody zawodnik z Wielkopolski najpierw uderzył w dmuchaną bandę, a następnie wypadł poza tor i uderzył w znajdujące się tam elementy. Zawodnik klubu ze Świętochłowic, który także uczestniczył w wypadku, również wymagał pomocy lekarzy, ale jego obrażenia nie zagrażały zdrowiu i życiu. Po wypadku w Gnieźnie Ministerstwo Sportu zapowiedziało, że przyjrzy się zabezpieczeniom na torach żużlowych.
1: Informacje ze świata.
2: Na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino odbędą się dziś główne uroczystości 82. rocznicy bitwy, w której kluczową rolę odegrali żołnierze generała Andersa. Po kilku miesiącach nieudanych prób wojsk alianckich to właśnie żołnierze 2. Korpusu Polskiego zdobyli 18 maja 1944 roku niemieckie pozycje na Monte Cassino i przełamali linię Gustawa. Zdobycie przez polskich żołnierzy pod dowództwem generała Władysława Andersa, bronionego zaciekle przez Niemców masywu, było finałem blisko półrocznej kampanii. W uroczystościach na polskim cmentarzu wojennym weźmie udział prezydent. W skład delegacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wchodzą weterani, członkowie rodzin żołnierzy, przedstawiciele organizacji kombatanckich i środowisk polonijnych oraz harcerze. O 16 odprawiona zostanie polowa msza święta, a o godzinie 17 zaplanowano główną ceremonię z przemówieniami, apelem poległych oraz ceremonią złożenia wieńców i wiązanek kwiatów.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu będą nam dziś towarzyszyć przez większość dnia. Generalnie plany spacerowe można odłożyć na jutro. Dzisiaj oprócz parasola przyda się również ciepła odzież. Na termometrze maksymalnie 12 stopni. Odczuwalna temperatura ze względu na panujące warunki będzie z pewnością mniejsza. Teraz na termometrze 9 stopni Celsjusza i 1016 hektopaskali na barometrze.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Tomek Wandel przy mikrofonie Radia Emaus. Dzisiaj do godziny 12:00. Jest 18 maja, poniedziałek, imieniny Aleksandry, Aleksandra, Eryka, Feliksa, Sandry, Jana, Klaudii, Julity, Eryka i Faina. Pozdrawiamy serdecznie. Co dla jednych jest podłogą, dla drugich jest sufitem. Tak powiedziała kiedyś Zofia Naukowska. Ten cytat oczywiście pozostawiam wam do przemyślenia na cały ten poniedziałkowy, bardzo drżysty dzień.

0: Kartka z kalendarza.
1: 7:10, pora zajrzeć do historycznego kalendarza. Jest 18 maja w roku 1282. Podczas zjazdu w Miliczu doszło do ugody między księciem gdańskim Mściwojem II a krzyżakami, na mocy której to ugody otrzymali oni ziemię gniewską, część Mierzei Wiślanej i Żółów. 234 lata temu, w roku 1792, wybuchła wojna polsko-rosyjska, zwana wojną w obronie Konstytucji 3 maja. W roku 1837 założono nieistniejącą już kopalnię węgla kamiennego Mysłowice. 83 lata temu żandarmeria niemiecka i oddziały ukraińskie dokonały pacyfikacji wsi Szarajówka koło Biłgoraja, podczas której 58 mieszkańców wepchnięto do kilku domów i stajni i spalono żywcem. W roku 1970, 18 maja, zakończyła się trwająca od 30 marca operacja obracania Pałacu Lubomirskich w Warszawie. Pałac odcięto od murów i fundamentów i na specjalnych kratownicach po torach powoli przesuwano na wyznaczone miejsce. Całą tę operację można sobie obejrzeć na portalu YouTube. W efekcie budowlę z powodzeniem obrócono o 74 stopnie. Wydaje się to niemożliwe, a jednak prawdziwe. Rok temu odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Do drugiej tury przeszli Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Parę faktów z zagranicy. 1913 lat temu, w roku 113, otwarto Forum Trajana w Rzymie. 689 lat temu w Pradze została koronowana Beatrice de Bourbon, druga żona króla Czech Jana Luksemburskiego. W roku 1765 miał miejsce wielki pożar Montrealu. W roku 1839 na łamach filadelfijskiej gazety Saturday Chronicle and Mirror of the Times ukazała się nowela Edgara Allana Poe Diabeł na wieży. Premiera powieści Dracula Brama Stokera miała miejsce w roku 1897. 84 lata temu, w roku 1942, założono japońskie przedsiębiorstwo branży elektronicznej Epson. 31 lat temu miał premierę film Braveheart w reżyserii i z główną rolą Mela Gibsona. 9 lat temu premierem Demokratycznej Republiki Konga został Bruno Tshibala. Był nim przez niecałe 2 lata. Dziś swoje 64. urodziny świętuje Sandra Cretu, szerzej znana po prostu jako Sandra. Teraz zaśpiewa.

Ewa Bem zaśpiewała w naszym porannym programie o 8.30. Dziś gościem będzie Agnieszka Stępin z rezerwatu archeologicznego Gniezloci. Pani Agnieszka opowie nam, co ciekawego ma w ofercie ów rezerwat w przeciągu najbliższych kilku dni, a może nawet tygodni. Nieco wcześniej o 7.45 zapraszam na przegląd prasy. 25 po 7 słuchacie porannego programu Radia Emaus. Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, to grupa Tears for Fears.

Daryl Hall and Oates, którzy razem tworzyli duet All and Oates, zaśpiewali nam tutaj piękną balladę o modliszce Man Eater. A ja spoglądając w niebo stwierdzam, że dzisiaj raczej żadnych szans na słoneczne rozpogodzenia nie ma, za to jutro zapowiada się dzień pełen słońca. Zapraszam na prognozę pogody tuż po serwisie o 8. Teraz Carlos Santana, a już za moment przegląd prasy.

0: Poranna prasówka.
1: Przegląd prasy zaczynamy od Gazety Wyborczej. Kruszy się filar naszego bezpieczeństwa. Ameryka zwija relacje z Polską. Wycofanie żołnierzy USA z Polski. To może być nieporozumienie, ale trzeba się przygotować na koszmarny scenariusz. Więcej Bartosz Wieliński w artykule na stronie 4 i 5. Tajwańskie auta z Polski. Polska przetestowała już sojusz z koreańską motoryzacją. Teraz będziemy się sprawdzać w produkcji aut elektrycznych w sojuszu z motoryzacją Tajwanu. Polskie rządy zainwestowały prawie 6 miliardów dolarów w plany spółki, która chce rozpocząć produkcję samochodów osobowych o napędzie elektrycznym. Więcej na ten temat na stronie 10 Wyborczej. Przeczytamy także o Robercie Lewandowskim, który pożegnał Barcelonę, to na stronie 22. W Głosie Wielkopolskim relacja z Nocy Muzeów, która przyciągnęła tysiące Polaków i poznaniaków również. Byłem w mieście w sobotni wieczór, faktycznie na Świętym Marcinie panował nadzwyczajny, jak na tę porę, tłok. W Głosie Wielkopolskim wypytacie, ZUS odpowiada, już można składać wnioski na 800+, to strona trzecia. Na stronie 5 kontakt z rodzicem to terapia, opieka nad wcześniakami inna niż dotąd. No i wreszcie na stronie 18 Lech Poznań wygrał w Radomiu 3-1 i zdobył 10 w swojej historii majstra w Polsce. Zrobił to w naprawdę świetnym stylu. Jak? Proszę przeczytać w Głosie Wielkopolskim. Dostępny jest też już nowy numer Newsweeka, psychoedukacyjne imperium. Płacisz 799 zł i w 40 minut masz dyplom. W numerze również o kulisach ucieczki Ziobry, czyim samochodem i dokąd wyjechał z Węgier, kto lobował za nim u amerykańskiego ambasadora, jaką rolę odgrywają Bielan, Kurski i Kotecka, czy to koniec szeryfa w polityce. W Newsweeku również o odprawionych pracownikach, ile dostają zwolnieni pracownicy, a także o tym, że ślubne pary są zdrowsze, przynajmniej tak twierdzą naukowcy. W najnowszym numerze Rzeczpospolitej na stronie 28 wywiad z Dariuszem Standerskim, wiceministrem cyfryzacji, który uważa, że Unia daje więcej czasu na AI Act. Naszym celem jest ułatwienie dostosowania się do nowych zasad. Na stronie 4 i 5 Agata Starosta, Łukasz Okruszek i Michał Tomza twierdzą, że politycy konsekwentnie ignorują naukę. To czerwona kartka dla absolutnie wszystkich rządów. Mówią o proteście środowisk naukowych, jej organizatorzy, których wymieniłem przed chwilą. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Sejm wybrał nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa. Będzie kolejny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Zastanawia się dziennik Gazeta Prawna na stronie 8, a na stronie 1 pisze o podwyższonych stawkach 8% i 23% VAT. Te stawki zbliżają się do pełnoletności, a miały być tymczasowe. Zapraszamy do lektury. Za 10:08 Zbigniew Wodecki teraz zaśpiewa.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
7: Jest poniedziałek, 18 maja, minęła 8.
6: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
8: Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu nie złożyły wniosku o pieniądze z programu SAFE. Mieszkańcy regionu leszczyńskiego więcej zapłacą za wywóz śmieci. W stolicy Wielkopolski nie ma prawie wcale wolnych ogródków działkowych. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu nie złożyły wniosku o pieniądze z programu SAFE, potwierdziło Polskie Radio. Prezes zakładów cegielskiego Grzegorz Szkaradek, który od miesiąca kieruje też wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi, zapewnia, że pieniądze z unijnej pożyczki trafią jednak do poznańskich firm pracujących dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jak mówi, stanie się to pośrednio za sprawą nowych zleceń od innych zakładów.
9: To nie znaczy, że my nie będziemy robić pod program SAFE. Będziemy z pewnością podwykonawcą, na przykład dla Huty Stalowa Wola. Będziemy również podwykonawcą i to pewno już będziemy robić jako połączone WZMOT i HCP dla Wojskowych Zakładów Łączności, którzy wiemy, że tam pieniądze dostaną.
8: 27 maja w Poznaniu z przedstawicielami Polskiej Grupy Zbrojeniowej mają się spotkać zarządy poznańskich zakładów, a także Huty Stalowa Wola i Bumaru Łabędy. Rozmowy mają przynieść decyzję, co i w jakiej skali może być produkowane dla tych firm w stolicy Wielkopolskiej.
6: Informacje z regionu.
8: Mieszkańców regionu leszczyńskiego czekają wkrótce znacznie wyższe rachunki za wywóz śmieci. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
10: Stawka w 19 samorządach należących do Komunalnego Związku Gminy Regionu Leszczyńskiego wzrośnie z 33 do 45 zł miesięcznie za osobę. Władze związku tłumaczą, że dotychczasowe opłaty nie zmieniały się od ponad 4 lat. W tym czasie drastycznie wzrosły koszty utrzymania systemu, na co wpłynęła między innymi wysoka inflacja oraz rosnąca płaca minimalna. Kluczowym powodem podwyżek jest jednak fakt, że produkowane jest coraz więcej odpadów. To właśnie ten czynnik odpowiada za blisko połowę wzrostu cen. Dla osób kompostujących bioodpady we własnym zakresie przewidziano ulgę. Zapłacą oni 40 zł miesięcznie. Z kolei na osoby unikające segregacji nałożona zostanie opłata karna w wysokości 90 zł. Nowy cennik wejdzie w życie na początku lipca. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
8: W Poznaniu nie ma prawie wcale wolnych ogródków działkowych. Zainteresowanie działkami ROT od pandemii utrzymuje się na wysokim poziomie. To oznacza, że ogłoszenia o sprzedaży praw do ogródków pojawiają się okazjonalnie i niemal od razu znikają, mówi Zdzisław Śliwa z Polskiego Związku Działkowców.
4: W Poznaniu działek wolnych nie ma. Jeżeli są, to są tylko z odzysku. Ktoś, powiedzmy, nie ma siły, rezygnuje, sprzedaje działkę. I my nawet mamy kłopoty z tym, żeby prowadzić jakąś listę oczekujących, bo ich nie ma. No po prostu ona, ktoś ogłasza, wisi ogłoszenie na tablicy i za chwilę znajduje się chętny, przychodzi, podpisują umowę przeniesienia praw do działki, przychodzą do nas już z dokumentami podpisanymi i praktycznie natychmiast sprawa się załatwia.
8: Wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski wskazuje, że magistrat pracuje nad wydzieleniem terenów pod nowe ogródki, ale ich powstanie na północnych granicach miasta może potrwać jeszcze kilka lat. W granicach Poznania znajduje się 86 rodzinnych ogródków działkowych, a w całej Polsce jest ich ponad 5 tysięcy.
6: Informacje sportowe.
8: Złota gwiazda dla Lecha Poznań. Kolejorz po raz 10 w historii został piłkarskim mistrzem Polski. Tytuł zapewniło sobotnie wyjazdowe zwycięstwo z Radomiakiem Radom 3-1. Piłkarze z Poznania wygrali po trafieniach Mikaela Iszaka, Isaka Luisa Palmy i Patryka Wolemarka. Poznański zespół obronił mistrzostwo z ubiegłego roku i uzyskał jednocześnie 10 tytuł, co daje mu historyczne prawo do noszenia złotej gwiazdy nad klubowym herbem. To wielki moment w historii klubu, mówił na pomeczowej konferencji trener Lecha Nils Frederiksen.
11: I'll not comment on the game, except that I will say that I'm very, very satisfied that we managed to bounce back after that.
12: Nie będę komentować tego spotkania poza tym, że jestem bardzo zadowolony z tego, że udało nam się odwrócić wynik i zwyciężyć. Skupiłbym się bardziej na tym wielkim osiągnięciu obrony tytułu mistrzowskiego. To wymaga wiele. Wydarzyło się to po 33 latach, jeśli chodzi o Lecha Poznań. Zagraliśmy wiele spotkań na trzech frontach, a za mistrzostwo należą się szczególne słowa uznania zawodnikom i całemu sztabowi.
8: Mecz z Lechem był pożegnalnym spotkaniem dla legendy klubu Leandro Rossiego. Ostatni mecz sezonu dla Lecha będzie już jedynie formalnością. Podejmie on u siebie Wisłę Płock. Pierwszy gwizdek przy Bułgarskiej w sobotę o 17:30.
6: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
7: W Poznaniu zachmurzenie nadal duże, nadal opady deszczu, które będą zanikać, potem będą wracać i musimy to cierpliwie przeczekać, bo jutro z kolei zapowiada się dzień pełen słońca. Na termometrze teraz 9 stopni Celsjusza, na barometrze 1017 hektopaskali. Temperatura nieznacznie jeszcze wzrośnie, natomiast ciśnienie pozostanie stabilne.
6: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6,5 minuty po 8, 18 maja, poniedziałek. Turkmenistan świętuje dzisiaj święto Konstytucji. Pozdrawiamy w takim razie. Pozdrawiamy również solenizantów: Aleksandrę, Eryka, Feliksa, Sandrę, Jana, Klaudia, Julitę, Eryka i Faina. Zapraszam na kolejną godzinę porannego programu Radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandal.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Uczniowie rzekli do Jezusa: oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat.
2: Uczniowie stwierdzają: teraz mówisz otwarcie. Grecki termin otwarcie oznaczało prawo i odwagę mówienia prawdy, nawet gdy jest ona niewygodna. Ile razy milczę, bo boję się reakcji? W domu, w pracy, szkole, na osiedlu czy ulicy wybieram bezpieczną wersję siebie. Jezus w najtrudniejszym momencie swojego życia mówi wprost i to właśnie uczniowie uznają za dowód, że pochodzi od Boga. Pomyśl, kiedy ostatnio powiedziałem komuś bliskiemu coś trudnego, ale prawdziwego? Jeśli powinienem powiedzieć bolesną prawdę, to co mnie przed tym powstrzymuje?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

0: nasze.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki? No to jest dobre pytanie. Jeśli ktoś zna odpowiedź, proszę mnie poinformować. Śpiewał Wojciech Gąsowski. 8:30, tak jak zwykle nasz poranny gość. Dzisiaj będzie nim pani Agnieszka Stępin z rezerwatu archeologicznego Ganiuszloci. Rozmawiać z nim będzie Piotr Wielicki. Zapraszam już niebawem.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Radio Emaus. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce

0: Trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Po reklamie. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Jest 8:30.
0: Poranny gość.
2: A naszym porannym gościem jest dziś pani Agnieszka Stępień, członkini Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej w sprawie utworzenia Parku Kulturowego na Ostrowie Tumskim, a na co dzień kierownik rezerwatu archeologicznego Genius Rosji w Poznaniu. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Poznańscy radni w ubiegłym tygodniu podczas sesji odrzucili projekt mieszkańców, również państwa, Komitetu tej inicjatywy obywatelskiej, utworzenia parku kulturowego na Ostrowie Tumskim. To miało ochronić wyspę przed zabudową. Projekt został odrzucony, propozycja, ale tak. To nie oznacza jeszcze końca tej sprawy.
3: Miejmy nadzieję, że nie oznacza końca tej sprawy, ponieważ projekt miał przede wszystkim uchronić zabytki Ostrowa Tumskiego, zwrócić uwagę na ich rolę, na ich rangę i to, że nie są one oderwane od całości wyspy katedralnej. Tak? Wyspa jako taka, nasz skarb, nasze serce w zasadzie miasta, powinna być traktowana jako jeden organizm. Jeden organizm geologiczno-hydrologiczny, który wymaga bardzo szczegółowych badań, jeżeli chcemy cokolwiek na nim zmieniać. Dlatego, że po prostu pod tą wyspą, pod tym, co widzimy na powierzchni tej wyspy, cały czas płynie woda. I ta woda może przynosić katastrofalne zagrożenia dla zabytków, które znajdują się w centralnej partii wyspy.
2: Miasto chce tam postawić osiedle na
3: osiedle
2: tej północnej części wyspy.
3: Tak, mówimy tutaj o olbrzymim osiedlu, bo wielu słuchaczy zapewne nie wie, jak wygląda ta północna część wyspy, ponieważ trzeba przyznać, że jest to rzeczywiście teren w tej chwili zdegradowany, poprzemysłowy, który wymaga rekultywacji, wymaga tego, żeby zająć się nim. No, mamy centrum miasta, mamy takie miejsce, które powinno być pewną wizytówką, prawda, tego miasta. Natomiast no, rzeczywiście nikt nie wie, co tam się dzieje na tej części, co nie oznacza, że jedynym pomysłem, jaki należy tam przedsięwziąć, jest bardzo przeskalowane osiedle. Osiedle, które tam jest planowane, na małej wyspie już się rozpoczęły prace i tam inwestor buduje już osiedle do około 2500 osób, a po drugiej stronie kanału Ulgi jest planowane osiedle na 4000 osób z blokami do wysokości 8 pięter. Jeżeli to zsumujemy sobie, no to mamy pobiedziska, które zostaną przeniesione.

0: tak naprawdę całe to gro ludzi, którzy tam będą mieszkali, będą przejeżdżali codziennie w jedną i w drugą stronę koło najważniejszych zabytków Ostrowa Tumskiego, koło Kościoła Najświętszej Marii Panny, koło Akademii Lubrańskiego, a większość również pojedzie obok katedry.
1: Dodatkowo jeszcze na pewno będą garaże podziemne przy takich blokach.
0: Oczywiście. W tej chwili mamy od 2024 roku również ustawę schronową, która narzuca na inwestorów konieczność budowania takiego typu garaży, które mogą jednocześnie
1: służyć jako schrony.
0: W związku z tym, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to, że mówimy tutaj o północnej części wyspy, nurt rzeki płynie od południa, to w momencie, kiedy postawi się tam olbrzymie konstrukcje garaży, które będą umocowane w gruncie pierwotnym, będą one hamować przepływ rzeki. I tak mówią hydrolodzy, a takich badań miasto nie podjęło.
1: Jeżeli państwo chcecie, żeby tam powstał park kulturowy w tym miejscu, co to właściwie jest ten park kulturowy?
0: Park kulturowy przede wszystkim zabezpieczyłby ten teren w taki sposób, że wszelkie pomysły, które byłyby tam procedowane czy wymyślane, musiałyby mieć bardzo szczegółową analizę tego, w jaki sposób będą one po pierwsze oddziaływać na zabytki, co w zasadzie chronią również trzy ustawy. Ale w prognozie, która była tutaj w ramach planu ogólnego przygotowana, prognozie środowiskowej, w zasadzie zabytków nie uwzględniono. To przede wszystkim by chroniło. No zresztą mamy park kulturowy na Starym Mieście, prawda? To jest jedna z dum, to jest duma miasta Poznania. W związku z tym uchwalenie takiego parku kulturowego właśnie w tej części Ostrów Tumski, Ostrówek i Śródka dałoby możliwość tego, aby patrzeć na tą przestrzeń zupełnie inaczej. Ja przypomnę, że w 2008 roku Ostrów Tumski i zabytki Ostrowa Tumskiego zostały ujęte, zostały określone i zostały przyjęte jako pomnik historii. To było decyzją prezydenta Lecha Kaczyńskiego przyjęte i wtedy nie wiadomo było dokładnie, czy ta północna część wyspy należy jakby do samej ochrony zabytków, czy nie. I teraz już wiemy, że tak, całość wyspy jest wpisana do rejestru zabytków, co powinno nieść za sobą również takie konsekwencje, aby zupełnie inaczej na tą przestrzeń patrzeć.
1: Rozumiem, że wtedy, gdy uchwalono taki park kulturowy w tym miejscu, to łatwiej byłoby tutaj walczyć z takimi pomysłami na przykład jak budowy osiedla.
0: Tak, no budowa osiedla w ogóle byłaby niemożliwa z racji choćby tego, że jeżeli spojrzymy na tą przestrzeń, to jest to przestrzeń kulturowo-historyczna, która budowa wielkiego przeskalowanego osiedla z całą pewnością nie licuje z rangą tych zabytków.
1: Niektórzy krytycy tego pomysłu mówią, że pod hasłem ochrony zabytków próbuje się ograniczyć prawa mieszkańców, chociażby do zamieszkania na Ostrowie Tumskim. Co pani na to?
0: To znaczy, wie pan co...
1: Bo to by były na pewno atrakcyjne mieszkania.
0: Tak, ale tak? Czy my się mamy kierować atrakcyjnością miejsca, czy mamy się kierować ochroną zabytków? My jesteśmy historykami, archeologami, konserwatorami, historykami sztuki, ci ludzie, którzy stworzyli ten komitet. I my musimy pamiętać o tym, że naszą rolą, również naszego pokolenia, jest zachowanie tych zabytków i przechowanie ich dla następnego pokolenia, a nie kierowanie się tylko fanaberią mieszkania w takim czy innym miejscu.
1: A nie obawiają się państwo, że Ostrów Tumski może stać się takim skansenem, w którym będzie trochę trudno tak normalnie żyć?
0: To znaczy, nie wiem, co ma pan na myśli, mówiąc skansen, bo ono ma raczej takie pejoratywne znaczenie. Ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli wzięto by pod uwagę północną część wyspy, a jest to olbrzymi teren, na to, żeby stworzyć tam miejsce wyjątkowe dla mieszkańców właśnie. Takie miejsce, które my postulujemy, aby tam powstało centrum naukowo,

0: edukacyjne. Takie, które by wzięło pod uwagę taką przestrzeń, która byłaby wspólna dla wszystkich mieszkańców. Tam przede wszystkim powinny zostać zachowane, a nie powstać wspaniałe przestrzenie zielone. To są płuca miasta. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, w jaki sposób układ urbanistyczny Poznania był planowany, to w latach 30. właśnie zaplanowano coś, co jest unikatową kwestią Poznania, mianowicie kliny zieleni. I Ostrów Tumski jest tym zwornikiem klinów zieleni. Jeżeli my tam postawimy olbrzymie osiedle, no to siłą rzeczy ta zieleń zniknie.
1: Co teraz państwo zamierzają zrobić w momencie, kiedy odrzucono ten projekt, ale tak jak mówiliśmy na początku, sprawa jeszcze nie jest zamknięta.
0: Liczymy na to, że postulat, który został na tej sesji zgłoszony, mianowicie procedowanie parku kulturowego przy pani miejskiej konserwator zabytków, czyli powstanie takiego zespołu, który zacznie się przyglądać temu pomysłowi i rozważać jego zasadność, będzie miał takie skutki, że cała ta przestrzeń, którą postulowaliśmy w parku kulturowym, czyli cała Wyspa Tumska, zarówno jej północna część, centralna, jak i południe, co tak jak wspomniałam, jest sztucznym podziałem, bo wyspa jest całością.
1: Jest całością.
0: Tak, jest całością, a szczególnie te wszystkie pomysły, które są na powierzchni ziemi, musimy wiedzieć, jakie będą miały reperkusje pod powierzchnią ziemi, prawda? I czy one nie zaburzą właśnie tych stosunków hydrologicznych. I że takie badania, o które postulowaliśmy i które wnosiliśmy, zostaną rzetelnie przeprowadzone. To są długie badania. Badania geologiczno-hydrologiczne nie są badaniami, które można zrobić w ten sposób, że się bierze mapę i bierze się jakieś tam punkty i coś tam, jakieś tam wnioski na ten temat wyciąga. To są badania, które powinny być prowadzone latami. Tak więc park kulturowy właśnie taki efekt miałby, to znaczy przede wszystkim poważne podejście do tej powierzchni, poważne podejście do tego obszaru jako priorytetowego miejsca, w którym są najcenniejsze zabytki nie tylko Poznania, ale historii Polski.
1: Czy ten park kulturowy miałby objąć całą wyspę?
0: Tak.
1: Cały Ostrów Tumski, tak?
0: Tak? Tylko,
1: wtedy ma sens. Czyli co się będzie teraz działo, jak pani myśli?
0: Czekamy na ruch strony konserwatorskiej, czekamy na ruch miasta, Rady Miasta. Na dalsze kroki będziemy się przyglądać tym krokom, a swoją drogą chcielibyśmy może bardziej nagłośnić ten pomysł właśnie Centrum Edukacyjno-Historycznego, które mogłoby być takim miejscem, jak wspomniałam, przede wszystkim miejscem, które byłoby na przykład wzorowane na Centrum Nauki Kopernik, czy Centrum Kopernika w Krakowie, przy Uniwersytecie Jagiellońskim, jako miejsce, gdzie nauka byłaby takim najbardziej przyjaznym obszarem dla tego, żeby się tam po prostu dobrze działo, żeby ludzie mogli z tego korzystać, żeby było tam dużo zieleni, terenów parkowych, spacerowych. Ostrów Tumski wtedy nie musiałby mieć jakichś wielkich mostów. Wystarczyłyby te tak ukochane przez poznaniaków kładki pieszo-rowerowe.
1: Czyli może czas najwyższy, żeby te tereny oddać poznaniakom.
0: Tak, ja myślę, że to byłoby rzeczywiste oddanie
1: poznaniakom. Oddać w ten sposób
0: poznaniakom,
1: właśnie, a nie
0: tak,
1: budując
0: mieszkania.
1: Nie
0: jakiejś wąskiej, znaczy może nie wąskiej, no bo 4000 czy 6000 ludzi to nie jest wąska grupa, ale jednak również warto się zastanowić, kogo będzie stać na te mieszkania.
1: No to jest też zupełnie inna kwestia. Pani Agnieszka Stępień z Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej w sprawie utworzenia Parku Kulturowego na Ostrowie Tumskim i kierownik rezerwatu archeologicznego Goniozgocji w Poznaniu była dziś moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Poranny gość.
3: Rozmawiał Piotr Wielicki.

Carlos Santana jest kompozytorem tego utworu, jest także gitarzystą, którego gitary dźwięk się tutaj pojawia, bardzo charakterystyczny zresztą, a śpiewał niejaki Mania, na co dzień występuje z zupełnie innym zespołem. Czasem współpracuje z Carlosem Santaną, czego mieliśmy przykład właśnie przed chwilą. Jeszcze mamy zresztą, jeszcze tam troszkę nam podśpiewuje. O 9.15 dziś konkurs, ale nie konkurs filmowy. Niektórzy mogą się spodziewać, że skoro ja jestem dzisiaj gospodarzem poranka, to będzie konkurs filmowy? Nie. Właśnie, że nie. W tym tygodniu nie będzie konkursów filmowych, ale będą za to konkursy dźwiękowe z cyklu Kto to mówi? I już dziś pojawi się głos pewnej bardzo znanej osoby o 9.15. Do wygrania dziś torba pełna niespodzianek. Zapraszam do udziału. 9.15. Teraz Travis i utwór zatytułowany Sing albo Sing za 50.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 18 maja, minęła 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Impact pozostaje w Poznaniu, zapewniają poznańskie targi. W Wielkopolsce rozpoczyna się miesiąc zdrowia rodzin. W piątek w Poznaniu odbędzie się gala Poznańskiej Nagrody Literackiej. Kongres Impact zostaje w Poznaniu, zapewnia wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich. Filip Bittner dementuje pojawiające się w mediach informacje o tym, jakoby w przyszłym roku konferencja miała być przeniesiona do innego miasta w Polsce lub za granicą.
3: Z niecierpliwością czekam na przyszły rok, z niecierpliwością czekam na kolejne nazwiska, które pojawią się, prelegentów, którzy przyjadą do Poznania, bo co roku one są zaskakujące, inspirujące i myślę, że na tym nam wszystkim zależy, żeby właśnie to wydarzenie odbywało się w Poznaniu i będziemy pracowali nad tym, żeby to wydarzenie przez lata było w Poznaniu.
2: Dwudniowy kongres Impact przyciągnął do Poznania 650 panelistów ze świata polityki, kultury, nauki i biznesu oraz 6 tysięcy uczestników. Jedną z najważniejszych w Europie środkowo-wschodniej konferencji gospodarczo-technologicznych otwierał premier Donald Tusk. Wśród gości była m.in. noblistka Olga Tokarczuk i były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Impreza zakończyła się wystąpieniem byłego premiera Kanady Justina Trudeau.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: W Wielkopolsce rozpoczyna się Miesiąc Zdrowia Rodzin. To inicjatywa, która podkreśla, jak ważne są codzienne, świadome decyzje wpływające na zdrowie całej rodziny. Od prawidłowego odżywiania poprzez aktywność fizyczną po regularne badania profilaktyczne. W tym czasie odbędzie się blisko 20 wydarzeń wspierających rodziny. Stanowiska NFZ pojawią się zarówno w Poznaniu, jak i w wielu innych miastach Wielkopolski, podkreśla Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
4: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny z serwisem diety NFZ oraz omówią wyniki analizy składu ciała. Podczas wydarzeń będzie można porozmawiać ze specjalistami pracującymi w placówkach ochrony zdrowia, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, uczelniach czy w ZUS.
2: Dla dzieci zaplanowano gry i zabawy o tematyce zdrowotnej. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie Wielkopolskiego NFZ. A w piątek w Poznaniu odbędzie się gala Poznańskiej Nagrody Literackiej. Już wiemy, że nagrodę imienia Adama Mickiewicza odbierze pisarka Dorota Masłowska. Podczas gali dowiemy się natomiast, kto został tegorocznym laureatem Nagrody Stypendium imienia Stanisława Barańczaka. Nominowani to Monika Gromala, Justyna Kulikowska i Paweł Rzewuski. Gala rozpocznie się w piątek, 22 maja w Centrum Kultury Zamek o godzinie 19.
1: Informacje sportowe.
2: Wielka niespodzianka w Lesznie. Żużlowcy Fogo Unii po bardzo dobrej końcówce pokonali niepokonany dotąd Motor Lublin 46-44 w ramach rozgrywek PGE Ekstraligi. Jeszcze po 11 biegach gospodarze tracili do rywali 6 punktów. Znakomita dyspozycja tria Nazar Parnicki, Ben Cook i Piotr Pawlicki pozwoliła jednak bykom odrobić straty i rzutem na taśmę wyrwać zwycięstwo w biegach nominowanych. Żużlowiec Unii Piotr Pawlicki zaznacza, że nie było to łatwe spotkanie.
5: Spodziewaliśmy się tak wyrównanego meczu i no jeden z najtrudniejszych chyba meczów do tej pory tutaj na Smoku. No ale jeszcze sezon będzie trwał długo, więc myślę, że ten tor dzisiaj był też super przygotowany i to jest to, co chcemy, więc teraz tylko jeszcze więcej treningów, dopasowania do tej nawierzchni i będzie tylko lepiej.
2: Żużlowców Unii czeka teraz dwutygodniowa przerwa w rozgrywkach. Kolejne spotkanie pojadą na wyjeździe 31 maja. Zagrają wtedy z Falu Bazem Zielona Góra.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Prawie prawie w całej Wielkopolsce. Dziś zachmurzenie jest i będzie duże. Dużo chmur i opady deszczu, jakby tego było mało. Temperatura jest niska jak na tę porę roku. Maksymalnie będzie dziś 12 stopni Celsjusza. Teraz jest 9. Ciśnienie stabilne na barometrze 1017 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Yemez Tövbe.

0: Poranny konkurs.
1: Małe spóźnienie, jeśli chodzi o poranny konkurs, ale nic, to idziemy naprzód. Przecież dziś w konkursie do odgadnięcia głos. Głos pewnego bardzo znanego, pewnej bardzo znanej postaci. Nie mogę zdradzać tu nic więcej. Za chwilę ten głos wyemituję, jednak wcześniej parę słów o nagrodach. Dziś nagrodą jest torba z niespodziankami. Płócienna torba z logo Radia Emaus z niespodziankami w środku. Nie będę wyjawiał, co takiego tam jest. Na pewno osoba, która ją zdobędzie, będzie bardzo zadowolona. 71-48 to numer naszej SMS-owej linii konkursowej. Koszt wysłania wiadomości to tylko złoty 23. W treści proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko nadawcy i na końcu imię i nazwisko osoby, która już teraz tutaj, której teraz głos już się pojawia. Proszę posłuchać bardzo uważnie. Dźwięk potrwa 11 sekund.
2: I have a dream that one day this nation will rise up. Live out the true meaning of its creed.
1: To jest głos z zamierzchłej przeszłości, ale myślę, że ten cytat I have a dream jest tak rozpoznawalny, że absolutnie nie będziecie mieli żadnego problemu z rozszyfrowaniem, kto to mówi. 71-48, zapraszam.

0: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
1: W tle grupa London Beat, ale to bynajmniej nie w Londynie te słowa zostały wypowiedziane. Przez kogo? To wasze zadanie. 71-48, kto to powiedział? Kiedy? No to jest w sumie nieważne, ale było to dość dawno temu już. 71-48, zapraszam do zabawy.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
5: A w Radio Emaus oczywiście nie tylko muzyka, także wiadomości. Witaj Piotrze.
6: Witaj, dzień dobry.
5: Piotr Wielicki, tak brzmi jego głos właśnie. Kiedyś go wykorzystam do konkursu. Zobaczymy, czy odgadniecie. Z dzisiejszego zestawu wiadomości przedstawianych przez ciebie utkwiły mi w pamięci dwa newsy, co nie znaczy, że inne nie są ważne, ale zapamiętałem przede wszystkim to, że Patryk Budniak wraca do siebie po koszmarnym wypadku na torze w Gnieźnie. No i o Impakcie też mówiłeś.
6: I o Impakcie mówiłem też. Oczywiście,
5: bo to ważna dla Poznania, impreza.
6: Ważna impreza. W ubiegłym tygodniu dwudniowy kongres. No, wielu wspaniałych gości odwiedziło Poznań i Międzynarodowe Targi Poznańskie. No, uważam, że jest się czym chwalić i cieszyć się z tego, że Impact pozostanie w Poznaniu. Bo pojawiły się też głosy, że w przyszłym roku może trafić do innego miasta, nawet za granicę. Targi uspokajają, że Impact zostaje w Poznaniu, więc cieszymy się z tego bardzo.
5: I bardzo dobrze. Patryk Budniak,
6: został
5: już przeniesiony na oddział, leży tutaj w bezpośrednim sąsiedztwie Radia Emaus.
6: Niedaleko leży, już podobno ogląda nawet mecze, dopytuje się tam o kolejne starty, także no miejmy nadzieję, że będzie...
5: Chociaż długa droga rehabilitacji.
6: Długa droga jeszcze, ale miejmy nadzieję, że wróci do pełni zdrowia, czego mu oczywiście życzymy. No to były te newsy już się u nas tutaj dzisiaj pojawiły w informacjach, a ja zapytam może ciebie, czy uważasz, że autobus miejski to w Poznaniu jest luksus?
5: Ale w jakim sensie?
6: No w sensie ceny, że to po prostu opłaty są takie, że to jest luksus dla niektórych.
5: Mówisz o cenach biletów, tak?
6: Tak.
5: Wiesz co, rzadko korzystam z komunikacji, ale gdy już korzystam, to nigdy nie kupuję biletu. Co nie znaczy, że jeżdżę na gapę. Mam pekę po prostu.
6: No tak, pekę, to ja tak samo również. Pytam dlatego, ponieważ wczoraj przed Urzędem Miasta odbył się protest pod hasłem właśnie autobus to nie luksus. Protest przeciwko cenom biletów w Poznaniu, bo od ubiegłego roku, od września płacimy za 15 minut 5 zł. No i te podwyżki rzeczywiście w ostatnim czasie było ich kilka. Protestujący domagają się obniżenia ceny, a docelowo, uwaga, ustanowienia darmowej komunikacji miejskiej w Poznaniu.
5: Nie wiem, czy to może nas pocieszyć, ale w Berlinie komunikacja miejska jest jeszcze droższa.
6: No tak, ale... Nie porównujmy się może z Berlinem i z mieszkańcami Berlina.
5: No nie, to tylko taka wtrętka z mojej strony.
6: Jasne. Co jeszcze powiemy? Plany budowy hotelu na tak zwanym nowym poligonie w Rawiczu podzieliło mieszkańców. Ponieważ część jest przeciwna temu, żeby tam stawiać hotel, bo boi się, że

0: kreacji na przykład. To też w naszych informacjach, także zachęcam do słuchania.
1: No kino będzie chyba nie tylko, nie tylko na Drusałku, no, w innych
0: lokalizacjach. Tak, też. Oczywiście, tak.
1: Muszę ci powiedzieć, że dawno nie korzystałem z takiej formy relaksu.
0: No ja też nie.
1: Ale pamiętam kiedyś kino na Marcelinie też było tam.
0: Na Marcelinie, centrum handlowym. Myślę, że będzie też na Wolnym, tak? Czyli w dziedzińcu Urzędu Miasta, bo co roku to kino na Wolnym się pojawia, więc miejmy nadzieję, że w tym roku również.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Wiadomości, najświeższe serwisy nasze informacyjne o pełnych godzinach. Czy coś się zmieniło?
0: Tak,
1: nie,
0: nic się nie zmieniło.
1: Świetnie.
0: O pełnych godzinach co godzinę.
1: W takim razie zapraszam cię, żebyśmy na chwilę przenieśli się do roku 1963. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Oczywiście wiesz, kto to był, ale nie mów, bo to jest
0: zagadka,
1: nasz
0: głos.
1: Dzisiejszy głos konkursowy 71-48. W treści wiadomości konkursowej proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko nadawcy, na końcu imię i nazwisko. Można dwa imiona nawet tego pana wpisać.
0: Wiesz, ja się tak zastanawiam, gdybyś uciął ten początek, czyli te słynne słowa I have a dream i puścił tylko dalszy ciąg, czy po głosie by rozpoznano. Myślę, że po tych słowach to wiele osób
1: tak, może rozpoznać. Tak, na to nie wpadłem, ale wypróbuję to kiedyś. Zresztą te słowa wykorzystał też włoski DJ Gigi D'Agostino w jednym ze swoich utworów, ale tylko to I have a dream. Mm-hmm. Dziękuję bardzo. 71-48.

0: Poranny konkurs.
1: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
2: Te słowa zostały wypowiedziane w roku 1963 przez Martina Luthera Kinga. Dziękuję wszystkim za SMS-y. Było parę niepoprawnych, co mnie nie dziwi, bo zagadka wcale nie była najprostsza. Zestaw nagród zdobywa dzisiaj pani Julita, którą serdecznie pozdrawiam. Ten zestaw nagród to oczywiście niespodzianka, tak jak mówiłem wcześniej. Proszę się zgłosić do naszej redakcji po odbiór tej nagrody. Za chwilę wyślę do pani Julito SMS z informacjami, gdzie te nagrody należy odebrać. Następny konkurs jeszcze dzisiaj o 15.15. Zapraszam w imieniu Kuba Antkowiaka, a następny konkurs, kto to mówi, jutro o 9.15 również.

0: Kapralkar. Prosto i ekologicznie.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Słuchajcie, Radio Emaus, jest poniedziałek 18 maja, właśnie minęła 10.
11: Informacje Radia Emaus.
10: Zapraszam, Piotr Wielicki.

0: Pracownicy Cegielskiego nie chcą połączenia z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. Część ulicy Starołęckiej w Poznaniu będzie miała nową nawierzchnię. Mieszkańcy stolicy Wielkopolski nauczą się reagowania w sytuacjach kryzysowych. Cegielski musi pozostać Cegielskim. Takie jest zdanie poznańskich związkowców po spotkaniu z przedstawicielami Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podczas zebrania pracownicy zostali poinformowani o planach połączenia zakładów Cegielskiego z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. Jesteśmy przeciwni takiemu rozwiązaniu, zaznacza przewodniczący Zakładowej Solidarności Eryk Szajbe.
1: To jest dla nas, jakby to powiedzieć, no na dzień dzisiejszy nie do przyjęcia. Walczymy o to, żeby Cegielski był Cegielskim. Mamy możliwości, mamy pewne pomysły tutaj, które zaproponowaliśmy na tym spotkaniu, żeby halę produkcyjną tutaj odkupić od operatora ARP i produkować nadal, bo hala jest gotowa, trzeba ją zmodernizować, to od tego nie uciekniemy, ale budowa nowej hali i jakieś tam dodatkowe pozwolenia na Woli na terenie WZM, no to pochłonie czas.
0: Ryszajby mówi, że wciąż w planach jest manifestacja w obronie HCP w czasie obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Następne rozmowy w sprawie przyszłości zakładów zaplanowano na 27 maja. Wtedy do Poznania przyjedzie prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Rozpoczął się remont jezdni na ulicy Starołęckiej w Poznaniu od Świętego Antoniego do Żeglarskiej. Ruch samochodowy odbywać się będzie w tym czasie drugim pasem w kierunku południowym. Dla pojazdów poruszających się w stronę ulicy Świętego Antoniego i przejazdu przez tory kolejowe został wyznaczony objazd ulicami Czernichowską, Ożarowską i Minikowo. Zmieni się też organizacja komunikacji miejskiej, mówi Rafał Wąsowicz z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
3: Objazdem pojadą autobusy linii numer 123, 158, 527 oraz 221. Autobusy będą zatrzymywać się na istniejących przystankach na trasach objazdu. Nieczynne będą przystanki Żeglarska, Oświęcimska, Kotwicza, Żeglarska, Dziedzicka oraz Świętego Antoniego.
0: Prace potrwają do 10 czerwca, a ich koszt wyniesie prawie 2 miliony złotych. Poznań organizuje pilotażowe, bezpłatne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i reagowania kryzysowego dla mieszkańców. Wydarzenie odbędzie się 20 maja podczas targów Protega. Zaplanowano 4 stanowiska szkoleniowe prowadzone m.in. przez Państwową Straż Pożarną, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Polski Czerwony Krzyż oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W wydarzeniu będzie mogło uczestniczyć 120 osób. Zapisy odbywają się za pośrednictwem platformy To Bilet. Udział jest możliwy dla osób, które ukończyły 18 lat.
2: Informacje ze świata.
0: Na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino odbędą się dziś główne uroczystości 82. rocznicy bitwy, w której kluczową rolę odegrali żołnierze generała Andersa. Po kilku miesiącach nieudanych prób wojsk aliańskich to właśnie żołnierze 2. Korpusu Polskiego zdobyli 18 maja 1944 roku niemieckie pozycje na Monte Cassino i przełamali linię Gustawa. Zdobycie przez polskich żołnierzy bronionego zaciekle przez Niemców masywu było finałem blisko półrocznej kampanii. W uroczystościach na polskim cmentarzu wojennym weźmie udział prezydent. W skład delegacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wchodzą weterani, członkowie rodzin żołnierzy, przedstawiciele organizacji kombatanckich i środowisk polonijnych oraz harcerze. O godzinie 16 odprawiona zostanie polowa msza święta, a o 17 zaplanowano główną ceremonię z przemówieniami, apelem poległych i ceremonią złożenia wieńców i wiązanych kwiatów.
2: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: Na zachodnich rubieżach naszego regionu będzie najcieplej, jeśli chodzi o wielkopolskie lokalizacje. Tam Termometry pokażą maksymalnie aż 15 stopni Celsjusza. W prognozie też dla Międzychodu, bo przecież to jest zachód wielkopolski, mamy też dość poważne rozpogodzenia. Zobaczymy, jak to będzie. W Poznaniu maksymalnie 12 stopni i deszczowo, teraz 9 stopni i 1017 hektopaskali. Ciśnienie dziś jest stabilne.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Osiemnastego maja, dziś Międzynarodowy Dzień Muzeów. Kto nie pobierzył do muzeum w sobotę, kiedy to sobotę na niedzielę, kiedy to była noc muzeów, ten dzisiaj raczej szansę na to nie będzie miał, bo jak to zwykle bywa, większość muzeów, jeśli nie wszystkie, w poniedziałki są zamknięte. Dziś w kalendarzu mamy właśnie poniedziałek, imieniny Aleksandry, Eryka, Feliksa, Sandry, Jana, Klaudii, Julity, Eryka i Faina. Pani Julita dzisiaj wygrała w konkursie, czyżby ona dzisiaj miała też imieniny? Jeśli tak, no to pozdrawiamy imieninowo bardzo serdecznie. Do 12 z wami w Radiu Emaus, Tomek Wandel. Dzień dobry.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jezus przeżył ziemskie życie w takim wymiarze jak my. Dlatego to, co nas spotyka, możemy odnaleźć jakoś także u Niego. I w drugą stronę. Jego życie rzuca światło na nasze. Dziś możemy odnaleźć tę intuicję w zapowiedzi Jezusa, że wszyscy Go zostawią. Gdy my jesteśmy opuszczeni i niezrozumiali, dobra nowina jest w tym, że nie jesteśmy sami. I to podwójnie. Jezus też tego doświadczył i wie, co przeżywamy. Po drugie, tak jak z Jezusem, tak i z nami jest Ojciec. Jak przeżywam chwilę osamotnienia?

Sem sa na Donato, Paul Young i nejaký Cukero, słuchacie porannego programu Radia Emaus, właściwie już bardziej przedpołudniowego niż porannego, bo jest 19 po 10. W naszym programie do godziny 12 wiele atrakcji jeszcze. W tej godzinie wyruszymy w muzyczną podróż w czasie. Dziś Albert Hammond i Krystyna Janda. 11.10 słowo o słowie wygłosi profesor Jerzy Bralczyk. Będzie to oczywiście o wiele więcej słów, ale o jednym słowie o szczególną uwagę poprosimy pana Radosława. Pan profesor będzie odpowiadał właśnie na pana pytanie. O 11.30 serwis kulturalny. Nim wyruszymy za niecałe 25 minut w muzyczną podróż w czasie. Teraz was zabieram podróż do Wiednia.

0: Trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie. Opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem. Po reklamie.

Za chwilę w naszym programie piosenka o upale, bo takie też się zdarzały w historii rock'n'rolla i nie tylko. The Hit Is On, czyli upał w pełni, to będzie Glenn Frey. Żeby było jeszcze śmieszniej, to piosenka prosto z filmu o gliniarzu z Beverly Hills. A propos historii rock'n'rolla, to tuż po tej piosence zabieram was w muzyczną podróż w czasie, czyli muzyczne kalendarium Radia Emaus na naszej antenie za gości. A na razie wspomniana piosenka z gliniarza z Beverly Hills, Glenn Frey.

0: Albert Hammond śpiewa o tym, że nigdy nie pada w południowej Kalifornii. Chciałby się powiedzieć akurat, chociaż nie wiem, bo nie sprawdzałem. Albert Hammond dzisiaj świętuje swoje urodziny. Skończył 82 lata. Mimo że jest na emeryturze artystycznej, to jeszcze od czasu do czasu nagrywa płytę. W 2024 nagrał nawet dwie płyty, Body of Work, i potem w listopadzie wygrał płytę z christmasowymi piosenkami. Znacznie bardziej aktywny jest jego syn Albert Hammond Jr., ale to opowieść na inny czas.
1: Muzyczna podróż w czasie.
0: Bo teraz zabieram was w muzyczną podróż w czasie. 77 lat temu urodził się Rick Wakeman, był klawiszowcem w grupie Yes. Przez chwilę współpracował też z grupą The Strokes. 72. urodziny świętuje dziś Waldemar Tkaczyk, znany polski basista. Akcenty, Kombi, Skywalker, ONA i Kombi przez 2i. To jest jego ostatni projekt muzyczny. 64 lata skończyła dziś Sandra. Ona dzisiaj w naszym porannym programie już się pojawiła. Kilkanaście minut po godzinie 7 zaśpiewała o Marii Magdalenie. 57 lat kończy Martika, to też znana piosenkarka, chociaż w Polsce w zasadzie tylko z jednego przeboju, Toy Soldier, która to piosenka być może po godzinie 11 się pojawi. Proszę słuchać uważnie Radia Emaus. Na pewno za chwilę pojawi się natomiast piosenka z filmu To Tylko Rok. Film ten miał premierę w roku 1984. Jego reżyserem jest Paweł Karpiński, ten sam Paweł Karpiński, który od wielu lat reżyseruje wielką telenowelę Klan. W filmie To Tylko Rok pojawiła się rockowa polska czołówka z tamtego okresu, czyli na przykład Oddział Zamknięty, Perfect i Manam, ale uwaga, pojawiła się też grupa Classics Nouveau, która w roku 1984 święciła swoje triumfy na Wyspach Brytyjskich. Także i w Polsce była bardzo lubiana. Z filmu To Tylko Rok pochodzi piosenka nie do końca rockowa. Oto ona, Poranny Blues. Zaśpiewa Krystyna Janda, która też znajduje się w obsadzie tego zespołu.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 18 maja, minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Rząd może liczyć na wsparcie prezydenta w sprawie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce, zapewnia Kancelaria Prezydenta. Mieszkańcy regionu leszczyńskiego więcej zapłacą za wywóz śmieci. Pochodzący z Poznania arcybiskup Tomasz Grysa rozpoczyna nową misję w sercu Afryki. Rząd może liczyć na wsparcie prezydenta w kwestii zabiegów o utrzymanie niezmienionej liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce, zapewnił Marcin Przydacz. Przebywający we Włoszech szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta podkreślił, że Karol Nawrocki pozostaje w stałym kontakcie z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, MON i ze Sztabem Generalnym.
3: Dialog z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem jest nieco bardziej produktywny niż z innymi ministrami z rządu Donalda Tuska. Także oczywiście pan prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych jest w bezpośredniej relacji z generałem Kukułą. Także to spotkanie, o którym mówiłem, było już poświęcone w pełni tej tematyce. Natomiast wcześniej oczywiście rozmowy telefoniczne i to w ramach tych rozmów na linii prezydent, BBN, MON i szef sztabu generalnego te informacje zostały przekazane.
2: W najbliższą środę spodziewane jest spotkanie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kane'em, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Wcześniej o sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce rozmawiali prezydent Karol Nawrocki, szefostwo BBN, wicepremier Kosiniak-Kamysz oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. W tym tygodniu do Stanów Zjednoczonych są wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski, którzy będą w Kongresie i Pentagonie rozmawiać o wojskach Stanów Zjednoczonych w Polsce.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Mieszkańcy regionu leszczyńskiego czekają wkrótce znacznie wyższe rachunki za wywóz śmieci. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
4: Stawka w 19 samorządach należących do Komunalnego Związku Gminy Regionu Leszczyńskiego wzrośnie z 33 do 45 zł miesięcznie za osobę. Władze związku tłumaczą, że dotychczasowe opłaty nie zmieniały się od ponad 4 lat. W tym czasie drastycznie wzrosły koszty utrzymania systemu, na co wpłynęła między innymi wysoka inflacja oraz rosnąca płaca minimalna. Kluczowym powodem podwyżek jest jednak fakt, że produkowane jest coraz więcej odpadów. To właśnie ten czynnik odpowiada za blisko połowę wzrostu cen. Dla osób kompostujących bioodpady we własnym zakresie przewidziano ulgę. Zapłacą oni 40 zł miesięcznie. Z kolei na osoby unikające segregacji nałożona zostanie opłata karna w wysokości 90 zł. Nowy cennik wejdzie w życie na początku lipca. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: W Poznaniu nie ma prawie wcale wolnych ogródków działkowych. Zainteresowanie działkami ROT od pandemii utrzymuje się na wysokim poziomie. To oznacza, że ogłoszenia o sprzedaży praw do ogródków pojawiają się okazjonalnie i niemal od razu znikają, mówi Zdzisław Śliwa z Polskiego Związku Działkowców.
5: W Poznaniu działek wolnych nie ma. Jeżeli są, to są tylko z odzysku. Ktoś, powiedzmy, nie ma siły, rezygnuje, sprzedaje działkę. I my nawet mamy kłopoty z tym, żeby prowadzić jakąś listę oczekujących, bo ich nie ma. No po prostu ona, ktoś ogłasza, wisi ogłoszenie na tablicy i za chwilę znajduje się chętny, przychodzi, podpisują umowę przeniesienia praw do działki, przychodzą do nas już dokumentami podpisanymi i praktycznie natychmiast sprawa się załatwia.
2: Wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski wskazuje, że magistrat pracuje nad wydzieleniem terenów pod nowe ogródki, ale ich powstanie na północnych granicach miasta może potrwać jeszcze kilka lat. W granicach Poznania znajduje się 86 rodzinnych ogrodów działkowych, a w całej Polsce jest ich ponad 5 tysięcy.
1: Informacje ze świata.
2: Po latach posługi na Madagaskarze pochodzący z Poznania arcybiskup Tomasz Grysa rozpoczyna nową misję w sercu Afryki. Leon XIV mianował polskiego dyplomatę nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. W rozmowie z polską sekcją Vatican News hierarcha mówi o wdzięczności wobec papieża, przywiązaniu do Madagaskaru i pragnieniu, by także w Ugandzie przydać się Panu Bogu i Kościołowi. Arcybiskup Tomasz Grysa przyjął święcenia kapłańskie w Poznaniu w 1995 roku. Papież Franciszek mianował go arcybiskupem i nuncjuszem apostolskim w 2022 roku. Od tego czasu pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego na Madagaskarze oraz delegata apostolskiego na Komorach, a od 2023 roku także nuncjusza apostolskiego na Seszelach i Mauritiusie.
1: To były informacje Radia Emaus.

0: Dziś w Poznaniu zachmurzenie waha się, ale niestety zwaha się w zakresie duże i bardzo duże. Czasami z tych chmur też pada deszcz. Tak będzie do końca dzisiejszego dnia z większymi i mniejszymi przerwami. Jutro za to zapowiada się dzień pełen słońca. Maksymalna temperatura w poniedziałek, czyli dziś, to 12 stopni Celsjusza, teraz jest 9 stopni, na barometrze 1017 hektopaskali.
1: Radio Emaus.
0: Jest 18 maja, poniedziałek, imieniny Aleksandry, Eryka, Feliksa, Sandry, Jana, Klaudii, Julity, Eryka i Fajna. Za uwagę... Przy mikrofonie Tomek Wandel, to jeszcze nie, jeszcze prawie godzinkę. Będę z wami prawie do godziny 12, potem na moim miejscu usiądzie, będzie z wami Kuba Antkowiak. W tej godzinie słowo o słowie już niebawem po tej piosence, po następnej piosence, a potem o 11.30 nasz serwis kulturalny. To teraz piosenka w takim razie. Ten wasz świat, oddział zamknięty, to nawiązanie jeszcze do filmu To tylko rok Pawła Karpińskiego, który dziś świętuje 42. rocznicę premiery. Oddział zamknięty.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Radosław pytał słowo zgapić, coraz częściej używane w szkole, pisze pan o regionie płockim. Tak się składa, że wczoraj akurat od osoby bardzo godnej też usłyszałem w rozmowie, że zgapiłam coś od kogoś. Trochę się nawet zdziwiłem, ale kiedy od razu zobaczyłem to, ten problem pana Radosława, to pomyślałem, że to jest szersze niż mi się wydawało. Zgapić łączy pan z regionem płockim. Ja słyszałem, że to częstochowskie jest raczej, że w Częstochowie tak się mówi. No, myślę, że to nie tak odległe regiony Polski, trudno powiedzieć, ale chyba, jak tak pytałem, to wiele osób w różnych miejscach używa tego zgapić z kogoś. Mamy słowo gap, czyli oznaczające wronę czy gawrona, albo gapa, które także oznaczało wronę, ale też kogoś, kto się gapił. No i oczywiście czasownik gapić się. Gapić się, wgapiać się w coś na przykład, jak sroka w kość, to z niemieckiego gapen, czyli właśnie tak przyglądać się, ale nie jest to miłe słowo. Mamy zagapić się, czyli ktoś, kto zagapił się i czegoś nie zrobił, nie zauważył prawdopodobnie przez to zagapienie, przez gapiostwo. No i źle się to skończyło. A to zgapić ma w sobie według mnie taki pewien element negatywny, że jeżeli ktoś od kogoś czy z kogoś, bo i tak to się mówi, zgapia, to pewnie wzoruje się, ale niekoniecznie słusznie. Albo zżyna, ściąga. To zżynać jest też ciekawe słowo, ale już nie pora, żeby o nim dzisiaj mówić. A więc nie wiem, czy to słowo młodzieżowe na razie jeszcze przyjmie się ogólnie, ale jest już używane.
0: Słowo o słowie.
1: Do usłyszenia.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Toy Soldier to nazwa przedmiotu, którą wielu z nas bawiło się w latach młodzieńczych. Toy Soldier, czyli żołnierzyk, chłopcy mieli żołnierzyki, dziewczynki miały lalki, chociaż to w sumie różnie bywało. Toy Soldier śpiewa... Uciekło mi to nazwisko, jak to możliwe? O, Marta Marrero śpiewa, to wokalistka szerzej znana pod pseudonimem Martika, dziś świętuje swoje 57. urodziny. O 11.30 w naszym programie Serwis Kulturalny. W tym serwisie opowiem m.in. o tym, jak w Poznaniu będą świętowane 24 dni Lwowa i Kresów, a także o tym, jaką ofertę ma Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, też bardzo atrakcyjną, szczególnie w weekend, bo w weekend, a to zresztą więcej szczegółów opowiem o 11.30, to już w sumie niedługo, za 8 minut. Suburbia, Petro Boys.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
0: Po reklamie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: Czyli garść propozycji mniej i bardziej kulturalnych, ale wszystkie godne uwagi. Mam coś dla fanów rocka progresywnego, w szczególności dla fanów grupy Marillion. 28 maja o 20 w klubie pod Minogą koncert zagra włoska grupa Mr. Punch, która wykonuje utwory grupy Marillion z okresu, gdy jej wokalistą był Fish. W przyszłym tygodniu będę miał dla Was zaproszenie na ten koncert, ale już dziś mam zaproszenie na inną imprezę i to zaproszenie do jak najbardziej rozdania i to podwójne. 24 maja w najbliższą niedzielę o godzinie 16 w auli Państwowej Szkoły Muzycznej przy ulicy Solnej odbędą się 29 dni Lwowa i Kresów w Poznaniu. Jak piszą organizatorzy, zaproszenie w muzyczną podróż po parkietach salonów, kawiarni, kabaretów i podwórkowych scen Lwowa, gdzie każda piosenka będzie opowieścią nie tylko zaśpiewaną, ale też zatańczoną. Impreza rozpoczyna się o godzinie 16, tak jak mówiłem, w auli PSM. Mam jedno podwójne zaproszenie na to wydarzenie, które czeka pod numerem telefonu 601 077 033. Ja już w tej chwili je pakuję do koperty. W treści wiadomości tekstowej proszę napisać Lwowiacy Poznań i to absolutnie wystarczy. Podwójne zaproszenie, numer 601 077 033. Dni Lwowa dopiero w niedzielę, a już dzisiaj za niecałe 30 minut w Teatrze Kortik Anny Niedźwiedź przy Mansfelda spektakl Alicja w Krainie Czarów. W Kinoteatrze Apollo natomiast dwukrotnie o 17 i 19.30. Czy pamiętasz? Koncert dedykowany Ewie Demarczyk i Markowi Grechucie w wykonaniu Piwnicy pod Baranami. O 19.30 w Teatrze Muzycznym koncert Cztery Pory Roku Antonio Vivaldi przy świecach. O 19.30 natomiast w Teatrze Animacji Melancholia, czyli Oczy Mileny. To spektakl w konwencji pop-up musicalu. Produkcją tego wydarzenia zajmuje się katedra musicalu Akademii Muzycznej imienia Paderewskiego w Poznaniu. Majowe premiery w Multikinie to m.in. Mandalorian Grogu, Zawodowcy. Nie zabraknie też w tym miesiącu, już nie brakuje, muzycznych wydarzeń. Billie Eilish, film z udziałem Billie Eilish i film dokumentalny o Iron Maiden pod tytułem Burning Edition. Maj to również cykl kultowe kino z Lotto, w tym miesiącu Top Gun, Moulin Rouge, Żywot Briana, Milczenie Owiec i ofowe kino z Lotto to m.in. filmy Wolność po włosku czy Milcząca przyjaciółka. Opinia bułgarska 19 o dzisiaj. Dzisiaj o 16.40 Maryja Matka Papieża, o 17 ostatnia sesja w Paryżu, o 18.20 Romeria, o 19 chronologia wody i o 20.20 wysokie i niskie tony. Zapraszamy.
6: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: 3% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Kolejarz po raz 10 piłkarskim mistrzem Polski. Odrzucenie projektu utworzenia parku kulturowego na Ostrowie Tumskim przyniesie dużo szkód. Rząd może liczyć na wsparcie prezydenta, jeśli chodzi o utrzymanie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Złota gwiazda dla Lecha Poznań. Kolejarz po raz 10 w historii został piłkarskim mistrzem Polski. Tytuł zapewniło mu sobotnie wyjazdowe zwycięstwo z Radomiakiem Radom 3-1. Piłkarze z Poznania wygrali po trafieniach Michaela Isaka, Luisa Palmy i Patryka Wolemarka. Poznański zespół obronił mistrzostwo z ubiegłego roku i uzyskał jednocześnie 10 tytuł, co daje mu historyczne prawo do noszenia złotej gwiazdy nad klubowym herbem. Jest to wielki moment w historii klubu, mówił na pomeczowej konferencji trener Lecha Niels Frederiksen.
2: I'll not comment on the game, except that I will say that I'm very, very satisfied that we managed to bounce back after that.
3: Nie będę komentować tego spotkania poza tym, że jestem bardzo zadowolony z tego, że udało nam się odwrócić wynik i zwyciężyć. Skupiłbym się bardziej na tym wielkim osiągnięciu obrony tytułu mistrzowskiego. To wymaga wiele. Wydarzyło się to po 33 latach, jeśli chodzi o Lecha Poznań. Zagraliśmy wiele spotkań na trzech frontach, a za mistrzostwo należą się szczególne słowa uznania zawodnikom i całemu sztabowi. Quite well in Europe. So all the respect to the players,
1: all the respect to the staff. Mecz z Lechem był pożegnalnym spotkaniem dla legendy klubu Leandro Rossiego. Ostatnim meczem sezonu dla Lecha będzie już jedynie formalnością. Podejmie on u siebie Wisłę Płock, pierwszy gwizdek przy bułgarskiej w sobotę o 17:30.
0: Informacje z Poznania.
1: Poznańscy radni odrzucili obywatelski projekt utworzenia parku kulturowego na Ostrowie Tumskim, który miał chronić najstarszą część miasta przed zabudową deweloperską. O tym mówiliśmy już w naszych informacjach w poprzednim tygodniu. Planowane na Ostrowie Tumskim osiedla będą mogły pomieścić liczbę osób porównywalną do wielkości Pobiedzisk, mówiła w dzisiejszej rozmowie porannej kierownik rezerwatu archeologicznego Genius Loci w Poznaniu Agnieszka Stępin.
4: Ci mieszkańcy muszą codziennie wyjechać, potem muszą przyjechać do swoich domów, a infrastruktura komunikacyjna bynajmniej ani nie jest w tej chwili to tam w ogóle jest dramat, żeby dojechać, ale nie jest przewidziana taka infrastruktura, która pozwoliłaby tym mieszkańcom omijać zabytki.
1: Planowane jest również wybudowanie podziemnych parkingów. To również przyniesie dużo szkód wspomnianemu terenowi, dodaje Agnieszka Stępin.
4: Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mówimy tutaj o północnej części wyspy, nurt rzeki płynie od południa, to w momencie, kiedy postawi się tam olbrzymie konstrukcje garaży, które będą umocowane w gruncie pierwotnym, będą one tamować przepływ rzeki. I tak mówią hydrolodzy, a takich badań miasto nie podjęło.
1: Mimo że Rada nie przyjęła we wtorek proponowanej uchwały, sam pomysł nie upadł, a radni deklarują chęć dalszej pracy nad ochroną tego obszaru. W tym celu zostanie powołany specjalny zespół. Cała rozmowa znajduje się na stronie internetowej Radia Emaus i w naszej aplikacji mobilnej.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Jak reagować, gdy nastolatek stanie się ofiarą lub współtwórcą hejtu w sieci? Co zrobić, gdy zakaz korzystania ze smartfona nie działa? To tylko niektóre pytania, na które odpowiedź znajdą uczestnicy konferencji Bezpieczne Dorastanie. Od profilaktyki cyfrowej po wsparcie w kryzysie psychicznym. Wydarzenie odbędzie się 20 maja w godzinach od 9 do 16, a organizowane jest w ramach Poznańskich Dni Rodziny. Udział w konferencji jest bezpłatny, można w niej uczestniczyć osobiście lub online. Wystarczy się zapisać. Można zrobić to na stronie internetowej wydarzenia.
0: Informacje z kraju i ze świata.
1: Rząd może liczyć na wsparcie prezydenta w kwestii zabiegów o utrzymanie niezmienionej liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce, zapewnił Marcin Przydacz. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta podkreślił, że Karol Nawrocki pozostaje w stałym kontakcie z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwem Obrony Narodowej i ze Sztabem Generalnym.
5: Dialog z wicepremierem Kosiniakiem Kamyszem jest nieco bardziej produktywny niż z innymi ministrami z rządu Donalda Tuska. Także oczywiście pan prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych jest w bezpośredniej relacji z generałem Kukułą. Także to spotkanie, o którym mówiłem, było już poświęcone w pełni tej tematyce. Natomiast wcześniej oczywiście rozmowy telefoniczne i to w ramach tych rozmów na linii prezydent, BBN, MON i szef sztabu generalnego te informacje zostały przekazane.
1: W najbliższą środę jest spodziewane spotkanie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kainem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk Stanów Zjednoczonych.
6: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
7: Pogoda. Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 11 stopni Celsjusza i taka sama temperatura. Inaczej, taka temperatura utrzyma się przez większość dnia. Temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 9 stopni Celsjusza. Według naszych raportów pogodowych jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Patrzymy razem z Lilią Ładą za nasze radiowe okna. Zgadza się, bo jest pochmurno, ale tych opadów deszczu póki co nie widzimy, zobaczymy, jak będzie się rozwijać sytuacja do końca dnia. Dzień kończy się o godzinie 20.45. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

Już prawie 8 minut po godzinie 12. Po raz pierwszy dzisiaj kłania się, no właśnie, czy pasmo na dobre popołudnie, czy pasmo w środku dnia. Ja bym raczej uznał, że pasmo w środku dnia, albo po prostu druga połowa dnia, druga zmiana w Radiu Emaus, jak zwał, tak zwał. Najważniejsze jest to, że jesteśmy z wami do godziny 18 aż dzisiaj, a jesteśmy w składzie Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. Witamy was bardzo gorąco w ten poniedziałkowy, no pochmurny nieco dzień, chociaż może gdzieś słuchacie Radia Emaus, gdzie jest troszeczkę inna pogoda. Dawajcie nam znać, słuchajcie. 601 077 033. Zapraszamy do kontaktu z nami. Już za moment mini audycja. 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, to będzie piosenka, którą tak zdradzę wam po cichu, Lilia Łada, która no niestety wyszła już z naszego radiowego studia, ale mam nadzieję, że gdzieś tam radio jest słyszalne. Ja wiem, że ona bardzo lubi tę piosenkę. I jestem ciekawy, czy jeżeli powiem imię i nazwisko artystki i tytuł, to pozna, ale mam nadzieję, że ktoś z was przede wszystkim pozna. Meghan Trainor i All About That Bass. Tym utworem zaczynamy drugą połowę dnia, a jakże w dobrym Radiu Emaus. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Uczniowie rzekli do Jezusa: oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat.
2: Uczniowie stwierdzają: teraz mówisz otwarcie. Grecki termin otwarcie oznaczało prawo i odwagę mówienia prawdy, nawet gdy jest ona niewygodna. Ile razy milczę, bo boję się reakcji? W domu, w pracy, szkole, na osiedlu czy ulicy wybieram bezpieczną wersję siebie. Jezus w najtrudniejszym momencie swojego życia mówi wprost i to właśnie uczniowie uznają za dowód, że pochodzi od Boga. Pomyśl, kiedy ostatnio powiedziałem komuś bliskiemu coś trudnego, ale prawdziwego? Jeśli powinienem powiedzieć bolesną prawdę, to co mnie przed tym powstrzymuje?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Dziewiętnaście minut po godzinie 12:00, za nami mini audycja 5 minut z Bogiem, za nami także kombi, nasze rendezvous w nieco odświeżonej wersji, chociaż ta wersja wydaje mi się, że tak czy siak ma już nieco ponad 20 lat. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza i co widzimy? Widzimy, że dzisiaj mamy poniedziałek, 18 maja, 138 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Aleksandra, Eryk, a także Sandra. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy Międzynarodowy Dzień Muzeów, a także, uwaga, święto, o którym nigdy nie słyszałem, ale brzmi ono bardzo nietypowo na pierwszy rzut ucha, bo dzisiaj mamy również Dzień Mostowca. Tak jest, dzisiaj mamy również Dzień Mostowca. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, wiecie co, dzisiaj oba przeczytam, tak dla odmiany. Pierwsze brzmi następująco: grzmot w maju sprzyja urodzaju, a drugie to: gdy wiatr w maju z południa wieje, wkrótce deszcz poleje. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Zofii Naukowskiej i to zdanie na dziś, na poniedziałek, 18 maja, brzmi następująco: co dla jednych jest podłogą, dla drugich jest sufitem. No i właśnie samo to zdanie, nie będę ukrywać, że daje mi do myślenia, bo ja na przykład mogę to zinterpretować w ten sposób tak, że no właśnie, nie warto mierzyć na przykład innych swoją miarą chociażby. Tak na pierwszy rzut oka, jak czytam to zdanie, to z kolei inne istotne zdanie mi się kojarzy. A już za moment, a propos ważnych zdań, o 12:30 audycja Sekrety Diety. Zapraszam Was na nią bardzo gorąco, no ale zanim Sekrety Diety, to będą trójkąty i kwadraty. Dawid Podsiadło na naszej antenie.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Gastorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Sekrety diety. Zaprasza Marzena Kasprzak-Jóźwiak.
9: Dzisiaj o tym, czy suplementy są nam potrzebne rzeczywiście, żebyśmy byli zdrowi. Bo zewsząd nas torpedują wszelkie reklamy o tym, że musisz kupić taki i taki suplement, że na pewno noga ci, gdzieś tam czujesz takie drżenie mięśni, więc musisz kupić magnez, a jest jakaś przypadłość i na to musisz kupić taką i taką witaminę, a w ogóle najlepiej to taki kompleks witamin, bo być może tak przypadkiem ci czegoś brakuje. I teraz, czy jest to prawidłowe, czy nie? Badania pokazują, że suplementy wcale nie są nam potrzebne. Ja wiem, że dla większości osób to jest szok, bo wydają na to kupę kasy, ale większość suplementów niestety to są takie produkty, które nie są przebadane, bo mamy różnicę pomiędzy suplementem a lekiem. Suplement to jest taki produkt, który możemy nawet w aptece kupić albo w zwykłym sklepie, natomiast on jest totalnie nieprzebadany. W każdej tabletce może być inna ilość danego składnika. One się totalnie jakby mają mniej więcej równoważyć w danym pudełku, natomiast to jest takie trochę pira z drzwi. Nikt na to nie zwraca aż takiej uwagi, nie ma tutaj badań, nie ma badań, czy w ogóle jest jakby forma połączeń tych składników jest odpowiednio dobrana. Nie ma badań w ogóle na to, czy to ma jakieś znaczenie, działanie w naszym organizmie. Więc często to jest trochę takie robione, że tych witamin jest na przykład potrzebnych, no to naładujemy witamin w tabletkach, proszę bardzo, sprzedajemy suplement. Lek, który możemy kupić w aptece, który jest przebadany, który w każdej tabletce ma taką samą ilość substancji czynnej, który ma przebadane te substancje, ich połączenia, to, co jest lepiej wchłanialne dla naszego organizmu, to jest zupełnie co innego. I tutaj oczywiście jestem jak najbardziej na tak, ale znowu sprawdźmy, czy na pewno my tego potrzebujemy, bo może się okazać, że branie kompleksu witaminowego, nawet przebadanego, nawet takiego, który jest lekiem, ale nie jest nam potrzebny. Trochę mija się z celem, prawda? Bo to co innego, na przykład niż u kobiet w ciąży czy kobiet karmiących, które muszą mieć określone ilości witamin, ale znowu powinny je przebadać, a co innego na przykład u przeciętnego Kowalskiego, wtedy kiedy po prostu czujemy się bardziej zmęczeni albo bardziej wypadają nam włosy, albo też na przykład mamy drżenie mięśni, albo zmęczone po prostu naszą głowę i teraz sięgamy po różne specyfiki, które nam pokazują, że jak to będziemy brać, to na pewno będziemy się czuć lepiej, a może się okazać, że brakuje nam jakichś witamin, a może się okazać, że mamy jakieś choroby autoimmunologiczne, o których nie wiemy, które się rozpoczęły w naszym organizmie. Więc czasem przebadanie, często nawet jest priorytetowe, a nie sięganie po tabletki, bo dużo więcej kasy zaoszczędzimy idąc na badanie krwi, niż kupując kolejną paczkę tabletek, które tak naprawdę nie mają zbytniego znaczenia w naszym organizmie. Ważne jest też to, żebyśmy wprowadzali po prostu zdrową, urozmaiconą dietę. Ja na początku powiedziałam audycji o tym, że uważam, że suplementów wcale nie musimy kupować, bo o ile są witaminy, których nasz organizm nie produkuje i takowe musimy wprowadzać, najlepiej oczywiście w formie leku, o tyle większość możemy dostarczyć mu z pożywieniem. Jeśli ta nasza dieta jest różnorodna, jeśli staramy się, żeby była odpowiednio zbilansowana, dobiałczona, staramy się mieć odpowiednią ilość wody, to nasz organizm tak naprawdę sam sobie już da radę i nie potrzebuje dodatkowych leków, które jeszcze obciążają naszą wątrobę i tak naprawdę będzie się czuł zdrowo już z tego, co ma z talerza, a wcale nie potrzebujemy wydawać kolejnych pieniędzy na nieprzebadane produkty, które być może nam zaszkodzą, a wcale nam nie pomogą. No i regularna aktywność fizyczna na koniec, bo to też ma znaczenie. Często jest tak, że pacjenci przychodzący do gabinetu dietetyka dużo mówią o diecie, natomiast zapominają o tym, że ta aktywność fizyczna jest ważna nie tylko ze względu na budowanie masy mięśniowej, ale też po prostu naszej zdrowej głowy. Nasza głowa odpoczywa, wtedy też część z tych jednostek chorobowych już nam odpada właśnie przez to, że po prostu nam ten stres, nasze emocje mogą się rozładować. Więc pamiętajmy o tym, że to wszystko ma znaczenie. Pamiętajmy o tym, że czasem zostawiamy bardzo dużą ilość naszej wypłaty w aptece, a być może moglibyśmy to uszczuplić, a na przykład kupić sobie sezonowe warzywa, owoce, albo też po prostu przemyśleć, czy ta nasza dieta na pewno jest zdrowa, udać się do dietetyka, albo też po prostu postawić na jakościowe produkty, które mogą nam pomóc w zdrowym naszym życiu, a wcale nie musimy sięgać po kolejne kapsułki, które są bardzo często niestety ściemą. Jeśli Państwo sądzą tak samo,

0: Pijany byłem zresztą.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
2: 9 minut zostało do godziny 13, za nami audycja Sekrety Diety, a muzycznie usłyszeliśmy grupę One Republic, później pojawił się Jerry Rafferty, następnie Anna Maria Jopek i później, a właściwie przed chwilą, usłyszeliśmy duet Robert Chojnacki i Piasek prawie do nieba. Przed nami punktualnie o godzinie 13 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz cofamy się o bodajże 24 lata. Pamiętam, jak ta piosenka się ukazywała. No zawładnęła ona czy to listami przebojów, czy to różnymi parkietami. Teraz zawładnie naszą anteną. Las Ketchup i Aserehe.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
8: Jak tak? To Allegro.
9: Castorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
9: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: wszyscy na posterunku, więc możemy zaczynać kolejną godzinę. W tym momencie minęła godzina 13. Czas na kolejne informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Żużlowcy w Ogołni pokonali Motor Lublin. ZUS przypomina o rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej za ubiegły rok. Polska jest gotowa na zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w kraju, deklaruje rząd. Wielka niespodzianka w Lesznie. Żużlowcy w Ogołni po bardzo dobrej końcówce pokonali niepokonany dotąd Motor Lublin 46-44 w ramach rozgrywek PGE Ekstraligi. Jeszcze po 11 biegach gospodarze tracili do rywali 6 punktów. Znakomita dyspozycja tria Nazar Parnicki, Ben Cook i Piotr Pawlicki pozwoliła jednak bykom odrobić straty i rzutem na taśmę wyrwać zwycięstwo w biegach nominowanych. Piotr Pawlicki zaznacza, że nie było to łatwe spotkanie.
3: Spodziewaliśmy się tak wyrównanego meczu i no jeden z najtrudniejszych chyba meczów do tej pory tutaj na Smoku. No ale jeszcze sezon będzie trwał długo, więc myślę, że ten tor dzisiaj był też super przygotowany i to jest to, co chcemy, więc teraz tylko jeszcze więcej treningów, dopasowania do tej nawierzchni i będzie tylko lepiej.
2: Żużlowców Unii czeka teraz dwutygodniowa przerwa w rozgrywkach. Kolejne spotkanie pojadą na wyjeździe 31 maja. Zagrają wtedy z Falubazem Zielona Góra.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Do 20 maja część płatników składek musi przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych roczne rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok. Obowiązek ten dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku były z tego tytułu objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i były opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka przypomina, że dane należy uściślić w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień.
4: Jeśli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata składki zdrowotnej, a płatnik nie ma na koncie zaległości, ZUS automatycznie utworzy wniosek o zwrot nadpłaty i udostępni go na koncie płatnika w portalu e-ZUS dzień po złożeniu rocznego rozliczenia. Wniosek należy zweryfikować, wskazać rachunek bankowy, podpisać i odesłać do 1 czerwca tego roku.
2: ZUS wypłaci nadpłatę do 3 sierpnia bieżącego roku. Brak złożonego wniosku oznacza, że nadpłata zostanie rozliczona na koncie płatnika do końca roku.
1: Informacje z Kościana.
2: Dziś w Kościanie rozpoczęła się duża inwestycja drogowa, przebudowa ulicy Nacławskiej. Jak informuje kościański magistrat, kierowcy muszą się liczyć ze zmianami organizacji ruchu i ograniczeniami na Rondzie Solidarności, bo tam właśnie rozpoczęły się prace. Między ulicą Surzyńskiego a Aleją Kościuszki ruch jest utrzymany. Można też wjechać z ulicy Dworcowej w Młyńską, ale ruch odbywa się wahadłowo i jest sterowany sygnalizacją świetlną. Nie ma wjazdu ani zjazdu na rondo z ulicy Nacławskiej, a objazdy poprowadzone są ulicą Wyzwolenia. Utrudnienia na rondzie mają potrwać do końca lipca, a cała przebudowa potrwa do września 2027 roku.
1: Informacje z kraju i ze świata.
2: Polska jest gotowa na zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w kraju, wynika z oficjalnego stanowiska rządu. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zapowiedział w Sejmie, że w tym tygodniu uda się do Stanów Zjednoczonych, aby porozmawiać o wojskach Stanów Zjednoczonych w Polsce.
5: Jadę do Stanów Zjednoczonych z wiadomością od premiera Tuska i od ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce i że to jest oficjalne stanowisko rządu. I chciałbym, żeby każdy, niezależnie od poglądów politycznych, szczególnie jeżeli jest bliski prezydentowi Nawrockiemu, wspierał to stanowisko, bo stanowisko Polski musi być jednolite, bo Polska jest jedna i politykę zagraniczną ma jedną.
2: W najbliższą środę jest spodziewane spotkanie wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kainem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk Stanów Zjednoczonych. Wcześniej o sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce rozmawiali prezydent Karol Nawrocki, szefostwo BBN i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 11 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 8 stopni Celsjusza. Jest pochmurno w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

6 minut po godzinie 13 po raz kolejny kłania się druga połowa dnia w Radiu M. A z Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada, która znowu wyszła ze studia. Nie, to wcale nie jest tak, że jesteśmy jakoś na siebie pogniewani. Po prostu Lilia już powoli szykuje się na serwis informacyjny, który będzie o godzinie 14, no ale my razem z wami będziemy do godziny 18. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami, bo jeszcze mamy wam, jak to często mówię, mamy wam dużo do zagrania i również dużo do powiedzenia. No ale zanim powiem coś więcej na antenie, no to pogramy i tym razem będzie utwór Nic do stracenia. No bo czasami jest tak, że nie mamy w życiu nic do stracenia, a o tym śpiewa Mrozu i grupa Sound and Grace. Tak zaczynamy muzycznie godzinę 13. Myślę, że tak na przełamanie tej szarówki, jaką mamy przynajmniej w Poznaniu za naszymi radiowymi oknami. No to co? Gramy Mrozu, Sound and Grace, Nic do stracenia. Dzień dobry.

16 minut po godzinie 13. Za nami trzy utwory prosto z Polski. Był Mrozu i Sound and Grace, Nic do stracenia, Blue Cafe, Do nieba, do piekła, a przed chwilą Oskar Cymes zaśpiewał utwór pod tytułem Cały czas. Zapraszam Was do odwiedzenia strony radioemaus.pl. Tam w zakładce Goźnia prezentujemy, publikujemy rozmowy, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi. Dzisiaj rozmawialiśmy z Agnieszką Stępin, kierownik rezerwatu archeologicznego Genius Loci w Poznaniu, a tematem było, jak chronić Ostrów Tumski. Projekt utworzenia parku kulturowego na poznańskim Ostrowie Tumskim, zaproponowany przez społeczników jako ochrona przed intensywną zabudową, został odrzucony przez Radę Miasta. A mimo to radni chcą nadal pracować nad utworzeniem parku. Ma się tym zająć specjalnie wyznaczony zespół. O pomyśle utworzenia parku kulturowego na Ostrowie Tumskim dzisiaj właśnie rozmawialiśmy z członkinią Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, kierownikiem rezerwatu archeologicznego Genius Loci w Poznaniu, Agnieszką Stępin. Ta prawie 13-minutowa rozmowa jest już dostępna na naszej stronie radioemaus.pl. To wszystko możecie znaleźć w zakładce Gościa, jak i na przykład możecie wrócić do rozmów z poprzedniego tygodnia, no bo na przykład w piątek rozmawialiśmy z Przemysławem Kieliszewskim, dyrektorem Teatru Muzycznego w Poznaniu, a tematem rozmowy były 70. urodziny Teatru Muzycznego w Poznaniu. Jeżeli nie chcecie wchodzić na stronę radioemaus.pl, no to zapraszamy do pobrania naszej aplikacji mobilnej, gdzie również te rozmowy poranne znajdziecie. Aplikacja jest dostępna zarówno na iOS, jak i na Androida, więc od wyboru do koloru, można by powiedzieć, możecie śmiało pobrać aplikację niezależnie od waszego systemu operacyjnego w waszych smartfonach. No i również oczywiście Radio Emaus jest w mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie, więc jeżeli jeszcze jakimś cudem nie obserwujecie nas w mediach społecznościowych, to zapraszamy do szybkiego nadrobienia zaległości. Facebook, Instagram, tam nas znajdziecie. No a propos znajdywania rzeczy, również znajdziecie u nas dobrą muzykę. Teraz na naszej antenie Harry Styles i Watermelon Sugar.

0: Słuchajcie! Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

minuty zostały do godziny 14. Za nami The Weeknd, Blinding Lights, także Pharrell Williams i Freedom. A teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach, chociaż zanim wjedziemy na dobre do Poznania, to szybko patrzę na trasy dochodzące do Poznania, czyli S5, S11 i A2. Jeżeli chodzi o A2, tak jest, widzę, że korek na wysokości węzła Poznań-Luboń, a nawet nie, przepraszam, nawet dokładnie to wydarzył się wypadek na wysokości węzła Poznań-Luboń, więc jeżeli jedziecie na przykład od węzła Poznań-Krzesiny, czy chociaż od S11 chcecie wjechać na A2, no to w okolicach węzła Poznań-Luboń wydarzył się wypadek, co może utrudnienia w związku z tym wypadkiem mogą wam wydłużyć nieco czas dojazdu do celu. Sprawdzamy teraz sytuację na poznańskich ulicach, no i wygląda to tak, że od strony Suchego Lasu, czyli ulica Obornicka, umiarkowane utrudnienia do aż od rogatek Poznania aż do samego ronda Obornickiego. Jeżeli chodzi o ulicę Lutycką, tutaj widzę, że tym razem bez większych kłopotów. Trasa Niestachowska, niewielkie korki, które zaczynają się na wysokości Parku Sołackiego, no i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Świętego Wawrzyńca. W obu kierunkach jest zakorkowana ulica Lechicka od skrzyżowania Umultowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa, no i dalszy odcinek tej ulicy jest również zakorkowany. Mam tutaj na myśli odcinek mniej więcej od wysokości ulicy Wilczak do skrzyżowania z ulicą Serbską. Jeżeli chodzi o ulicę Bałtycką, tutaj widzę, że do skrzyżowania z Gdyńską w obu kierunkach występują korki. Jeżeli chodzi o rondo Śródka, największe korki są od strony ulicy Podwale. Na szczęście ten korek zaczyna się za wiaduktem, więc zbyt długo nie postoicie. Pamiętajcie o tym, że po zjeździe z ronda Śródka w ulicę Wyszyńskiego możecie napotkać na roboty drogowe, więc również weźcie to pod uwagę przy podróży do celu, jeżeli będziecie zjeżdżać właśnie z ronda Śródka w ulicę Wyszyńskiego. Łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II, wygląda tak, że od ronda Rataje do ronda Śródka sytuacja jest, ja bym powiedział, że bardzo opanowana. Tutaj zbyt długo nie postoicie. W drugą stronę jest troszeczkę gorzej, bo zwłaszcza odcinek między skrzyżowaniem z ulicą Berdychowo-Baraniaka, skrzyżowaniem z ulicą Kurnicką, tutaj po prostu postoicie dosyć długo, ale tak to przejazd jest w miarę płynny. Jeżeli chodzi o rondo Rataje, największe korki są od strony ulicy Bolesława Krzywoustego i trasy Katowickiej. Jeżeli chodzi natomiast o rondo Starołęka, tym razem króluje dojazd od strony ulicy Hetmańskiej, a dokładniej ten korek zaczyna się przed mostem Przemysła I. Teraz jeszcze szybki rzut oka na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska. Widzę, że bez większych kłopotów. Sama ulica Głogowska, widzę, że w okolicach pętli Górczyńskiej bez większych korków, także to są bardzo dobre informacje. Tylko takie bym chciał wam przekazywać, no ale muszę też oczywiście przypomnieć o tym, że wydarzył się wypadek na wysokości węzła Poznań-Luboń. To jest wypadek, który się wydarzył w stronę zjazdu na Komorniki, Poznań Komorniki, więc jeżeli kierujecie się A2 właśnie, na przykład, nie wiem, od węzła Poznań-Krzesiny, czy chociażby właśnie to, co mówiłem, zjechaliście z S11 na A2, no to weźcie pod uwagę to, że niestety ta trasa może się wam troszeczkę przedłużyć. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich, ale nie tylko poznańskich trasach, możecie na przykład nam dać znać, gdzie są utrudnienia na wielkopolskich trasach. Dawajcie nam znać. 601-077-033. Powtarzam, 601-077-033. Zapraszamy was do kontaktu z nami właśnie tą drogą. Zapraszamy do wysyłania nam SMS-ów z różnymi informacjami, jak i również zapraszamy was do kontaktu z nami przez nasze media społecznościowe. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie, więc tam również nas złapiecie. Zapraszamy was bardzo gorąco. Od razu te newralgiczne informacje będziemy przekazywać na antenie. Drodzy kierowcy i nie tylko drodzy kierowcy, życzę wam szerokiej drogi. Dojedźcie bezpiecznie do celu. A teraz na naszej antenie zrobi się nieco spokojniej. Maciej Skiba i chcę ciebie częściej.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobrý deň.
1: Je už pravý 11 minút zostalo do godiny 14. Za nami Mačijský Bach, chcete večanešťa, takže Anita Lipnická, História jednej miłości, to muzycznie za nami, a przed nami punktualnie o godzinie 14 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie będzie utwór, który wydaje mi się, że znacie bardziej z wersji Phila Collinsa, ale tym razem zagramy wersję oryginalną. Będzie The Supremes na wokalu Diana Ross i You Can't Hurry Love. Gramy ten utwór w tym momencie na naszej antenie, czyli w dobrym Radiu Emaus. No to co, nie gadamy, tylko gramy.

0: Za nami na naszej antenie grupa The Supremes, In Excess, a także zespół Travis. To muzycznie już za nami, a teraz przed nami najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznańscy radni przyjęli uchwałę w sprawie zielonej retencji. Poznańskie ośrodki sportu i rekreacji zapraszają na Dzień Dziecka. Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Poznańscy radni przyjęli uchwałę ustanawiającą program Zielona Retencja. W jego ramach otrzymać będzie można nawet 100% kosztów montażu, zbiorników do zbierania deszczówki, budowy ogrodu deszczowego czy zielonych ścian. O przyznanie środków mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty, spółdzielnie i społeczne inicjatywy mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy, informuje Adrian Wojtasz z Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania.
3: Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji i statusu wnioskodawcy. W przypadku systemów deszczowych osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogą liczyć na kwotę do 6 tysięcy złotych, natomiast pozostałe podmioty aż do 50 tysięcy złotych. Przy budowie ogrodu deszczowego lub zielonej ściany limity wynoszą odpowiednio po 10 tysięcy złotych dla osób fizycznych i przedsiębiorców oraz 20 tysięcy złotych dla pozostałych podmiotów.
2: Nabór wniosków rozpocznie się po wejściu uchwały w życie. Miasto zapowiada, że dokładny termin startu programu zostanie podany w osobnym komunikacie.
1: Informacje z Poznania.
2: W ostatnią niedzielę maja boisko Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na Śródce zamieni się w wielki plac zabaw. A to wszystko z okazji Dnia Dziecka. Na najmłodszych mieszkańców i mieszkanki miasta czeka wiele atrakcji, mówi rzecznik prasowy poznańskich ośrodków Filip Borowiak.
4: Każde dziecko, które przyjdzie do nas w tym dniu, otrzyma kartę supersportowca i na tej karcie będzie zbierało pieczątki po zebraniu 5 pieczątek za różnego rodzaju aktywności sportowe. Na takie dziecko czeka upominek, a oprócz tego przygotowaliśmy mnóstwo bezpłatnych zabaw i atrakcji.
2: Oprócz sportowych atrakcji na dzieci czekają zabawy na dmuchańcach. W tym roku przygotowano ich aż 20. Dzieci będą mogły skorzystać m.in. ze zjeżdżalni, zamków do skakania, gigantycznych piłkarzyków, toru przeszkód i suchego basenu. Zabawa rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do 17.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: 21 maja na Placu Wolności w Poznaniu odbędzie się akcja wymiany książek, którą organizuje Zakład Zagospodarowania Odpadów we współpracy z Biblioteką Raczyńskich oraz portalem edukacji ekologicznej Edu4Eco. Akcja potrwa od 14 do 17 i podczas niej będzie można wymienić swoje książki na inne, pochodzące z punktów Drugie Życie Rzeczy na poznańskich gratowiskach oraz ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Z wymiany książek wyłączone zostały wielotomowe encyklopedie, słowniki, podręczniki szkolne oraz książki obcojęzyczne. Udział w akcji jest bezpłatny.
1: Informacje z kraju.
2: Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Powodem, jak wskazała, ma być wyraz szacunku do zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati powiedział na antenie Polskiego Radia 24, że to rodzi obowiązek po stronie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego posiedzenia plenarnego celem wyboru nowego przewodniczącego.
5: Od soboty jest nowa Krajowa Rada Sądownictwa, jeżeli chodzi o część Rady w odniesieniu do 15 sędziów wybieranych przez Sejm. W związku z powyższym powinno nastąpić zwołanie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie i powinno dojść do wyboru przewodniczącego i całego prezydium Rady, czyli tej części Rady, która tak naprawdę odpowiada za pracę Krajowej Rady Sądownictwa.
2: Zdaniem byłej przewodniczącej KRS pierwsza prezes może zwołać posiedzenie w składzie wybranym przez Sejm 15 maja z naruszeniem prawa bądź w składzie dotychczasowym pozostawionym do jego decyzji. Trybunał Konstytucyjny we wtorek wydał zabezpieczenie, w którym nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Sejm i tak w piątek wybrał 15 sędziów, członków KRS, w pierwszym ustawowym kroku, czyli większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej obecności posłów.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 11 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 9 stopni Celsjusza. Jest pochmurno w tym momencie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 14 po raz kolejny kłania się druga połowa dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie, w tym tandemie. Jesteśmy z wami do godziny 18. Zapraszam was bardzo gorąco, aby zostać razem z dobrym Radiem Emaus. I może niektórzy z was się dziwią, dlaczego mówię druga połowa dnia. Może ktoś na przykład włączył radio w tym momencie i na przykład jest przyzwyczajony do tego, że są trzy pasma w ciągu dnia. Dzisiaj jest tak i właściwie przez cały tydzień, tak już wam zdradzę, przez cały tydzień włącznie z przyszłym poniedziałkiem będzie tak, że będziemy razem z Tomkiem Wandelem na dwóch pasmach, więc dlatego stwierdziłem, że no nie ma sensu troszeczkę nazywać pasma sześciogodzinnego, nie wiem, w środku dnia czy na dobre popołudnie, po prostu nazywam to pierwsza, druga zmiana, więc druga zmiana wita was bardzo gorąco i serdecznie zapraszamy was bardzo gorąco, abyście zostali co najmniej do godziny 18 razem z nami, zwłaszcza, że teraz będzie, no właśnie, grupa, którą dosyć rzadko możecie usłyszeć na naszej antenie, ale bardzo się cieszę, że tego typu smaczki z lat 90. również pojawiają się na naszej playliście TLC No Scrubs. Tak zaczynamy godzinę 14. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Osiemnaście minut po godzinie 14:00 za nami na naszej antenie grupa TLC, No Scrubs, była Barbara Streisand, a także zespół The Monkees i myślę, że takie pozytywne dźwięki na przełamanie tej szarówki zawsze są w porządku. Trwa druga zmiana w Radiu Emaus, jak ja to mówię, no ale myślami jesteśmy już przy audycjach, które będą wieczorem, a wieczorem na przykład o godzinie 22:05 pojawił się kolejny odcinek audycji Muzyka z Celuloidu. No i ten program dzisiaj będzie obchodzić malutkie urodziny, bo będzie to odcinek numer 75. Dzisiaj Tomek Wandel w swoim programie zaprezentuje dramatyczną opowieść z australijskim buszem w tle i z doskonałą rolą Tarona Egertona, czyli Apex, a samego aktora, czyli Tarona Egertona, z pewnością kojarzycie z roli Eltona Johna w filmie Rocketman. Ponadto Tomek opowie również o tragicznej rodzinnej historii przedstawionej w filmie Let Him Go z Kevinem Costnerem w roli głównej, ale oczywiście oprócz filmowych kwestii będzie również muzyka. Pojawi się grupa The Chemical Brothers, a także Kitty Wells. Zapraszam w imieniu autora programu, czyli Tomka Wandela, na dzisiejszy 75. już odcinek audycji Muzyka z Celuloidu. Start kolejnego programu 22:05. Zapraszam Was bardzo gorąco do wysłuchania tego programu, a samego Tomka, oprócz tego, że dzisiaj jeszcze usłyszycie na naszej antenie za niecałe 8 godzin, no to również jutro od godziny 6 do godziny 12 będzie na radiowym posterunku. Gramy dalej, słuchajcie, gramy dalej. Tym razem już nie za granicę, ale teraz Polska, można by powiedzieć. Ewelina Lisowska i W stronę słońca. No znowu taki utwór na przełamanie tej nieprzyjemnej aury. Nie wiem jak wy, ja na szarówkę tak reaguję, powiedzmy sobie, raczej negatywnie. Wolę, kiedy jest słońce, kiedy człowiek jest nastrojony dobrą energią, bo kiedy jest tak szaro, to w sumie nie wiadomo jak się czuć, ale przynajmniej muzycznie, chociaż tutaj troszeczkę wam poprawimy nastrój. Taką mamy nadzieję przynajmniej, oczywiście. Gramy, nie gadamy, jak ja to ostatnio często mówię, Ewelina Lisowska, W stronę słońca. No przynajmniej to jest jedyne słońce, jakie na razie jest wokół nas. Gramy!
2: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

20 minut zostało do godziny 15. Za nami na naszej antenie Kate Bush, a także Chris Isaak. A teraz przed nami kolejne przypomnienie o sytuacji na poznańskich ulicach. Ale zanim na dobre wjedziemy do Poznania, no to trzeba spojrzeć na trasy dochodzące do Poznania, czyli S5, A2 i S11. Widzę, że jeżeli chodzi o autostradę A2, wydarzył się wypadek. Wypadek jest... Właśnie myślę, tak z kilometr, półtora kilometra przed zjazdem w S11 od strony, między węzłem Poznań-Krzesiny, a zjazdem za dwójki na S11. Tutaj wydarzył się ten incydent i jeszcze tutaj na naszych mapach widzę dwa wypadki jeszcze, bo jeszcze wydarzył się wypadek, to jest dokładnie węzeł Poznań-Zachód, jakbyście jechali od strony Świecka, no to mniej więcej na wysokości węzła Poznań Zachód tutaj wydarzył się wypadek i również jeszcze widzę, że na Świętego Wawrzyńca także niestety wydarzył się wypadek. Same wypadki, słuchajcie, ale wolę o tym od razu poinformować, żebyście wiedzieli, gdzie, może nie, że gdzie się nie kierować, ale gdzie wasz czas przejazdu się nieco wydłuży. To jest wypadek na ulicy Świętego Wawrzyńca za skrzyżowaniem, może inaczej, jakbyście odbili w trasę Niestachowską w ulicę Świętego Wawrzyńca w kierunku na przykład Woli, no to wówczas tutaj ten wypadek napotkacie. Teraz zobaczmy już, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o korki, bo same wypadki to niestety nie wszystkie utrudnienia. Widzę, że od Rogatek Poznania aż do samego Ronda Obornickiego umiarkowane utrudnienia. Jeżeli chodzi o ulicę Lutycką, tutaj widzę, że od strony Ronda Obornickiego podstoicie, jeżeli chodzi o przejazd kolejowy Poznań-Wola.

Ma trasa nie Stachowska, tutaj korek zaczyna się tuż przed skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego. Ulica Lechicka tradycyjnie zakorkowana od skrzyżowania Omurtowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa. Dalszy odcinek tej ulicy przejezdny w miarę płynnie. Korkuje się ulica Chlonda na dojeździe do ulicy Bałtyckiej i również do mostu Lecha. Teraz spójrzmy, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o ronda, chociaż może nie jeszcze na moment zostaniu w tym firtlu, bo widzę, że również ulica Bałtycka do skrzyżowania z ulicą Gdyńską w obu kierunkach także zakorkowana. Teraz możemy już przejechać wręcz na poznańskie ronda. Rondo Śródka, największe korki od strony ulicy Podwale. Korek zaczyna się jeszcze przed wiaduktem. Jeżeli skręcicie w ulicę Wyszyńskiego, jeżeli planujecie to zrobić, to niestety napotkacie na trasy, na prace drogowe. Łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II. Od ronda Rataje do ronda Siódka sytuacja jest całkiem opanowana, ale niestety w drugą stronę, na prawie całym odcinku, jest po prostu sytuacja, są korki, to chciałem powiedzieć, więc jeżeli właśnie kierujecie się od ronda Śródka do ronda Rataje, niestety nie liczcie na płynny przejazd. Rondo Rataje, największe korki z obu stron ulicy Bolesława Krzywoustego, rondo Starołęka, największe korki i to spore korki na ulicy Hetmańskiej, korek zaczyna się na wysokości Dolnej Wildy. Sprawdzamy teraz skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, tutaj sytuacja o dziwo opanowana, więc nie jest źle, jeżeli chodzi natomiast o pętlę Górczyńską, czyli ulicę Głogowską. Tutaj widzę, że niestety korek zaczyna się na wysokości wiaduktu i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego, także niestety tutaj nie mam dla Was dobrych informacji. No i przypominam o tych wypadkach, które się wydarzyły. Pierwszy z nich wydarzył się, teraz właśnie patrzę, muszę sobie przypomnieć to miejsce, chociaż faktycznie widzę, że teraz akurat tego wypadku nie widzę, więc to są akurat dobre informacje. Natomiast jeżeli chodzi o inny wypadek, o którym myślałem na A2, on się wydarzył na wysokości węzła Poznań-Zachód od strony Świecka. No i jeszcze w Poznaniu również wydarzył się wypadek na wysokości ulicy Świętego Wawrzyńca. Dokładniej, bo myślałem, że to jest wypadek za skrzyżowaniem z ulicą Niestachowską, no ale właściwie to jest tuż przed wjazdem na Niestachowską, ulicę Świętego Wawrzyńca. Niestety tutaj musicie również na siebie, drodzy kierowcy, bardzo uważać. 601-077-033 to jest nasz numer SMS do kontaktu, jeżeli chodzi o utrudnienia różnej maści w stolicy Wielkopolski. Również na wielkopolskich trasach zapraszamy Was bardzo gorąco do kontaktu, no bo o wszystkim chcemy jak najszybciej poinformować słuchaczy, także zapraszamy Was bardzo gorąco do wysyłania nam wiadomości. No i również zapraszamy Was do tego, abyście informowali nas na przykład o wielkopolskich trasach, no bo oczywiście Poznań jest dla nas bardzo ważny, tu działamy, ale z drugiej strony również mogą być kierowcy, którzy, na pewno są kierowcy, którzy poruszają się jakimiś trasami do Poznania, więc jeżeli macie sytuację z wielkopolskich tras, także je przyjmiemy, także również jest to dla nas ważne, no i również oczywiście o tym poinformujemy. Jeszcze raz, 601-077-033 to jest nasz numer SMS, również jesteśmy na Facebooku i na Instagramie, więc tam również możecie nas poinformować. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzę Wam szerokiej drogi. Ja się nie spodziewałem, że ten serwis komunikacyjny będzie aż tak długi, no ale tutaj nagromadzenie czy to wypadków, czy to korków naprawdę było dzisiaj bardzo duże. Jeszcze raz szerokiej drogi, a już za moment również audycja z drogą w tytule, bo będzie w drodze do Emaus. Zanim jednak w drodze do Emaus, Savage Garden i To The Moon and Back. Gramy!

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jezus przeżył ziemskie życie w takim wymiarze jak my. Dlatego to, co nas spotyka, możemy odnaleźć jakoś także u Niego. I w drugą stronę. Jego życie rzuca światło na nasze. Dziś możemy odnaleźć tę intuicję w zapowiedzi Jezusa, że wszyscy Go zostawią. Gdy my jesteśmy opuszczeni i niezrozumiali, dobra nowina jest w tym, że nie jesteśmy sami. I to podwójnie. Jezus też tego doświadczył i wie, co przeżywamy. Po drugie, tak jak z Jezusem, tak i z nami jest Ojciec. Jak przeżywam chwilę osamotnienia?

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Już prawie 8 minut zostało do godziny 15. Za nami Savage Garden i To The Moon and Back, czyli cofnęliśmy się do lat 90. Za nami także mini audycja w drodze do Emaus. Przed nami punktualnie o godzinie 15 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz znowu cofniemy się do lat 90., ale tym razem teraz Polska, elektryczne gitary i Jestem z miasta. Gramy!

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Mieszkańcy Rawicza podzieleni w sprawie nowego poligonu. Nagrody Izabela przyznane. Polska służba zdrowia to beton, ocenia ekspertka do spraw ochrony zdrowia. Mieszkańcy Rawicza podzieleni w sprawie zabudowy przy nowym poligonie. Mowa o informacji o sprzedaży działki. Miałaby zostać ona wykorzystana pod zabudowę hotelowo-gastronomiczną. Wiceburmistrz gminy Paweł Szybaj uspokaja mieszkańców, że dostęp do pobliskiej plaży nie zostanie ograniczony.
2: Działka będzie wydzielona, to jest boczna część, która w żaden sposób, ta inwestycja nie ma wchodzić w plażę, nie ma być bezpośredniego dostępu do wody, także tutaj nic się dla mieszkańców nie zmieni. Na pewno ten dostęp do plaży nie byłby ograniczony.
1: Sprawa budowy hotelu nie jest jednak przesądzona, dodaje Paweł Szybaj.
2: W związku z głosami mieszkańców zgłaszającymi sprzeciw, to głównie dotyczy mieszkańców, którzy w bezpośredniej bliskości poligonu mieszkają. Postanowiliśmy ten temat przekazać na obrady Rady Miejskiej i żeby Rada Miejska się wypowiedziała co do tego pomysłu, czy teren przeznaczyć na sprzedaż, czy też nie.
1: Skargi dotyczyły m.in. hałasów z pobliskiego baru oraz nocnych spotkań na parkingu. Na miejscu zamontowano monitoring. Oprócz tego planowane jest wprowadzenie strefy zamieszkania.
0: Informacje z Poznania.
1: Ruszył majowy konkurs fotoportalu. O szczegółach opowie nasza reporterka Natalia Grudzień.
3: Organizatorzy zachęcają do przesyłania fotografii przedstawiających Poznań w wiosennej odsłonie. Zarówno znanych miejsc, jak i codziennych, mniej oczywistych kadrów. Obrazy należy zgłaszać w kategorii tematycznej. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł, a autorzy wyróżnionych zdjęć nagrody rzeczowe. Wybrane ujęcia pojawią się na stronie głównej fotoportalu, a następnie przejdą do konkursu na zdjęcie roku, który ocenia kapituła. 12 razy w roku jury wybiera także zdjęcie miesiąca oraz wyróżnienie miesiąca. Konkurs trwa do 31 maja. Aby się zgłosić, należy założyć konto na fotoportalu i przesłać fotografię poprzez formularz dostępny na stronie konkursowej. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
1: Dziś w Dzień Muzealnika podczas uroczystości w Muzeum Śremskim zostały wręczone nagrody Izabela w konkursie na muzealne wydarzenie roku w Wielkopolsce. Muzeum Narodowe w Poznaniu zdobyło w tym roku 2 Grand Prix w kategorii opieka nad dziedzictwem kultury, konserwacja za projekt Ulec złudzeniu, badania i konserwacja obrazu Targ na Jarzyny na Placu Żelaznej Bramy w Warszawie oraz w kategorii działalność promocyjna i popularyzatorska za kampanię promocyjną wystawy Józef Chełmoński 1849-1914. Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiałowie, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, zdobyło z kolei drugą nagrodę za projekt jubileusz 50-lecia Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiałowie. Wyróżnienie w kategorii działalność edukacyjna również trafiło do Muzeum Narodowego w Poznaniu za program wydarzeń towarzyszących wystawie dzieł Józefa Chełmońskiego. Organizatorami konkursu są Fundacja Muzeów Wielkopolskich i Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
0: Informacje z kraju.
1: Z polskiej służby zdrowia zrobił się beton, który bardzo trudno skruszyć, uważa ekspertka do spraw ochrony zdrowia Anna Gołębicka. Według najnowszego sondażu Ibris dla Wirtualnej Polski ponad 40% Polaków źle ocenia działanie systemu zdrowia pod kierownictwem Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Anna Gołębicka mówiła w Polskim Radiu 24, że problemy resortu zdrowia wynikają m.in. z interesu różnych lobby.
4: Bardzo ciężko w ogóle taki beton skruszyć. Bardzo ciężko od czegoś zacząć, bo to jest system naczyń połączonych. Jak chcemy zmieniać jedne, no to jakieś lobby bardzo krzyczy. Jak zmienimy jedno, to ma to wpływ na drugie i znowu jakieś lobby krzyczy. Więc z całą odpowiedzialnością jakby i będąc w tej ochronie zdrowia, mogę powiedzieć, że to jest świat różnego rodzaju jakby interesów i postaw.
1: Ekspertka podkreślała, że aby zaszły realne zmiany w systemie ochrony zdrowia, potrzeba bardzo odważnej osoby. Z sondażu Ibris wynika, że 37% ankietowanych uważa, iż polski system zdrowia działa tak samo jak wcześniej, a 10,5% widzi poprawę za kierownictwa obecnej ministry zdrowia.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 11 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 9 stopni Celsjusza. W tym momencie jest pochmurno z opadami deszczu w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Już prawie 6 minut po godzinie 15, po raz kolejny kłania się druga połowa dnia w Radiu Emaus. Kuba Jatkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 18. Zapraszam, abyście zostali razem z nami, zwłaszcza, że już za moment pierwszy w tym tygodniu konkurs popołudniowy. Nagroda już jest obok mnie, pytanie konkursowe także jest przygotowane. Zapraszam was do uczestnictwa w naszej popołudniowej zabawie, ale zanim konkurs rozpocznie się o 15.15, pogramy zespół Opus prosto z Austrii i Life is Life. No i to jest ciekawe, że to jest jeden z tych utworów, które chyba nie mają nawet wersji studyjnej, tylko najbardziej znaną wersją jest wersja na żywo. Gramy, nie gadamy, Opus na naszej antenie. Dzień dobry.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: 15.15 na naszych radiowych zegarach. Czas na pierwszy w tym tygodniu konkurs popołudniowy. Dzisiaj do wygrania książka Steve'a Bidulfa Męskość, nowe spojrzenie. Jeżeli chcecie wygrać taką książkę, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko. A następnie, ponieważ tytuł dzisiejszej książki do wygrania jest Męskość, pytamy was, jak rozumiecie pojęcie męskość. Jak rozumiecie właśnie pojęcie męskość? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. No właśnie, tak trochę zadając to pytanie, tak się trochę zastanawialiśmy, czy jest to łatwe, czy trudne pytanie. Na pewno daje ono do myślenia. Także 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jak rozumiecie pojęcie męskość. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, to wszystko dlatego, że dzisiaj nagrodą w konkursie jest książka Steve'a Bidulfa Męskość, nowe spojrzenie. Trzymam za was bardzo mocno kciuki. Już teraz mamy nadzieję, że będzie wiele zgłoszeń w dzisiejszym popołudniowym konkursie. No to co? Poniedziałkowy konkurs popołudniowy, czas start. Czekamy na wasze zgłoszenia.

0: Radio Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: Wracamy do konkursu popołudniowego. Dzisiaj do wygrania książka Steve'a Bidulfa Męskość, nowe spojrzenie. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie powiązane z tytułem dzisiejszej nagrody, czyli jak rozumiecie pojęcie męskość. Jak rozumiecie pojęcie męskość? To jest dzisiejsze pytanie konkursowe. Koszt wiadomości 1,23 zł już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Steve'a Bidulfa Męskość. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jak rozumiecie pojęcie męskość. Koszt wiadomości 1,23 zł już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Steve'a Bidulfa właśnie o tytule Męskość. Nowe spojrzenie. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki. Konkurs jeszcze trwa, ale myślę, że nie ma co czekać do ostatniej chwili ze swoim zgłoszeniem. Gramy dalej, słuchajcie. Tym razem, no właśnie, znowu na przekór dzisiejszej pogodzie, bo jest szaroburo i ponuro, a teraz w tytule najbliższej piosenki jest słońce. Tam słońce, gdzie my, Wiktor Dyduła.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No i wracamy do konkursu popołudniowego. Dzisiaj do wygrania książka Steve'a Bidulfa Męskość, nowe spojrzenie. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę w konkursie, wyślijcie SMS pod numer 71.

7148, powtarzam, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jak rozumiecie pojęcie męskość. A koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymamy za was bardzo mocno kciuki. Odpowiadacie dzisiaj w konkursie na pytanie, jak rozumiecie pojęcie męskość. Liczę na wasze zgłoszenia. Teraz na naszej antenie Golden Life i utwór z datą w tytule 24 listopada 94.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym konkursie popołudniowym. Dzisiaj do wygrania książka Steve'a Bidulfa Męskość nowa.

nowe spojrzenie. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę w dzisiejszym popołudniowym konkursie, zapraszamy Was bardzo gorąco do wzięcia udziału w naszej zabawie. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jak rozumiecie pojęcie męskość, no bo właśnie dzisiaj książka o takim tytule jest do wygrania. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Książka Steve'a Bidulfa Męskość, nowe spojrzenie jest dzisiaj do wygrania, a ja po raz ostatni przypominamy warunki uczestnictwa w naszej popołudniowej zabawie. 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, jak rozumiecie pojęcie męskość. Jak rozumiecie pojęcie męskość? To jest dzisiejsze pytanie konkursowe. No i czekamy jeszcze na Wasze zgłoszenia przez, no mogę zdradzić, przez około 5 minut, więc naprawdę nie ma na co czekać. Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej popołudniowej zabawie. Jak rozumiecie pojęcie męskość? To jest dzisiaj pytanie konkursowe. A dobra, nawet przypomnę jeszcze raz warunki uczestnictwa. Może ktoś na przykład włączył radio w tym momencie i nie wie, o co chodzi. 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, odpowiadacie na pytanie, jak rozumiecie pojęcie męskość. No a koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Takie pytanie zadajemy, ponieważ dzisiaj do wygrania jest książka Steve'a Bidulfa Męskość, nowe spojrzenie. Trzymamy za Was bardzo mocno kciuki, za 5 minut rozwiązujemy konkurs. Niby jesteśmy w Poznaniu, a teraz na parę minut przeniesiemy się do Krakowa na ulicę Bracką. Grzegorz Turnał teraz na naszej antenie, a po utworze rozwiązanie konkursu czekamy na Wasze zgłoszenia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No to rozwiązujemy nasz popołudniowy konkurs. Dzisiaj do wygrania była książka Steve'a Bidulfa Męskość nowe spojrzenie. Pytałem was dzisiaj w konkursie, jak rozumiecie pojęcie męskość. I przede wszystkim bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszenie, za wszystkie zgłoszenia w naszym popołudniowym konkursie. Bardzo się cieszę, że nasze, czy to poranne, czy to popołudniowe konkursy liczą się z waszym dużym zainteresowaniem, za co bardzo wam dziękujemy. Wygrywa dzisiaj książkę Anna, która napisała tak, że męskość to cecha mężczyzn zakorzenionych w Bogu, którzy są oparciem dla żony i rodziny, kochają, są zdolni do poświęceń, prawi, bezinteresowni, zdolni do poświęcenia aż do końca. Anna, gratuluję tobie wygranej w dzisiejszym popołudniowym konkursie. Książka Steve'a Bidulfa, Męskość, nowe spojrzenie, jest już twoja. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-ową, żeby potwierdzić wygraną, a także żebyś wiedziała, jak odebrać już twoją nagrodę. Anna, gratuluję tobie jeszcze raz, a tym, którym się dzisiaj nie udało po południu, zapraszam oczywiście do jutrzejszych konkursów, no bo mamy konkursy zarówno o 9.15, jak i o 15.15. Konkurs poranny i popołudniowy już czeka na was, ale to jutro. Ale nie jutro, ale dzisiaj już o godzinie 16 zaprezentujemy najnowsze informacje Radia Emaus, a dokładnie zaprezentuję te informacje Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. Godzina 16, najnowsze informacje, a już teraz na naszej antenie Kim Wilde i You Came.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: promocje konkursowe już za nami, a teraz już przechodzimy do najnowszych informacji Radia Emaus, bo przed chwilą minęła godzina 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Co dalej z poznańską synagogą? Odsłonięcie pomnika króla Przemysła II już za dwa dni. Polska oczekuje informacji od Stanów Zjednoczonych w sprawie rozmieszczenia amerykańskich wojsk. Impas w sprawie poznańskiej synagogi wciąż trwa. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Ministerstwo Kultury uchyliło decyzję o wpisaniu budynku do rejestru zabytków i nakazało konserwatorowi ponowne zbadanie sprawy. To efekt odwołania złożonego przez inwestora oraz gminę żydowską. Resort domaga się precyzyjnego określenia, które elementy obiektu podlegają ochronie, przypominając o jego przebudowie na pływalnię w czasie niemieckiej okupacji. Gmina żydowska sprzeciwia się wpisowi, planując przekształcić budynek w muzeum połączone z częścią komercyjną. Do czasu zakończenia ponownych procedur dawnej synagogi nie można przebudować ani zburzyć. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Dwudziestego maja w samo południe przy zbiegu ulic Franciszkańskiej i Góra Przemysła zostanie uroczyście odsłonięty pomnik Przemysła II, króla Polski w latach 1295-1296. Władca urodził się w Poznaniu i odegrał ważną rolę w procesie odbudowy Królestwa Polskiego po okresie rozbicia dzielnicowego. W programie wydarzenia przewidziano m.in. występ chóru kameralnego Dysonans oraz symboliczne złożenie kwiatów pod monumentem. Historyczne znaczenie koronacji Przemysła II przybliży profesor Tomasz Jasiński. Autorem rzeźby jest Stanisław Szwechowicz. Jego projekt zdobył drugą nagrodę w konkursie na pomnik króla Przemysła II, którego rozstrzygnięcie odbyło się w czerwcu 2021 roku.
1: Informacje z Poznania.
2: Letnie kino Pod chmurką wraca do Poznania. Już w lipcu na mieszkańców czekają pokazy plenerowe nad jeziorem Rusałka. Organizatorzy podkreślają, że projekt ma być czymś więcej niż tylko serią seansów filmowych. Ideą jest bowiem stworzenie przestrzeni do spotkań i odpoczynku. Z tego powodu o repertuarze będą decydować mieszkańcy, mówi Agata Pezalska z Ferment Collective.
4: Głos oddajemy w ręce mieszkańców. Prawdopodobnie w tym tygodniu już na stronie naszego wydarzenia Kina nad Rusałką na Facebooku pojawi się głosowanie i to mieszkańcy właśnie wybiorą repertuar, ale jeżeli mam tu zdradzić jakieś tytuły, no to na pewno w ramach głosowania do wyboru będą nowości, chociażby w uniwersum Johna Wicka będzie do wyboru Iluzja 3, ale też ten genialny nastrojowy film jak chociażby Perfect Days.
2: Seanse filmowe będą startować o 21.30. Są planowane na 7, 14, 21 i 28 dzień lipca, a w sierpniu na 4 i 11 sierpnia. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny.
1: Informacje z kraju.
2: Wstrzymanie rotacji wojsk amerykańskich w Europie nie oznacza zmniejszenia obecności armii amerykańskiej w Polsce, zapewnia wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON odniósł się do doniesień o zmianach w rozmieszczeniu amerykańskich żołnierzy w Europie. Minister podkreślił, że Polska nie została poinformowana o planach ograniczenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w naszym kraju.
5: Rotacja, która się miała odbyć nie tylko do Polski, ale do kilku państw europejskich, została wstrzymana. Ale to oznacza, że może zostać ta brygada, która była wyznaczona, zastąpiona inną, która tutaj przyjedzie na przykład z Niemiec. W żadnym etapie nie zostaliśmy poinformowani o zmniejszeniu obecności wojsk amerykańskich czy zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich. Uważamy, że proces planistyczny, który się odbywa teraz, reorganizacji obecności w Niemczech szczególnie wojsk, wymaga czasu.
2: Szef MON dodał, że Polska oczekuje dalszych informacji od strony amerykańskiej. Podkreślił też, że nasz kraj pozostaje żelaznym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, wydającym na obronność 5% PKB i inwestującym w amerykański sprzęt wojskowy.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 11 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa, 10 stopni Celsjusza. Jest deszczowo w stolicy. Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie ta jakość powietrza jest dobra, ale biometr jest umiarkowany.

0: Już prawie 6 minut po godzinie 16. Po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada, która w tym momencie wyszła ze studia. Mogę zdradzić, nawet powiedziała mi nara. Ale oczywiście jeszcze z Lilią się zobaczę tuż przed godziną 17, a Lilia oczywiście o godzinie 17 zaprezentuje ostatnie już na dziś informacje. Zapraszam Was bardzo gorąco, aby zostać razem z nami do godziny 18, chociażby dlatego, że już za moment będzie mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, ale zanim ten program się pojawi, to będzie artystka i utwór, który dzięki obecności w Radiu Emaus wydaje mi się, że poznałem na nowo, bo ja się nie spodziewałem, jakby inaczej. Sheryl Crow to jest artystka, która raczej mi się kojarzy z takim popowym graniem, ale z zacięciem, powiedzmy sobie, rockowym. A w tym utworze tam są ciekawe zmiany harmoniczne, ciekawe zmiany tonacyjne. I powiem szczerze, ten utwór dosyć często leci na naszej antenie, a nie jest to tak do końca oczywista kompozycja. Wsłuchajcie się w nią i zobaczcie, i może usłyszycie, o czym mówię. Sheryl Crow, All I Wanna Do. Tak zaczynamy muzycznie godzinę 16. Dzień dobry.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: W chwili wyboru na papieża nasz dzisiejszy patron jest już starym i schorowanym rzymskim diakonem. A tutaj jeszcze zamiast zasłużonego spokoju czeka na świętego Jana I arcytrudne wyzwanie. Jakie? Oto rządy nad całą Italią sprawuje wtedy Arianin, wódz Ostrogotów Teodoryk Wielki. Zasadniczo jest on łaskawie tolerancyjny wobec zachodniego kościoła, jego wiernych i zwierzchników, ale gdy nasz patron zostaje kolejnym następcą świętego Piotra, sytuacja się zmienia. Oto bowiem bizantyjski cesarz Justyn I przystępuje we wschodnim cesarstwie do zdecydowanej rozprawy z Arianami, siłą nawracając ich ku ortodoksji. Ortodoksji, dodajmy, której obrońcą i reprezentantem jest na zachodzie właśnie święty Jan I. Nic więc dziwnego, że gniew Teodoryka kieruje się właśnie ku niemu. Wódz barbarzyńców nakazuje mu udać się do Konstantynopola i wszystko natychmiast naprawić. Jednak pierwsza w dziejach podróż papieża do stolicy Bizancjum w październiku 525 roku zamiast obrony herezji staje się niezwykłą manifestacją prawowierności. Lud wychodzi na ulicę, by spotkać Ojca Świętego. Cesarz składa pokłon świętemu Janowi I, a patriarcha Konstantynopola daje mu pierwszeństwo w celebrowaniu liturgii tak w Boże Narodzenie, jak i w Wielkanoc. Jedynie Teodoryk Wielki nie podziela całego tego entuzjazmu i zaraz po powrocie zamyka papieża w lochu, tym samym, w którym 18 maja 526 roku święty Jan I ginie wierny Chrystusowi.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Już prawie 20 minut po godzinie 16. Za nami dwa utwory prosto z Polski. Za nami Wilki, a także Sylwia Grzeszczak, a przed nami punktualnie o godzinie 16.30. Ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Także koniecznie zostańcie z nami, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co w poznańskiej kulturze piszczy. 16.30 serwis kulturalny, a teraz przed Wami jedni z ciekawszych artystów jednego utworu z lat 90. Deep Blue Symphony, Breakfast at Tiffany's.

waste your time. And I think to myself, why now? Why now?

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: 16.30 na naszych radiowych zegarach, czas na kolejny dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczniemy od koncertu. Jest to koncert dedykowany Ewie Demarczyk i Markowi Grechucie w wykonaniu Piwnicy pod Baranami, a sam koncert nosi nazwę Czy pamiętasz? No i ten koncert będziecie mogli, na ten koncert będziecie się mogli wybrać o godzinie 17, czyli już właściwie za moment, ale również jest jeszcze druga godzina, bo również ten koncert można zobaczyć o godzinie 19.30. Oczywiście miejsce jest niezmienne, bo ten koncert odbywa się w Kinoteatrze Apollo. Ewa Demarczyk i Marek Grechuta to diamenty, które pojawiają się raz na kilka dekad. Ich wyjątkowe głosy i interpretacje są nie do podrobienia. Ewa Demarczyk zadebiutowała na scenie Piwnicy pod Baranami w 1962 roku, na której szybko została okrzyknięta Czarnym Aniołem Piwnicy. A Marek Grechuta debiutował z zespołem Anawa w Krakowie w 1966 roku. Występy artystów zachwycały publiczność nie tylko krakowską, ale nawet obcojęzyczną. Czy pamiętasz, to jest koncert przygotowany przez artystów Piwnicy pod Baranami właśnie w hołdzie Ewie Demarczyk i Markowi Grechucie, a podczas koncertu pojawią się takie utwory, takie kompozycje jak m.in. Tomaszów, Groszki i Róże, Grand-Val z Brion, czy chociażby Niebieski Młyn nad Zrębem Planety, czy Kraków, no i oczywiście wiele innych kompozycji. Czy pamiętasz koncert dedykowany Ewie Demarczyk i Markowi Grechucie w wykonaniu Piwnicy pod Baranami dziś o godzinie 17, ale również o godzinie 19.30 w Kinoteatrze Apollo. Zapraszamy Was bardzo gorąco na to wydarzenie. Był koncert, no to teraz również zapraszamy Was na koncert, ale tym razem jest to koncert muzyki klasycznej. Cztery pory roku, Antonio Vivaldi przy świecach. Start koncertu godzina 19.30, a miejsce to Teatr Muzyczny. 300 lat temu, cztery pory roku, Antonio Vivaldiego zaskoczyły świat swoją niezwykłą mocą i emocjami. Dziś odbiorcy mają szansę poczuć je tak, jak słuchali ich pierwsi odbiorcy. W kameralnej atmosferze, przy blasku świec, otoczeni muzyką, która łączy duchową głębię z radością życia. Sam Vivaldi to mistrz kontrastów, bo jego muzyka to więcej niż dźwięki. To nie był tylko genialny kompozytor, ale także, uwaga, kapłan. Z jego twórczości bije jedyne w swoim rodzaju połączenie duchowej głębi i radości życia, sacrum i dolce vita w jednej melodii. Koncert Cztery Pory Roku, Antonio Vivaldi przy świecach, dziś o godzinie 19.30. Miejsce koncertu to Teatr Muzyczny. No i na sam koniec zapraszamy Was na musical. Jest to pop-up musical Melancholia, czyli Oczy Mileny. Start wydarzenia godzina 19.30, a miejsce to Teatr Animacji. Pop-up musical na motywach opowiadań Franza Kafki. Gregor Samsa obudził się pewnego rana z niespokojnych snów i stwierdził, że zmienił się w łóżku w potwornego robaka. O czym jest Melancholia, czyli Oczy Mileny, to elektryzujący pop-up musical, dynamiczna, muzyczna wizja kafkowskiej przemiany. Spektakl porzuca ramy tradycyjnej inscenizacji, by uderzyć w widza intensywnością emocji i tempa. Sama Melancholia to również zdężenie prozy życia z poezją rozpaczy, opowieść o alienacji, narastającej nienawiści w rodzinie i o miłości niemożliwej, tej uosobionej w Milenie, która staje się jedyną ucieczką od koszmaru. Melancholia, czyli Oczy Mileny, spektakl pop-up musical, dziś o godzinie 19.30 w Teatrze Animacji. No i to wszystko w dzisiejszych serwisach kulturalnych. Na kolejny zapraszam Was jutro o godzinie 11.30, a także o 16.30.
3: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 17. Za nami 4 utwory prosto z Polski. Pojawił się Perfect, autobiografia, później Myslowic, długość dźwięku samotności, Karolina Kozak, razem ze Starzejmy się, a przed chwilą Red Lips i to, co nam było. Za nami także drugi dzisiaj i jednocześnie ostatni serwis kulturalny, a przed nami również ostatnie informacje Radia Emaus. Te informacje pojawią się o godzinie 17, a przedstawi je Lilia Łada. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz również przed nami klasyk, ale tym razem zagraniczny, Fleetwood Mac i Dreams. Gramy!

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Fleetwood Mega, także grupa The Commodores za nami. To już za nami muzycznie oczywiście, a przed nami następne, no nawet najnowsze można by powiedzieć, informacje Radia Emo. Zresztą ostatnie dzisiaj te informacje przedstawi Lilia Łada. Lilia, lecisz.
1: Informacje Radia Emo.
2: Na Ostrowie Tumskim w Poznaniu nie będzie parku kulturowego, przynajmniej na razie. Poprawia się stan żużlowca z Gniezna. Politycy komentują ucieczkę Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Poznańscy radni odrzucili obywatelski projekt utworzenia parku kulturowego na Ostrowie Tumskim, jak o tym mówiliśmy już w ubiegłym tygodniu. Planowane tam osiedla będą mogły pomieścić liczbę osób porównywalną do wielkości pobiedzisk, mówiła w rozmowie porannej kierownik rezerwatu archeologicznego Genius Loci w Poznaniu Agnieszka Stępin.
3: Ci mieszkańcy muszą codziennie wyjechać, potem muszą przyjechać do swoich domów, a infrastruktura komunikacyjna bynajmniej ani nie jest w tej chwili to tam w ogóle jest dramat, żeby dojechać, ale nie jest przewidziana taka infrastruktura, która pozwoliłaby tym mieszkańcom omijać zabytki.
2: Wiele szkód spowoduje także budowa podziemnych parkingów.
3: Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mówimy tutaj o północnej części wyspy, nurt rzeki płynie od południa, to w momencie, kiedy postawi się tam olbrzymie konstrukcje garaży, które będą umocowane w gruncie pierwotnym, będą one tamować przepływ rzeki. I tak mówią hydrolodzy, a takich badań miasto nie podjęło.
2: Mimo że Rada nie przyjęła we wtorek proponowanej uchwały, radni zadeklarowali chęć dalszej pracy nad ochroną tego obszaru. Cała rozmowa na temat możliwej przyszłości Ostrowa Tumskiego znajduje się na stronie internetowej Radia.
1: Informacje z Poznania.
2: Sport, zabawa i moc atrakcji – to wszystko czeka na uczestników półkolonii z poznańskimi ośrodkami sportu i rekreacji. Właśnie ruszyły zapisy dzieci w wieku od 7 do 12 lat na 6-letnich turnusów. Młodzi ludzie pod opieką pedagogów i trenerów będą mogli brać udział w zajęciach m.in. na basenie, w parku linowym, lodowisku czy ściance wspinaczkowej. Program obejmuje też drugie śniadanie, obiad oraz napoje przez cały dzień i bilety wstępu. Terminy turnusów i ceny znajdują się na stronie POSI.
1: Informacje sportowe.
2: Poprawia się stan zdrowia 19-letniego żużlowca z Gniezna. Patryk Budniak jest po kilku operacjach i został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, mówi Radosław Majewski z klubu Start Gniezno.
4: Faktycznie ten stan Patryka po wybudzeniu poprawia się każdego dnia. Wraca ta świadomość, ten kontakt z Patrykiem, który nawiązuje rodzina i lekarze. Także no faktycznie progres jest widoczny i tutaj z radością w głosie każdego dnia dostaję informację od taty, że jest lepiej niż było wczoraj i oby te kolejne wiadomości też pozytywne napływały. Choć wiadomo, że przed zawodnikiem długi proces leczenia i rehabilitacji.
2: Przypomnijmy, młody zawodnik 10 maja podczas zawodu w Gnieźnie uległ wypadkowi. Lekarze przez kilka dni walczyli o jego życie, a w sieci rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na rehabilitację sportowca. Udało się zebrać już ponad 450 tysięcy złotych.
1: Informacje z kraju.
2: To scenariusz natrzymający w napięciu film akcji. Tak o ucieczce Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych mówią politycy. Według tygodnika Newsweek byłemu ministrowi sprawiedliwości pomogli m.in. Jacek Kurski i Adam Bielan. Zbigniew Ziobro z Budapesztu udał się do Serbii rządowym samochodem, przez co nie został wykryty w strefie Schengen, a z Belgradu w dalszą podróż ruszył samolotem. Andrzej Szejna z Lewicy uważa, że to tragikomedia.
5: Ucieka były prokurator generalny do Stanów Zjednoczonych, stwarzając problem dla wymiaru sprawiedliwości polskiego i amerykańskiego. Będziemy musieli teraz w jakiś sposób pana Zbigniewa Ziobro ze Stanów wydobyć. Proces o ekstradycję, decyzje polityczne. No na pewno nie pomaga to naszym relacjom, a co gorsza, jego zaplecze polityczne, mówi o PiS-ie, o Kaczyńskim, o prezydencie Nawrockim, nadal go wspiera.
2: Michał Nieznański z Konfederacji z kolei jest zdania, że Zbigniew Ziobro rozpoczął show półtora roku temu, gdy zamiast komisji śledczej stawił się w jednej z prawicowych stacji. Polityk wątpi jednak, by w najbliższym czasie były minister sprawiedliwości trafił do kraju.
6: Ja to mówię trochę prześmiewczo, bo ta ucieczka Zbigniewa Ziobro naprawdę wygląda trochę jak nieudolna komedia z Louis de Finesem, ale jednak w którym będą jakieś aspekty życia publicznego i ucieczki. No i trzeba to jak najszybciej zrobić jako scenariusz, dać Amerykanom, to zrobią to ze świetnymi efektami specjalnymi, może jakiegoś Oscara zdobędziemy. Ja się naprawdę przestałem tym emocjonować, bo to nic nie wnosi dla Polski, oprócz tego, że na arenie międzynarodowej czeka nas trochę wstydu, bo prezydent z premierem będą się o to kłócić.
2: Zbigniewowi Ziobrze postawiono 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 10 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W Poznaniu jest deszczowo w tym momencie. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Jest ona obecnie dobra, biometr jest umiarkowany. Dzień zakończy się o godzinie 20.45. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. No i uwaga, jutro i w czwartek temperatura już co najmniej 20-stopniowe, no bo jutro maksymalnie 20 stopni Celsjusza, a w środę 22. Drogi maju, ty się zdecyduj naprawdę na tę temperaturę, bo raz jest 10, raz jest 8, a raz jest 26. I mogę zdradzić, że taka temperatura będzie w weekend, ale nie uprzedzajmy faktów.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

7 minut po godzinie 17 po raz kolejny kłania się druga połowa dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada, która w tym momencie się odmeldowała i wyszła ze studia. Lili, bardzo dziękuję za wszystkie informacje od godziny 12 do godziny 17. W takim samym wymiarze czasowym usłyszycie Lilię jutro. Ja jestem z wami jeszcze do godziny 18. Zapraszam, abyście zostali razem z nami. A na samym początku godziny 17 będzie Whitney Houston i Step by Step. No i tak krok po kroku zbliżamy się do końca dzisiejszego drugiego pasma w ciągu dnia, no ale póki co będziemy dla was dalej grać. Whitney Houston teraz na naszej antenie, a ja po raz kolejny mówię dzień dobry. Well,

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 20 minut po godzinie 17 za nami na naszej antenie Whitney Houston, grupa The Corrs i Coldplay, a dzisiaj zapraszamy Was, właściwie no dzisiaj tak, ale już za moment na kolejny odcinek audycji Hartowo na Sportowo. Jaki może być, słuchajcie, inny temat? Lech Poznań po raz 10 został mistrzem Polski. Jak podopieczni Nielsa Frederiksena odwrócili losy szalonego sezonu? Od 1-4 z Krakowią na start, aż po złoto wywalczone w Radomiu. Będzie dzisiaj o dojrzałości mentalnej kolejorza, kapitalnych wyjazdach, transferowych majstersztykach, ale także o możliwych odejściach i polskich zastępstwach. Dzisiaj gościem Michała Bondyry, czyli autora audycji Hartowo na Sportowo, będzie Radek Laudański, więc zapraszamy Was bardzo gorąco na dzisiejszy odcinek audycji Hartowo na Sportowo. On startuje już o godzinie 17.30. Dzisiaj, tak jak to już mówiłem, warto, myślę, że to podkreślić, Lech Poznań po raz 10 został mistrzem Polski, no i wokół tego tematu będzie dzisiaj krążyć audycja Michała Bondyry, a jego gościem jest dzisiaj Radek Laudański. 17.30, Hartowo na Sportowo, a teraz już na naszej antenie Desireless i Voyage, Voyage.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Kastorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Hartowo na sportowo. Zapraszam, Michał Bondyra.
6: Dzień dobry, nazywam się Michał Bondyra i zapraszam na Hartowo na sportowo. Mistrzowski weekend Lecha Poznań. Po zwycięstwie 3-1 z Radomiakiem w Radomiu piłkarze Lecha Poznań zdobyli 10. tytuł Mistrza Polski. Obronili tytuł sprzed roku. Taka sytuacja zdarzyła się pierwszy raz od 33 lat. Podopieczni Nilsa Frederiksena zrobili to już na kolejkę przed końcem sezonu PKO BP Ekstraklasy. Mecz ostatniej kolejki w Poznaniu z Wisłą Płock w sobotę 23 maja to już będzie świętowanie. Gwoli statystycznej ścisłości dodam, że gole w meczu w Radomiu strzelali Jan Grzesik w 8 minucie dla gospodarza, a potem już tylko dla Lecha kolejno Mikael Iszak w 16 minucie, Luis Palma w 22 minucie, Patryk Wolmark w minucie 58. Ogromne brawa dla kolejorza. O zwycięstwie Lecha, które dało obronę tytułu, ale też o tym mistrzowskim sezonie, co do tego doprowadziło, a także o przedłużeniach kontraktu z Alim Golizadechem, możliwym i prawdopodobnym bardzo nowej umowie z trenerem Nilsem Frederiksenem i z Luisem Palmą. Rozmawiam dziś z Radosławem Laudańskim, dziennikarzem sportowym, współtwórcą Poznańskiego Ekspresu. Cześć Radku.
7: Cześć.
6: Mistrz kolejorz, bo tak musimy zacząć naszą rozmowę.
7: Zdecydowanie, no tak naprawdę myślę, że Poznań nie zasnął tej nocy sobotniej. Sam byłem gdzieś tam w okolicach stadionu. Wszyscy oczekiwali aż do 5 rano na przyjazd tej drużyny. Wielkie chwile w Poznaniu i nadzieja, że za tym sukcesem pójdzie coś więcej.
6: Powiedz tak zupełnie szczerze, ja przywołuję sobie ten początek sezonu. Najpierw super puchar z Legią Warszawa, 1-2 w słabym stylu. Później lanie od Krakowi 1-4. Na półmetku jeszcze 7 miejsce. Powiedz, kiedy ty uwierzyłeś, że ten sezon może zakończyć się obroną tytułu?
7: W końcówce rundy jesiennej, bo wtedy jeszcze pamiętam, jak Lech się podniósł po tym słabym okresie, jak przegrał tam z Arką 3-1, to pamiętam, złapał potem taką dosyć dobrą serię. Te drużyny, które były wysoko w tabeli, zaczęły tracić i efekt był taki, że na koniec rundy ta strata była bardzo mała do czołówki, no i wtedy myślałem sobie, że Lech może zostać mistrzem Polski.
6: Taki punkt zwrotny? Kiedy to było?
7: Mecz z Górnikiem Zabrze, uważam. Teraz to była 20 kolejka, czyli 14 kolejek. Od tego czasu Lech średnia punktów ponad 2,30 na mecz, 33 punkty
6: 33
7: w 14
6: punkty.
7: Meczach.
6: No właśnie, niesamowite.
7: Lech często miał mocne końcówki w ostatnich tych sezonach mistrzowskich, ale nie miał nigdy aż tak mocnej jak obecnie, bo nawet w tym sezonie z Maciejem Skorżą te ostatnie kolejki to było 30 punktów, tutaj są 33.
6: 33 i jedna jedyna porażka, prawda? 10 zwycięstw.
7: Tak, z Widzewem Łódź.
6: Też co zwróciło moją uwagę, niesamowite było to, że mam wrażenie, że Lech Poznań to mistrzostwo zdobył na wyjazdach. 59 punktów, oby 62 po zwycięstwie z Wisłą Płock, ale 59 na razie mamy. 32 punkty zdobyte aż na wyjazdach. To jest, ja sobie sprawdziłem, równie dobry bilans Matyko Jagiellonii Białystok.
7: No Lech miał patent na te mecze wyjazdowe, to było widać, że nawet jeśli jesienią były problemy przy Bułgarskiej, no to te wyjazdy poza drobnymi wpadkami się układały bardzo dobrze i wydaje mi się, że one schematycznie wyglądały do siebie podobnie, te mecze. Lech ostro je zaczynał, strzelał bramkę, i potem trochę zwalniał w drugiej połowie, kontrolując przebieg tego spotkania. Tak było w Lublinie, tak było teraz w Radomiu. Myślę, że jeszcze tych spotkań bym mógł kilka tutaj wymienić, więc Nils Frederiksen znalazł formułę na te mecze wyjazdowe i myślę, że to nie był przypadek, że Lech ma ten bilans tak dobry w tych spotkaniach.
6: O jakości, o długiej ławce jeszcze cię zapytam, ale co mnie się bardzo rzuciło w oczy w tym sezonie, to mental. Mental do tego, żeby podnosić się, kiedy w meczu nie idzie. Tak mieliśmy teraz w Radomiu z Radomiakiem. Przypominam sobie mecz z Rakowem Częstochowa w Poznaniu. Przypominam sobie ten szalony mecz w Gdańsku z Lechią, prawda?
7: Tak, no było tych trudnych momentów sporo, ale za każdym razem Lech potrafił znajdować sposób i wychodzić z tego. No, myślę, że to też świadczy o tej mentalności zwycięzców, o tej takiej dojrzałości i mam takie przekonanie, to jest trochę kontrowersyjna teza, że w momencie zdobywania Mistrzostwa Polski Lech jest teraz najlepszy, jakiego pamiętam, bo może punktowo się to tak nie zgadza super, bo w tych poprzednich sezonach było lepiej, no bo tutaj jesienią trochę tych strat mimo wszystko było, więc nie chodzi tutaj mi o cały sezon, ale ten teraz konkretny moment, kiedy Lech zdobywa tytuł, to wydaje mi się, że Lech jest nawet lepszy niż w tym 2022 roku. Pamiętamy, co było rok temu, jak w tych spotkaniach z GKS-em czy Piastem wszystko wisiało na wózku.
6: No musiał nas ratować Mario Gonzalez.
7: Tak, a tu jest tak naprawdę wszystko wygrane z dużą pewnością, nie ma zostawionych żadnych wątpliwości. Tak naprawdę gdyby ta koncentracja, dyscyplina była większa, to myślę, że Lech mógłby sobie to mistrzostwo zapewnić jeszcze szybciej. Ale może wyszło do dna dobre, bo biorąc pod uwagę okoliczności, jakie były przy okazji tego świętowania, jak smakował ten sukces, to wydaje mi się, że ta złota gwiazdka nie mogła przyjść w lepszych okolicznościach.
6: Przypomnijmy tylko dla naszych słuchaczy, złota gwiazdka jest dla tych, którzy mają co najmniej 10 tytułów, a takich klubów jest w tej chwili 4-5, prawda?
7: Legia ma złotą gwiazdkę,
6: Wisła,
7: Ruch Chorzów, Górnik Zabrze,
6: Wisła
7: Kraków
6: i
7: Lech.
6: Dokładnie tak. I Lech do tych klubów dołączył. Słowo się rzekło, chciałem cię zapytać o tą jakość i długą ławkę. Tu chyba największe brawa dla krytykowanych często, zresztą często słusznie, członków zarządu i Tomasza Rząsy.
7: Tak, no zdecydowanie, tak naprawdę ta kadra została zbudowana bardzo dobrze i myślę, że ten proces został rozpoczęty, trzeba było poczekać na efekt, ale ten proces został rozpoczęty od tego sezonu 2019-20. Wtedy pamiętam, jak był tutaj Darek Żura w Lech, postawił na młodzież, na taki ofensywny styl gry. Był awans wtedy do Ligi Europy, potem tej kołderki trochę zabrakło w lidze, ale potem wydaje mi się, że od czasu Macieja Skorży Lech bardzo dobrze trafiał z trenerami, bo tak naprawdę każdy poza Mariuszem Rumakiem odniósł tutaj sukces. Piłkarze tutaj trafiają o bardzo dużej jakości. Nie wiem, jeszcze pamiętamy, kilka lat temu grał tutaj Kamil Jóźwiak. Dzisiaj w Jagiellonii nie ma ani bramki, ani asysty. Ja dzisiaj jestem przekonany, że on w Lechu by nie miał czego szukać, no bo jak sobie popatrzymy na jakość Palmy, Bengtsona, Walemarka, Golizadecha, no są to dużo lepsi piłkarze i po prostu Lech wygrywa piłkarską jakością. Też Jasmin Buric mówił w wywiadzie na kanale Futbolownia, że dzisiejszy Lech, a ten, w którym grał, no to są dwa różne światy i Lech to wygrywa jakością.
6: Co mi się też podoba i co warto podkreślić, że nie tylko grają tu jakościowi zawodnicy, ale pierwszy raz zauważyłem w tym sezonie szybką reakcję. Jest jakaś kontuzja, kogoś brakuje, szybkie sprowadzenie zastępcy.
7: Tak, i to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Widzimy, Hakan złapał kontuzję, trafił tutaj Leo Bengtson. Mam wrażenie, piłkarz dużo lepszy od niego. Też był Ouma takim zastępstwem za Murawskiego. Miał gorsze chwile, ale miał też lepsze, o których trzeba pamiętać. Ismail, mam wrażenie, też wypalił. Pablo Rodriguez po tym słabszym początku od listopada, wydaje mi się, że też dał dużo tej kadrze jako taka ósemka, więc to okno transferowe było bardzo dobre. No, może ten Moutinho jest trochę wyjątkiem, bo co

0: ruch czysto ludzki, czy jednak jeszcze sportowy?
1: Jeszcze sportowy, myślę. Mimo wszystko, jak popatrzymy na goli Zadecha, no to bez niego tych dwóch mistrzostw by nie było, bo gdyby nie trafił wtedy z Legią przy Łazienkowskiej, gdzie też był taki błysk jego talentu, no to Lech by nie został mistrzem i w tym sezonie wiele tych akcji bramkowych też wypracował. Teraz jest kontuzja, zabraknie go przez 8 miesięcy około, ale Lech zakłada, że on już będzie zdrowy podczas rundy wiosennej i dołączy do swoich kolegów i okaże się dużym wzmocnieniem. Co do samego goli Zadecha, no myślę, że to przedłużenie kontraktu się broni, no bo dał temu klubowi wiele, że trzeba temu piłkarzowi pomóc, ale też te warunki są preferencyjne, bo z tego co wiem, no to teraz będzie zarabiał niższe pieniądze w momencie, kiedy będzie się rehabilitował. Dopiero skoczy na ten wyższy kontrakt, jak już tę kontuzję wyleczy. No i po prostu obie strony chciały sobie dać jeszcze taki rok czasu, żeby zobaczyć, co będzie dalej. Jak będzie wyglądało to jego zdrowie, jak forma, jakie będą propozycje i zobaczymy. Może jeszcze Ali zostanie tutaj na dłużej niż.
0: No tak, a dla mnie to takie, mówię, to taki trochę powrót do romantycznej strony futbolu, że to nie jest wszystko obliczone na tabelki Excela, tylko jednak jest w tym wszystkim pierwiastek ludzki.
1: I dobrze tak naprawdę, że klub nie działa jak taka chłodna korporacja, cały czas tylko liczy Excela, tylko mimo wszystko stawia na ten czynnik ludzki, bo on tutaj też bardzo mocno pomaga i to widzimy w trudnych chwilach, w tych radosnych, no ja przyznam szczerze, nigdy nie widziałem takiego świętowania Mistrzostwa Polski przez Lecha jak tutaj. No te obrazki z autokaru, gdzie piłkarze śpiewali Adele Someone Like You, czy Oasis Wonderwall, no przejdą do historii, czy ci zawodnicy stojący na stacjach benzynowych z kibicami na dachu śpiewający piosenki Goli Zadech.
0: Widać, że tej szatni jest chemia.
1: Tak, Goli Zadech zarzuca polskie przyśpiewki, no to jest coś niesamowitego i trochę mi się to przypomniało, biorąc pod uwagę fakt, że Lech grał w Radomiu, czyli województwo mazowieckie, ten powrót taki całą noc do Poznania, trochę mi się przypomniał ten rok 2004, jak też ten sukces był tak spontanicznie świętowany, drużyna zatrzymywała się na stacjach benzynowych.
0: Przypomnijmy Puchar Polski, tak, gdzie był mecz i rewanż i Lech wygrał u siebie 2-0, a przegrał 0-1 w stolicy. Czesław Michniewicz, zrywanie medali, to były różne historie.
1: Tak, i tutaj też było spięcie drobne, widzieliśmy za nim Goli Zadechem, tam Żał Mutinio też stracił kurtkę w Radomiu, którą Robert Gumny.
0: No chciałem powiedzieć, że Robert Gumny stał się bohaterem.
1: Ale też kibice czekali na zespół całą noc, jak wtedy w tym roku 2004, więc myślę, że pewna taka klamra się tutaj dopięła i bez tego wyjazdowego zwycięstwa, tego autokaru, no ten sukces aż tak mocno by nie smakował.
0: No dobrze, bohater numer 2, Luis Palma na pewno, autor 6 goli, 4 asyst. Tomasz Włodarczyk z Meczyków donosi, że Celtic zgodził się na wykup po niższej cenie niż 4 miliony, mówi się o 3 milionach euro. Co o tym sądzisz?
1: Trzeba go kupić, bo uważam, że miał gorsze chwile też w tym sezonie, o tym nie należy zapominać, no bo ta runda wiosenna nie była taka dobra.
0: Taki trochę typowy południowiec.
1: On widać, że potrzebuje takiej motywacji, ale wydaje mi się, że te eliminacje do Ligi Mistrzów będą w stanie go zmotywować, ale miał też mecze dobre wiosną i o tym nie należy zapominać, bo z Rakowem w Poznaniu, w Szczecinie i w Radomiu wyglądał naprawdę kapitalnie. Ja oczekiwałem od tego, że ktoś wejdzie w buty Goli Zadecha teraz w tych końcowych meczach, kiedy Irańczyka zabraknie. No i Palma wyglądał praktycznie identycznie jak Goli Zadech. Praktycznie sam wygrał Lechowi ten mecz w Radomiu. Ta bramka, asysta, te różne takie napędzane akcje, naprawdę bardzo przyjemnie się go ogląda i myślę, że jest warty tego, żeby te 3 miliony euro zapłacić.
0: Mhm. No to też o architekcie, który może nie gra na boisku, ale to wszystko układa jak te puzzle. No już legenda w tej chwili w historii Lecha, trener Nils Frederiksen. Dołączył do tych, którzy zdobyli 2 mistrzostwa dla Lecha Poznań, 2 z rzędu mistrzostwa, to też niesamowite. No dla niego też słyszymy, że ta umowa jest lada dzień szykowana. Chyba taki ruch oczywisty.
1: Tak, no oby przedłużył tutaj kontrakt. Bardziej się obawiam tego, czy będzie chciał tutaj zostać, bo klub będzie na pewno chciał go zatrzymać. Pewnie pojawią się jakieś też inne oferty, ale liczę na to, że ta gra w Lidze Mistrzów skusi Nilsa Frederiksena, to widzi tutaj, jacy piłkarze są i wydaje mi się, że wciąż można z tym zespołem wiele osiągnąć i myśleć o, tak powiem trochę terminologią NBA, o free picie w przyszłym sezonie.
0: Mhm. To w kontekście Frederiksena duże znaczenie, jeśli on zostanie, daj Boże, żeby został, będzie pewnie miał dobór asystenta w miejsce odchodzącego do Malmö Sindre Tielemelanda. Kogo byś widział w tej roli?
1: kogoś, kogo nie znamy. Sindre Tirmelanda też nie znaliśmy, zanim tutaj przyszedł. Był świetnie wyskautowany i wydaje mi się, że tutaj klub też

0: pracuje nad przyjściem kogoś dobrego, ale też zauważę taką trochę mniej medialną zmianę, jaka nastąpiła w Lechu, bo Lech w tym sezonie wymienił trenera od stałych fragmentów gry w trakcie trwania sezonu. I kiedy w Lechu był Markus Uglebjerg, Lech punktował dużo słabiej, to był taki trener, mam wrażenie, bardziej cichy. Kiedy widziałem, jak na przykład wracał z Madrytu, no to tak bardziej nie odzywał się do piłkarzy, siedział w tym laptopie, a tutaj ten jego następca Andy Parslow, widać, że bardzo mocno zżył się z drużyną, też śpiewał podczas tych wszystkich filmików w szatni, bardzo mocno żyje z drużyną i Lech po jego przyjściu wygląda zdecydowanie lepiej, więc myślę, że ten Anglik Andy Parslow też dużo dał zespołowi.
1: Powoli mówi się też o możliwych odejściach. Antek Kozubal, Wojtek Mońka, jeśli będzie super oferta, no i pewnie też będzie chciał się bardziej jeszcze rozwijać Bartosz Mrozek.
0: No tak, na pewno odejścia będą, jesteśmy pewni, że całej tej kadry nie da się utrzymać. Ważnym takim sygnałem przed tą walką o Ligę Mistrzów byłoby podpisanie Luisa Palmy, bo myślę, że to jest ktoś, kto w ofensywie tutaj da dużo. No inne ruchy to mam wrażenie będą trochę determinowane tym, kto klub opuści. Osobiście jak ja bym miał kierować Lechem, to Kozubala czy Gurgula bym sprzedał dopiero po eliminacjach, bo no przed eliminacjami lepiej aż tak dużo zmian nie robić, ale na pewno będzie potrzebna szóstka tutaj, taka z prawdziwego zdarzenia, bo zabraknie Timo Ołmy.
1: Polska szóstka, bo mówi się na przykład gdzieś tam też o Linę Tim, widziałbyś Karola w Poznaniu?
0: Jest okej, tym bardziej, że w Serie A stał się takim typowym przecinakiem w stylu Radka Murawskiego, więc myślę innym graczem niż w przeszłości, więc myślę, że mógłby podołać na tej...
1: Dwóch doświadczonych rzeczywiście na szóstce byś widział? Takich bardzo doświadczonych też wiekowo.
0: Mogliby być, to jest taka pozycja, gdzie to doświadczenie, myślę, jest dosyć ważne i też pewnie bramkarze, kiedy Mrozek odejdzie, no to też dwójka bramkarzy. Wydaje mi się, że obrona musi być przemodelowana, bo na Douglasa nie ma co liczyć, Skrzypczak wyglądał słabo.
1: Z Antonio Miliczem mimo zasług przedłużyłbyś kontrakt?
0: Przedłużyłbym, ale z myślą, że będzie bardziej graczem do rotacji niż do pierwszego składu, bo kiedy gra to jest dobry, ale dosyć dużo łapie tych kontuzji, więc na pewno zmiany są w obronie potrzebne. Tutaj
1: środek obrony przede wszystkim.
0: Ta szóstka, reszta będzie determinowana tym, jakie zmiany tutaj nastąpią.
1: Dziesiątka pod kątem...
0: Tak, dziesiątka...
1: Pod kątem braku w tej chwili Aliego, prawda?
0: Tak, brak Aliego i myślę, że też biorąc pod uwagę, że Walemark jest troszkę szklany i też jak mamy takich piłkarzy jak Palma, Walemark, to ta dziesiątka ze skrzydłem fajnie się uzupełnia i myślę, że jeden gracz tego typu by się przydał. Ja powiem tak trochę niekonwencjonalnie. Widziałbym tutaj Kaspra Urbańskiego, który się odbił od Legii.
1: No czytałem właśnie,
0: ale
1: że tak
0: się
1: wydaje
0: mi się, że ten potencjał ma wielki, bo widziałem go w reprezentacji w Serie A, gdzie wyglądał bardzo dobrze. Do Legii po prostu nie pasuje tak charakterologicznie. System Marka Papszuna też mu nie leży.
1: Wiesz, Kasper chyba to jest taki zawodnik, słyszałem też o nim opinię, że ma mocny problem z taktyką i taki wolny elektron bardziej.
0: Tak, to jest wolny elektron, ale on jest podobny trochę do Afonso Souzy, jak się tak wcześniej oglądało jego grę. I z tego właśnie, co wiem, kiedyś jak rozmawiałem z Piotrem Rutkowskim, no właściciel bardzo mocno komplementował tego piłkarza. Jakby była okazja wyjąć go za jakąś taką okazyjną cenę, no bo to nie jest wiadomo piłkarz, za którego
1: co
0: można...
1: Co to znaczy okazyjna cena?
0: Za którego można 2 miliony euro zapłacić, bo to myślę by było za wysoko po takim sezonie. Ale jakby się udało go kupić trochę taniej, to myślę, że byłby sensowną opcją.
1: No to na koniec cię zapytam. Powiedziałem o meczu z Wisłą Płock. To będzie świętowanie, to nie będą nerwy, to już będzie radość. Powiedz, to będzie spotkanie Lecha na pełnych obrotach, który będzie chciał nas strzelać dużo goli, czy zobaczymy wakacyjne granie?
0: No, ostatni taki mecz był z Zagłębiem Lubin w 2022 roku i wtedy Lech zagrał dobrze, mimo że trener Skorża postawił na pewną liczbę rotacji. Wisła Płock też już o nic nie gra, bo wypisała się z walki o puchary, tę końcówkę sezonu ma słabszą. Myślę, że trener dobrze by zrobił, jakby trochę dał pograć tym piłkarzom, którzy dostawali nieco mniej szans, jakby na przykład Moutinho wyszedł sobie w pierwszym składzie, Robert Gumny, który ostatnio też siedział na ławce, jakby i Smahil trochę więcej.
1: No Robert Gumny ostatnio na środku obrony grał także.
0: Tak, ale na tej prawej obronie jakby sobie zagrał. Może i Smahil jakby dostał szansę w pierwszym składzie, a Niero. Więc liczę na trochę tych rotacji i ostatnie zwycięstwo.
1: Ja też oczywiście na to liczę, a później wielka feta na targach poznańskich. No to czekamy już pewnie z utęsknieniem na te kolejne fetowanie. Cieszę się.
0: Będzie ciężko przebić trochę te fety z ostatniej soboty. Zobaczymy, jak to się wszystko powiedzie.
1: O, myślę, że będzie się działo. Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa i moim gościem był dziś Radosław Ladański, dziennikarz sportowy, współtwórca Poznańskiego Ekspresu. Ja też się żegnam. Z tej strony zza konsolety kłania się Michał Bondyra.
2: Hartowo na sportowo.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 11 minut zostało do godziny 18. Za nami audycja Hartowo na Sportowo. Dzisiaj gościem Michała Bundyry był Radek Laudański. Bardzo dziękuję panom za ten program. Kolejna audycja Hartowo na Sportowo już w piątek o godzinie 17.30. Jestem bardzo ciekawy, jaki będzie temat kolejnego programu, ale ja wiem, że chciałbym wam dzisiaj już bardzo podziękować za drugą zmianę w Radiu Emaus. Byłem z wami od godziny 12 do godziny 18. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Bardzo dziękuję Lili Ładzie za obecność przy informacjach Radia Emaus. My się słyszymy jutro, również od godziny 12 do godziny 18. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Słyszymy się jutro, a na sam koniec dzisiaj mojego pasma będzie Rakieta, a o Rakiecie zaśpiewa Baranowski, jeszcze tutaj podpisany na naszej playliście jako Baranowski, chociaż od niedawna swój pseudonim artystyczny, inaczej swój taki alias artystyczny po prostu podpisuje się jako Wojciech Baranowski, już nie tylko nazwisko, tylko pełnym imieniem i nazwiskiem. Wojciech Baranowski, Rakieta, taki, w takim kosmicznym stylu kończymy poniedziałek. Miejcie dobrą resztę tygodnia. Słyszymy się jutro. Trzymajcie się. Na razie.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro.
4: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki Leona XIV. Ogłoszono go w rocznicę inauguracji jego pontyfikatu. Dziś 106. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Prezydent Karol Nawrocki złożył kwiaty przy grobie papieża Polaka. Leon XIV przyjął katolikosa Arama I, jednego z patriarchów apostolskiego kościoła Ormian. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki Leona XIV, poświęconej trosce o osobę w dobie sztucznej inteligencji. Dokument nosi datę 15 maja, kiedy przypada 135. rocznica promulgowania encykliki Leona XIII Rerum Novarum, dokumentu przełomowego w społecznym nauczaniu Kościoła.
2: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało o papieskiej encyklice dziś, czyli w pierwszą rocznicę inauguracji pontyfikatu Leona XIV. Prezentacja dokumentu odbędzie się w przyszły poniedziałek, 25 maja, w obecności Ojca Świętego. Wśród prelegentów znajdą się m.in. prefekci Watykańskich Dykasterii Nauki Wiary oraz Promocji Integralnego Rozwoju Człowieka oraz specjaliści w dziedzinach katolickiej nauki społecznej i sztucznej inteligencji.
1: 106. rocznicę urodzin Karola Wojtyły przy grobie papieża Polaka modlił się dziś rano prezydent Polski Karol Nawrocki, który odbywa oficjalną wizytę w Republice Włoskiej i uczestniczy w uroczystościach rocznicowych na Monte Cassino. W Bazylice Watykańskiej sprawowano też mszę z udziałem przedstawicieli Polonii i polskich pielgrzymów. Przewodniczył jej biskup Jan Ozga z Kamerunu. W homilii świętego papieża wspominał jego wieloletni współpracownik i przewodniczący Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, ksiądz Paweł Ptasznik.
3: Od początku pontyfikatu moje myśli, modlitwy i działania ożywia jedno pragnienie. Dawać świadectwo o tym, że Chrystus, dobry pasterz, jest obecny i działa w swoim Kościele. Że wciąż szuka każdej owcy, która się zagubiła, zabłąkaną doprowadza z powrotem do owczarni, opatruje skaleczoną, umacnia słabą i chorą, a mocną ochrania. To chyba najkrótsza synteza pontyfikatu i świętości Jana Pawła II. On taki był, pokorny, oddany, zawsze w dialogu z Panem, gotowy iść wszędzie tam, gdzie Pan go posyłał, aby głosić jego orędzie zbawienia.
1: Ksiądz Ptasznik przypomniał, że święty Jan Paweł II, jego przykład i nauczanie były dla nas pocieszeniem w czasach trudnych i radością w czasach pomyślnych. Docenimy ten dar i pozostańmy wierni jego nauczaniu, apelował przewodniczący Watykańskiej Fundacji. Leon XIV przyjął na audiencję Arama I, jednego z patriarchów apostolskiego kościoła ormiańskiego. Jest on katolikosem Cylicji, wspólnoty, która, jak zauważył papież, od wieków wyróżnia się szczególnym powołaniem do dialogu i budowania relacji z Kościołem katolickim. Nie może być przywrócenia pełnej komunii między naszymi kościołami bez jedności w wierze, podkreślił papież, wyrażając nadzieję na dalszy rozwój dialogu mimo pojawiających się trudności.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Po reklamie. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. To jest powtórka. Reportaż w Radiu Emaus.
1: W ramach spotkania z reportażem na antenie Dobrego Radia Emaus zapraszam na rozmowę. Może nie będzie ona miała charakter dosłownie reportażu radiowego, ale historie, które chcemy przytoczyć, czy do których zachęcić Państwa, na pewno są nie tylko jak reportaż radiowy, ale są dobrym scenariuszem na film. Siostra Halina Pierożak, która za chwilę będzie moim i Państwa gościem, misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii zagranicznej, swego czasu posługująca Polonii w Grecji, w Anglii, a obecnie w Kanadzie, spotykając się z Polakami, tymi, którzy przeżyli deportację z Polski do Syberii, spisała ich opowieści i z tych spisanych opowieści zrodziła się książka z nadzieją na przetrwanie. To życiorysy, to historia ludzi skazanych na Syberię i wieczną emigrację. Dlaczego ta książka powstała? Dokładnie jak powstała? Czemu ma służyć i do kogo jest skierowana? O tym autorka książki, siostra Halina Pierożak, misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Gorąco zapraszam Państwa na rozmowę z autorką książki z nadzieją na przetrwanie. Ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec.

0: opuścili domy w pośpiechu z walizkami, które miały pomieścić całe ich życie. Nigdy już tam nie wrócili. Wojna zesłała ich najpierw na Syberię, a potem zostali skazani na tułaczkę po obcych ziemiach. Stali się emigrantami nie z wyboru, lecz z konieczności. Ludźmi, których dzieli wiele, ale łączy wspólny bagaż doświadczeń. Czym jest dla nich cierpienie, którego kiedyś doświadczali codziennie? Co według nich kryje się pod słowami rozstanie, tęsknota, strach, gdy wszystko, co znali, zostało im odebrane? Jak pojmują miłość, wiarę i sprawiedliwość w świecie, który wystawił ich na najcięższą próbę? To z recenzji książki, którą mam ze sobą, z nadzieją na przetrwanie, siostry Haliny Pierożak, misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Siostra jest dzisiaj razem z nami. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Proszę siostry, od razu takie pytanie. Dlaczego ta książka powstała?
1: Powstała dlatego, że pracowałam w Wielkiej Brytanii i miałam okazję spotkać się z osobami, które jako dzieci zostały wywiezione na Syberię. Moja bratanica podpowiedziała mi, że warto tę historię spisać.
0: Ta książka to nie jest jedna historia, to jest cały szereg historii różnych ludzi, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, czy też z nowego miejsca, gdzie siostra dzisiaj pracuje w Kanadzie.
1: Książka zawiera 23 historie i część jest z Wielkiej Brytanii, 12 historii z Kanady i 3 historie, czy 4 z Australii i z Nowej Zelandii, które robiłam online dzięki pomocy sióstr misjonarek pracujących na tamtych terenach.
0: To taki wewnętrzny jakby nakaz, żeby ocalić od zapomnienia? Czy może jakieś takie siostry zamiłowania do historii?
1: Zamiłowania do historii też, ale myślę, że dla mnie było takim wielkim jakby odkryciem, że ja tych ludzi spotkałam na żywo, bo do tej pory słyszałam na lekcjach historii, czy oglądałam programy w telewizji, jakby nie myśląc, że ja kiedyś tych ludzi mogę spotkać tak właśnie na żywo. I to było dla mnie dużym odkryciem, bo pamiętam, jak w szkolnym podręczniku w klasie czwartej liceum, to może było pół strony na ten temat, że była taka wywózka, że ludzie zostali przymuszeni do opuszczenia domów, wyjechali na Syberię i nic więcej. Potem kilka programów w telewizji. Natomiast tutaj, jak się odkrywa, to każda historia każdego człowieka to jest naprawdę wielka historia i myślę, że to było dla mnie takim dużym właśnie motywacją dużą do napisania książki, do spisania ich przeżyć.
0: Rzeczywiście my z historii, ja tak też patrzę na moją edukację, wiemy, że były te wielkie 4 deportacje Polaków, wywiezieni na Sybir i wieczną emigrację, właściwie skazani byli na to, wyrwani w środku nocy, mający kilka minut czasu, żeby się spakować, zabrać to, co najcenniejsze i zmuszeni do wyjazdu właściwie w nieznane. A tutaj spotkała siostra się ze świadkami tych wydarzeń. I proszę powiedzieć, jak to było, że siostra, jak to było z otwarciem, bo chyba to nie jest łatwe, żeby takiego człowieka, który doświadczył takiej historii, otworzyć, przekonać, żeby wrócił, bo może to było rozdrapywanie ran.
1: To zależy od osoby i spotkałam się z różnymi sytuacjami. Część osób bardzo chętnie udzieliła mi historii, podzieliła się swoją historią. Jedna pani nawet podziękowała mi, że tym się zajęłam i poprosiła, żeby to jak najszerzej upublicznić, żeby jak najwięcej osób się mogło o tym dowiedzieć. Ale spotkałam też osobę, która podzieliła się historią, a potem powiedziała, że jednak zdecyduje, żeby jej nie upubliczniać, że to zostanie jako pamiątka rodzinna. Inna pani opowiedziała swoją historię, ale potem poprosiła też, żeby jej w ogóle nigdzie nie upubliczniać i też jej już nie drukować i nie przekazywać. Niemniej jednak większość z tych osób bardzo chętnie podzieliła się historią. Osoby te, dla nich jest to wielkie wydarzenie, bo często byłam pierwszą osobą, która z nimi taki wywiad przeprowadziła, dlatego że wszystkie historie są to historie osób, które nie wróciły do Polski, tylko wyjechały w różne części świata i ich dzieci nie mówią już po polsku, znaczy język polski nie jest ich pierwszym językiem, więc często mówią, ale wiemy, że co innego jest mieć język w komunikacji, a czym innym jest spisywanie historii czy no, przygotowanie książki w tym języku. Również jeśli chodzi o kolejne pokolenie, czyli o pokolenie wnuków, to oni też tę historię od babci słyszeli, ale ich język polski jest jeszcze słabszy często niż ich rodziców, więc kilka osób ucieszyło się i poprosiło o przetłumaczenie na język angielski jako pamiątkę rodzinną dla przyszłych pokoleń.
0: Te historie są, mogę się domyślać, teraz siostra trochę więcej o tym powie, no trudne, bolesne, tak myślę, niełatwe, a tytuł jest Z nadzieją na przetrwanie. Dlaczego taki tytuł?
1: Dlatego, że wszyscy ci ludzie mieli nadzieję, że jednak uda im się przeżyć, że uda im się rozpocząć nowe życie i bardzo walczyli i wszystkim tym osobom udało się, ja myślę, że mogę już powiedzieć, dobrze przeżyć życie. To są ludzie, którzy mają ponad 90 lat i takim wspólnym mianownikiem jest to, że wszystkie te osoby są wielkimi patriotami, wszystkie te osoby wierzą w Pana Boga.
0: Zachowały
1: język polski. U nikogo nie spotkałam, żeby ktoś miał pretensje do Pana Boga, czy rezygnował z chodzenia do kościoła, czy właśnie z wiary, jak dzisiaj z byle powodu niektórzy rezygnują. Poza tym wszystkie te osoby chciały coś osiągnąć w nowych miejscach, na obczyźnie. Zależało im na edukacji, zależało im właśnie na takim dobrym życiu, też na zdobyciu obywatelstwa. Wszyscy o coś walczyli, mieli wielką nadzieję, że w tym nowym miejscu się uda, no i się udało.
0: To zajrzyjmy do wnętrza tej książki. 23 historie, to 23 życiorysy tych konkretnych ludzi. To kobiety, mężczyźni, różnie?
1: Większość to kobiety, ale jest też dwóch panów.
0: Czy któraś z tych historii jest jakaś wyjątkowa dla siostry? Jakoś przykuła uwagę i jakoś szczególnie siostra jej oddała serce?
1: Każda historia jest wyjątkowa, ale chciałabym dzisiaj zwrócić uwagę może na takie dwie historie. Jedna z nich to jest historia pani z Anglii, która została wywieziona na Syberię. Jej tato został zabity wcześniej w Katyniu, a mama po drodze zachorowała i kiedy oni już wychodzili z Syberii, kiedy szli do Uzbekistanu, to właśnie mama została wzięta do szpitala, a ta pani była z młodszym bratem 10-letnim i znalazła się w Uzbekistanie w miejscowości, w której nie mieszkał ani jeden Polak. Ona nie znała tamtejszego języka, a człowiek, u którego zamieszkała, nie znał języka ani polskiego, ani rosyjskiego, którym ona się posługiwała. I jako dziecko, można powiedzieć, bo miała lat 13, przez kilka miesięcy w takich warunkach mieszkała. I ciekawa jest też historia, jak udało jej się stamtąd wydostać, że razem z człowiekiem, z właścicielem gospodarstwa poszła wiele kilometrów nocą, żeby zakupić nafty i tam spotkała Wojsko Polskie i na początku ona myślała, że może będzie jej tato, bo w tamtych czasach nie wiedziała, że tato zginął wówczas. I no, dalsza część jest w historii, że ci żołnierze byli tak poruszeni, jak dowiedzieli się, że ona mieszka sama z młodszym bratem, że wokół nie ma nikogo z dorosłych Polaków i że jakby wypracowała sobie język, którym posługiwała się z gospodarzem domu, że obiecali, że zabiorą ją z tamtego miejsca, kiedy będzie to tylko możliwe. I tak się stało, że po jakimś czasie Wojsko Polskie stamtąd ją zabrało, więc myślę, że to taka historia, ja bym powiedziała, na film. A druga historia to jest historia pani, która urodziła się we Francji, a została wywieziona na Syberię, więc pierwsze jak usłyszałam, że pani urodziła się we Francji, to pomyślałam, że pewnie już demencja jest trochę u niej, postępuje i coś się nie zgadza. Okazało się, że jej rodzice byli na emigracji we Francji i postanowili wrócić do Polski na Kresy. Tam wybudowali dom, ale niestety w krótkim czasie wybuchła wojna i zostali wywiezieni na Syberię. Ciekawe jest to, że siostra tej pani miała wówczas 2 dni, a ta pani miała 9 lat i jej mama była w połogu 2 dni po urodzeniu dziecka, nie była w stanie spakować ich na wywózkę, a wiemy, że ten czas był bardzo krótki, ograniczony, więc ta pani jako 9-latka spakowała na wywózkę swoje rodzeństwo, mamę. I taki jest ciekawy motyw, że ona mówi, że dzięki temu, że zabrała łyżki i noże, które przywieźli jako zestaw stołowy z Francji, to dzięki temu przeżyli na Syberii. Ja zapytałam jej, a dlaczego nie widelce? Więc ta pani powiedziała, że widelce też zabrała, ale widelców nikt nie chciał kupować, dlatego że Rosjanie w tamtych czasach nie znali widelców i po prostu nie potrafili się nimi posługiwać. Chciałabym tu dodać jeszcze taki motyw z innej historii, pani Janiny Kowalczyk, która opowiada, że w Uzbekistanie był tak wielki głód, że razem z bratem dowiedziała się, że mogą jeść żółwie i jako dzieci szukali kryjówek żółwi i wyjmowali żółwie
0: ze skorup,
1: tak. Brat jako 10-latek miał siekierę, te skorupy siekierą rąbał, żeby było łatwiej im nieść żółwie i właśnie tym się żywili, więc dużo jest takich ciekawych szczegółów w każdej z historii. W książce zawarte są też historie 2 sióstr zakonnych, sióstr Felicjanek, które obecnie są w zgromadzeniu w Kanadzie, w Mississauga. Jedna z nich to siostra Archangela Bojarczuk, która z całą rodziną została wywieziona na Syberię i później po wojnie dotarła do Wielkiej Brytanii, a następnie przeprowadzili się z rodziną do Kanady. Natomiast historia drugiej siostry, jest to siostra Alfonsa, która do Kanady dotarła w grupie dzieci przywiezionych przez księdza Ucjana Królikowskiego. Był to polski franciszkanin, który właśnie z Afryki zabrał grupę sierot i do Kanady. W Kanadzie przyjął ich kościół katolicki. To nie było z ramienia rządu, ale z ramienia kościoła i właśnie siostra dotarła tam ze swoim młodszym bratem. Później wstąpiła do zgromadzenia sióstr Felicjanek. Też są to historie ciekawe. Siostry pracowały w środowiskach polonijnych, pomagały później Polakom, którzy w czasach solidarnościowych przyjeżdżali do Kanady.
0: Czy mają podobne historie, a teraz są w jednej wspólnocie?
1: Tak, teraz są w jednej wspólnocie. Siostra Alfonsa obecnie ma 97 lat, a siostra Archangela 95, ale obie są w dobrej formie takiej umysłowej, w dobrej kondycji. I planujemy spotkanie z ramienia konsulatu w Domu Kopernika w Toronto, na które siostry zostały również zaproszone na prezentację książki. Siostra Archangela też opowiadała taką może ciekawą syberyjską historię, że jak radziła sobie jej mama, ponieważ ona była w rodzinie wielodzietnej i mama rozmnażała ziemniaki w ten sposób, że kiedy je obierała, to wykrawała oczka z ziemniaków i wiadomo, ziemniaki były zbyt cenne, żeby zostawiać je na wiosnę, na sadzenie, tylko z tych oczek mama umiała wyhodować nowe sadzonki ziemniaków, więc też taki wielki przykład zaradności.
0: To rzeczywiście historie bardzo trudne, bolesne, choć jak siostra zauważyła, nadające się na pewno na scenariusz filmowy. Z tego co wiem, to jest drugie wydanie tej książki.
1: Tak, pierwsze wydanie było w 2023 roku i skierowane było do środowisk polonijnych. Nie było dostępne tutaj w Polsce, a to wydanie jest rozszerzone o 2 nowe historie i wydane teraz w 2026 roku w lutym i jest dostępne w sprzedaży.
0: Jak długo trwały prace nad tą książką?
1: Prace trwały kilka lat. Mogę powiedzieć w sumie 4-5 lat, tylko że ja na początku nie myślałam o tym, że to będzie książka. po prostu robiłam historię, robiłam wywiady z ludźmi, ale jakby celem nie była książka. Później zrodziła się myśl, że może to warto wydać i no i tak powstała książka.
0: Siostra nagrywała czy spisywała? Nagrywała siostra.
1: Nagrywałam, później spisywałam i też dawałam osobom do autoryzacji, bo to nie jest tak, że nagrałam i po prostu opublikowałam, dlatego że ludzie jednak chcieli najpierw przeczytać, sprawdzić i zwykle były jeszcze później takie korekty, bo ktoś postanowił coś wykreślić albo coś dodać.
0: To wielkie, wielkie dzieło, możemy tak powiedzieć, dzieło, które ocala od zapomnienia te historie, tym bardziej, że domyślam się, tych ludzi jest coraz mniej. Czy te wszystkie osoby tutaj zapisane, opisane w tej książce żyją jeszcze? Ma siostra kontakt?
1: Już kilka osób nie żyje. Nie mam kontaktu z tymi osobami z Wielkiej Brytanii, chociaż wiem, że jedna pani to nie żyje. Ale też kilka osób z Kanady, z którymi miałam wywiady, to już zmarły. No są to ludzie, tak jak już wcześniej wspomniałam, którzy mają więcej niż 90 lat, więc rzeczywiście szybko odchodzą i myślę, wiemy, to są ostatni świadkowie historii, którzy pamiętają to dokładnie, bo mieli wtedy 8-9 lat, czy 7 lat, ale wiemy, że ta migracja trwała kilka lat, bo nie tylko na Syberii się zakończyła. Niektórzy trafili do Indii, inni do Afryki, jeszcze inni do Nowej Zelandii. Ja też dodam, że rozszerzyłam wywiady i zapytałam, jak to się stało, że trafili do krajów, w których teraz mieszkają, jak te kraje ich przyjęły, jak zmagali się z różnymi problemami na migracji w nowych miejscach, tam gdzie dotarli.
0: To, co siostra wykonała, wpisuje się też w realizację charyzmatu sióstr misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.
1: Oczywiście, że tak. I właśnie to, że jestem misjonarką Chrystusa Króla, zdecydowanie ułatwiło mi, że ta książka powstała, bo to jest wiele godzin pracy i pewnie trudno by było dziennikarzowi z Polski przyjechać i przeprowadzić 23 wywiady, bo to są osoby starsze, więc trzeba 2-3 godziny nagrywać, później znowu ich odwiedzić. Więc przede wszystkim to jest tak samo, jeśli chodzi o zebranie materiału zdjęciowego, który jest tutaj dosyć szeroki. Często trzeba ludzi poprosić, wybrać zdjęcia. No, ze starszymi osobami to też nie tak szybko idzie, więc na pewno tutaj czas gra rolę i pobyt na emigracji ułatwia takie spotkania.
0: Ja bym chciał tutaj dodać, słuchacze tego nie wiedzą, ja się już dowiedziałem, że ta książka też powstała dzięki zaangażowaniu rodzonego brata siostry, który jest historykiem.
1: Też chcę dodać, że dużą rolę miała moja rodzona siostra, która jest polonistką i razem ze mną współpracowała właśnie od strony polonistycznej, dokonywała korekty takiej pierwszej, zanim oddaliśmy do wydawnictwa książkę.
0: Siostra już napisała jakąś książkę kiedyś w życiu?
1: Nie, to jest pierwsza książka.
0: To taka niespodzianka się przetrafiła siostrze, ale dobrze, że to zostało spisane, bo zostało ocalone od zapomnienia, zostały ocalone te historie, 23 historie ludzi, którzy byli skazani, jak tutaj zostało to napisane, na Syberię i wieczną emigrację. Historia ludzi, którzy bardzo cierpieli, ale ocalili, jak siostra powiedziała, swoją tożsamość, swoją wiarę, swoją polskość. Gdzie tę książkę, siostro, można nabyć, bo wierzę w to głęboko, że teraz słuchacze się żywo zainteresowali książką Z nadzieją na przetrwanie, autorstwa siostry Haliny Pierożak, misjonarki Chrystusa Króla.
1: Książka została wydana przez wydawnictwo Nowa Res w Gdyni, ale dostępna jest w księgarniach internetowych w całej Polsce i również jest wydana w formie e-booka, również w internecie można nabyć. Wystarczy wpisać tytuł książki Z nadzieją na przetrwanie i już każdy sobie sam wybierze, gdzie chce ją nabyć, bo jest w wielu, wielu miejscach.
0: Ta książka dla siostry jest taką dumą?
1: Na pewno tak. Mam satysfakcję, ale przede wszystkim to jest dla mnie takim niesamowitym spotkaniem z człowiekiem, z ludźmi, ze świadkami historii i też odkryciem wielu tych historii które dały mi obraz taki szerszy, jak ludzie wywiezieni na Syberię funkcjonowali, bo rzeczywiście te historie zostały przekazane w szczegółach, więc sama bardzo dużo się dowiedziałam. Podobnie moja siostra, która, jak już wspomniałam, jest polonistką i też w szkole uczy historii jako drugiego przedmiotu i mówi, że dla niej to też była kopalnia wiedzy, nowe rzeczy, których nigdy wcześniej nie wiedziała.
0: Ja myślę, że to też taki hołd oddany tym ludziom, którzy to nie z własnego wyboru, ale musieli przeżyć.
1: Tak, i ci ludzie w większości, jak tych, których jeszcze teraz spotykam, to są bardzo wdzięczni i cieszą się. Ostatnio jedna pani w Domu Kopernika w Toronto powiedziała mi: siostro, my za niedługo odejdziemy, ale historie po nas pozostaną. I też inna pani, która nazywa się Aniela Lasek, to prosiła, żeby przekazać przeżycia dzieci syberyjskich nowym pokoleniom i kilkukrotnie dziękowała mi, że się tym zajęłam. Więc jest to dla niej taka wielka też duma, że ta historia została ocalona i że więcej osób ją pozna.
0: I rzeczywiście historie zostały ocalone od zapomnienia. Ja mogę Państwu powiedzieć, że ta książka jest tutaj przede mną i rzeczywiście już samym takim wydaniem imponuje, bo jest to dzieło wielkie. I patrzę, ile stron ma, to jest łącznie 460, prawie blisko 500 stron książki. Siostra wspomniała, że jest mnóstwo zdjęć, które tę książkę też ubogacają. Zdjęć tych, którzy opowiadają swoje historie. Zdjęć czarno-białych i
1: czarno-białych,
0: tak, tutaj czarno-białych, ale chcę powiedzieć, że zdjęć starych i chyba też takich nowszych, prawda? Które pokazują, tam jakieś mignęło zdjęcie z współczesności bardziej, ale to wszystko pomaga jeszcze bardziej wejść w te historie, które, jak powiedzieliśmy, zostały ocalone od zapomnienia. Gorąco Państwu polecamy książkę Z nadzieją na przetrwanie. Autorstwa siostry Haliny Pierożak, misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, dzisiaj posługującej w Kanadzie, a dokładnie?
1: Pracuję w parafii Mississauga w aglomeracji Toronto. Jest to polonijna parafia, największa na świecie, prowadzona przez ojców oblatów.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za podzielenie się tą książką i mam nadzieję, że Państwo również z nadzieją przyjmą tę wspaniałą, piękną książkę o niełatwych dziejach naszych rodaków. Przypomnę, Z nadzieją na przetrwanie. Siostra Halina Pierożak, misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, jest autorką i dzisiaj była moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i siostrze za poświęcony czas. Bóg zapłać.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reportaż w Radiu Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henry Księkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Wać panna wysiądź, wać panna jedz, wać panna pij, żeby przy tym był grubian, ale nie był. Żeby nie był troskliwy, ale był. W krasnym stawie zaraz powiedziałam sobie, nie patrzysz na mnie, czekaj. A to już w Łęcznej mnie samą tak rozebrało, że strach. Tu powiem ci, żem mu w te siwe oczy jeno patrzała, a gdy się roześmiał, to już i mnie radość brała, jakobym owo niewolnicą jaką była. Oleńka zwiesiła głowę, bo i jej siwe oczy przyszły na pamięć. I tamten by tak samo mówił, i tamten komendę wiecznie miał na ustach, dzielność w obliczu, jeno sumienia nie miał, ni bojaźni Bożej. A Anusia, idąc za własną myślą, mówiła dalej. Kiedy z Buzdyganem na koniu po polach latał, to myślałam, że orzeł albo hetman jaki. Tatarowie się go gorzej ognia bali. Gdzie przyjechał, posłuch musiał być, a jak się bitwa zdarzyła, to ognie na niego z ochoty na krew biły. Siła jagodnych kawalerów w łubniach widziałam, ale takiego, żeby mnie strach przed nim brał, nigdy mnie widziała. Jeżeli ci go Pan Bóg przeznaczył, to go dostaniesz. A żeby zaś ciebie nie lubił, temu się wierzyć nie chce. Lubić to on nie lubił troszeczkę, ale inną więcej. Sam mi nieraz mówił, szczęście tować panny, że ni zapomnieć, ni odkochać się nie mogę, bo inaczej lepiej by wilkowi kozę powierzyć, aniżeli mnie taką dziewczynę. Cóżeś mu na to? Mówiłam mu tak. Skądże wać pan wiesz, żebym mu była wzajemną? A on odpowiadał, ja bym nie pytał. I rób tu co chcesz z takim. Głupia tamta, która go nie pokochała i samą zatwardziałość musi mieć w sercu. Pytałam go, jak jej imię. Nie chciał powiedzieć. Lepiej mówił, tego nie tykać, bo to bolączka. A druga, powiada bolączka, to Radziwiły, zdrajcy. I zaraz tak straszną twarz czynił, że byłabym wolała do mysie jamy się schować. Po prostu bałam się go. Ale co tam, nie dla mnie on, nie dla mnie. Proś o niego świętego Mikołaja. Wiem od ciotki, że najlepszy to w takich terminach protektor. Bacz jeno, byś go nie obraziła, innych bałamucąc. Już nigdy nie będę. Jeno tyle, odrobinę. Tu Anusia pokazywała na palcu, ile sobie pozwoli i małą sobie wyznaczała porcję, co najwięcej na pół paznokcia, by świętego Mikołaja nie obrazić. Ja nie przez pustą swawolę to czynię. Tłumaczyła się panu miecznikowi, który także począł jej bałamuctwo do serca brać. Ale muszę, bo jeżeli nam ci oficjerowie nie pomogą, to się nigdy stąd nie wydostaniem. Ba, Braun nigdy nie dopuści. Braun pogrążon, odrzekła cienkim głosikiem i spuszczając oczy. A Fitzgregory? Pogrążon, odrzekła jeszcze cieniej. A Ottenhagen? Pogrążon. A von Iren? Pogrążon. Niechże wać pannę las ogarnie. To widzę z jednym Kettlingiem, tylko nie umiałaś sobie dać rady. Nie cierpię go, ale kto inny da sobie z nim rady? Zresztą obejdzie się bez jego pozwolenia. I wać panna myśli, że jak zechcemy uciekać, to oni nie przeszkodzą? Pójdą z nami, odrzekła, wyciągając główkę i mrużąc oczy Anusia. Dla Boga, to czemu tu siedzimy? Dziś bym chciał być daleko. Ale z narady, która zaraz nastąpiła, wypadło, że należy czekać, póki się losy bogusławowe nie rozstrzygną i póki pan Podskarbi albo pan Sapiecha nie zbliżą się w okolice Żmudzi. Inaczej groziła sroga zguba nawet od swoich. Towarzystwo cudzoziemskich oficerów nie tylko nie stanowiłoby obrony, ale powiększało jeszcze niebezpieczeństwo. Lud bowiem prosty tak strasznie był na cudzoziemców zawzięty, że każdego, kto polskich szat nie nosił, mordował bez miłosierdzia. Polscy bowiem dygnitarze noszący obce suknie, nie mówiąc o dyplomatach austriackich i francuskich, nie mogli podróżować inaczej, chyba pod osłoną potężnych oddziałów wojskowych. Wać państwo mi wierzcie, bo mia przejechała cały kraj, mówiła Anusia. W pierwszej lepszej wsi, w pierwszym lepszym lesie grasanci wymordują nas, nim spytają, ktośmy tacy. Nie można inaczej uciekać jeno do wojsk. Ba, będę miał własną partię. Nim ją waćpan zbierzesz, nim do znajomej wsi dojedziesz, szyję stracisz. Wieści o księciu Bogusławie powinny wkrótce nadejść. Panu Braunowi kazałam, by zaraz mi wszystko donosił. Braun jednak przez długi czas nic jej nie donosił. Ketling natomiast począł odwiedzać Oleńkę, bo pierwsza, spotkawszy go pewnego dnia, wyciągnęła doń rękę. Młody oficer źle wróżył z tej głuchej ciszy. Wedle niego książę ze względu na elektora i Szwedów nie zamilczałby o najmniejszym powodzeniu i raczej by je przesadzał, aniżeli milczeniem znaczenie rzeczywistych przewag osłabiał. Nie przypuszczam, żeby miał być już zniesiony ze szczętem, mówił młody oficer, ale pewnie znajduje się w ciężkim położeniu, z którego wyjście znaleźć trudno. Wszystkie wieści przychodzą tu tak późno, odrzekła Oleńka. A najlepszy dowód na Częstochowie, o której cudownej obronie dowiedzieliśmy się szczegółów dopiero od Panny Bożobohatej. Ja, pani, wiedziałem już o tym dawniej, ale nie rozumiejąc jako cudzoziemiec waloru, który dla Polaków ma to miejsce, nawet nie wspomniałem pani o tym. Boże się w tak wielkiej wojnie jako wyjść zameczek na czas obroni i kilka szturmów odeprze, to się zawsze zdarza i zwykle nie przywiązuje się do tego wagi. A przecie byłaby to dla mnie najmilsza nowina. Widzę istotnie, że źle uczyniłem, bo z tego, co jak teraz słyszę, po owej obronie zaszło, miarkuję, że to ważna rzecz, która na całą wojnę wpłynąć może. Wszelako, wracając do podlaskiej księcia ekspedycji, to inna sprawa. Częstochowa daleko, Podlasie bliżej. A gdy księciu powodziło się początkowo, pamiętasz, pani, jak prędko przychodziły nowiny. Wierzaj mi, pani, jestem młodym człowiekiem, ale od 14 roku życia żołnierzem i doświadczenie mi mówi, że owa cisza i źle wróży. Raczej dobrze, odrzekła panna. Na to Ketling. Niech będzie dobrze. Za pół roku kończy się moja służba. Za pół roku rozwiązuje się moja przysięga. W kilka dni po tej rozmowie nowiny nareszcie nadeszły. Przywiózł je pan bies herbu Kornia, zwany na dworze Bogusławowym Kornutusem. Był to szlachcic polski, ale scudzoziemczały zupełnie, bo od pacholęcych niemal lat w wojskach zagranicznych służąc, prawie po polsku zapomniał, a przynajmniej mówił jak Niemiec. Duszę miał także scudzoziemczałą, dlatego wielce do osoby księcia był przywiązany. Jechał on z ważną misją do Królewca. W Taurogach zaś zatrzymał się tylko dla wypoczynku. Braun z Ketlingiem przyprowadzili go zaraz do Oleńki i Anusi, które obecnie mieszkały już i sypiały razem. Braun stanął frontem przed Anusią, po czym zwrócił się do pana Biesa i rzekł: to jest krewna pana Zamojskiego, starosty Kałuskiego, za tym i księcia pana, dla której kazał wszelkie mieć atencje, a która życzy sobie nowiny z ust naocznego świadka posłyszeć. Pan Bies z kolei wyprostował się jak po służbie i czekał pytania. Anusia nie zaprzeczała pokrewieństwa z Bogusławem, bo bawiły ją hołdy wojskowych, więc skinęła ręką na pana Biesa, by usiadł, co gdy uczynił, spytała: gdzie się książę obecnie znajduje? Książę cofa się ku Sokółce, daj Boże szczęśliwie, odrzekł oficer. Mówać pan szczerą prawdę, jak mu idzie. Powiem szczerą prawdę, odrzekł oficer. I nic nie zataję, mniemając, że jej dostojność znajdziesz w duszy swej fundament do wysłuchania nowin mniej pomyślnych. Znajdę, odrzekła Anusia, stukając pod suknią korkiem o korek z ukontentowania, że ją zwą jej dostojnością i że nowiny są mniej pomyślne. Z początku wszystko nam szło dobrze, mówił pan Bies. Starliśmy po drodze kilka kup rebelizantów, rozbiliśmy pana Krzysztofa Sapiecha i wycięliśmy dwie chorągwie jazdy oraz regiment piechoty dobrej, nikogo nie żywiąc, za czym znieśliśmy pana Chorotkiewicza i szledwie sam uszedł, a inni powiadają, że zabit, za czym zajęliśmy ruiny tykocińskie. To już wszystko wiemy. Powiadaj prędkować pan niepomyślne nowiny, przerwała nagle Anusia. Racz tylko pani wysłuchać ich spokojnie. Doszliśmy aż do Drohiczyna i tam naraz odwinęła się karta. Mieliśmy wieść, że pan Sapiecha jeszcze daleko. Tymczasem dwa nasze podjazdy jakoby w ziemię wpadły. Nie wrócił ni świadek klęski. Wtem pokazało się, że jakieś wojska idą w przodku przed nami. Wielka stąd powstała konfuzja. Książę pan począł myśleć, że wszystkie poprzednie relacje były fałszywe i że pan Sapiecha nie tylko nastąpił, ale i drogę przeciął. Poczęliśmy się tedy cofać, bo w ten sposób można było przydybać nieprzyjaciela i do walnej bitwy, której koniecznie chciał książę, go zmusić. Ale nieprzyjaciel nie dawał pola. Jeno ciągle napadał i napadał. Poszły znów podjazdy i wróciły poszarpane. Odtąd poczęło nam wszystko w ręku topnieć. Nie mieliśmy spokoju we dnie ni w nocy. Drogi nam psuto, groble przecinano. Przejmowano wiwendę. Poczęły chodzić słuchy, że sam pan Czarniecki nas gnębi. Żołnierz nie jadł, nie spał. Duch upadł. W samym obozie ginęli ludzie. Jakoby ich ziemia pożerała. W Białymstoku nieprzyjaciel zachwycił znów cały podjazd. Kredensy i karoce książęce i działa. Nigdy nic podobnego nie widziałem. Nie widziano też tego w poprzednich wojnach. Książę wpadł w alterację. Chciał jednej walnej bitwy, a musiał staczać co dzień po 10 mniejszych i przegrywać. Ład rozprzęgał się, a cóż dopiero wyrazić zdoła naszą konfuzję i strach, gdyśmy się dowiedzieli, że sam pan Sapieha jeszcze nie nastąpił i że to tylko potężny podjazd przedostał się przed nas i tyle niewypowiedzianych klęsk nam zadał. W podjeździe tym były wojska tatarskie. Dalsze słowa oficera przerwał pisk Anusi, która rzuciwszy się nagle oleńce na szyję zakrzyknęła: Pan Babinicz! Oficer zdumiał, usłyszawszy nazwisko. Ale sądził, że to przestrach i nienawiść wyrwały dostojnej pani z piersi ten okrzyk. Więc dopiero po chwili tak mówić począł. Komu Bóg dał wielkość, temu dał i siłę do zniesienia ciężkich terminów. Więc racz się pani uspokoić. Tak istotnie zowie się ten piekielnik, który los całej wyprawy podkopał i nieobliczonych jeszcze szkód stał się przyczyną. Nazwisko jego, której dostojność z taką zdumiewającą bystrością odgadłaś, powtarzają teraz wszystkie usta z przerażeniem i wściekłością w naszym obozie. Tego pana Babinicza widziałam w Zamościu, odrzekła prędko Anusia. I gdybym była odgadła, tu umilkła i nikt nie dowiedział się, co by w takim razie zaszło. Oficer po chwili milczenia tak mówić począł znowu. Nastały odwilże i ciepła. Wbrew, można rzec, przyrodzonemu natury porządkowi, bo mieliśmy wiadomość, iż na południu Rzeczypospolitej zima trzyma się jeszcze tęga, a my zaś brodziliśmy w roztopach wiosennych, które naszą ciężką jazdę do ziemi przykuły. On zaś, mając ludzi lekkich, tym bardziej dojeżdżał. Co krok roniliśmy wozy i działa, także w końcu komunikiem iść przyszło. Mieszkaniec okoliczny w ślepej zaciekłości swej jawnie sprzyjał napastnikom. Będzie co Bóg zdarzy, ale w desperackim stanie zostawiłem cały obóz i samego księcia pana, którego w dodatku febra złośliwa nie opuszcza i po całych dniach sił pozbawia. Bitwa generalna wszakże nastąpi wkrótce, ale jak to się obróci, Bóg wie i pokieruje. Cudów należy się spodziewać. Gdzieś waś pan zostawił księcia? Na dzień drogi od Sokółki. Książę ma zamiar okopać się w Suchowoli lub tamtejszym Janowie i bitwę przyjąć. Pan Sapieha jest o 2 dni drogi. Gdym wyjeżdżał, mieliśmy trochę wolniejszego oddechu, bo od schwytanego języka dowiedzieliśmy się, że sam Babinicz odjechał do głównego obozu. Bez niego zaś Tatarowie nie śmieją tak następować, kontentując się szarpaniem podjazdów. Książę, który jest wódz niezrównany, wszystkie nadzieje na walnej bitwie gruntuje. Ale to, gdy znów, a gdy go febra chwyci, musi inaczej myśleć. Czego najlepszy dowód w tym, iż mnie wysłał do Prus. Po co tam, waś pan, jedziesz? Albo książę bitwę wygra, albo przegra. Jeżeli przegra, całe Prusy elektorskie pozostaną bez obrony. I snadnie może się zdarzyć, że pan Sapieha przejdzie granicę, aby elektora do decyzji skłonić. Owóż, mówię to, gdy tajemnicy nie ma żadnej, jadę ostrzec, do jakowąś obronę tamtejszym prowincjom obmyślono, bo nieproszeni goście mogą w zbyt licznej kompanii nadciągnąć. Elektora to sprawa i Szwedów, z którymi książę pan jest w przymierzu i od których również ma prawo ratunku wyglądać. Oficer skończył. Anusia zarzuciła go jeszcze mnóstwem pytań, z trudnością utrzymując należytą powagę. Za to, gdy wyszedł, dała sobie folgę zupełną. Poczęła rękoma po jupce uderzać, na korkach się jak fryga okręcać, oleńkę po oczach całować, pana miecznika za wyloty ciągnąć i wołać: A co? A co, mówiłam? Kto zgnębił księcia Bogusława? Może pan Sapieha? Figę pan Sapieha! Kto Szwedów tak samo gnębi? Kto zdrajców wypleni? Kto największy kawaler? Największy rycerz? Pan Andrzej, jaki pan Andrzej? Spytała nagle blednąc Oleńka. To ci nie mówiłam, że jemu Andrzej na imię? Sam mi to powiadał pan Babinicz. Pan Babinicz, niech żyje pan Babinicz. Już i pan Wołodyjowski lepiej by nie potrafił. Co tobie, Oleńko? Bilewiczówna otrząsnęła się, jakby pragnąc zrzucić z siebie brzemię ciężkich myśli. Nic, myślałam, że to imię sami zdrajcy noszą, bo był ktoś, który króla podejmował się żywego lub umarłego Szwedom albo księciu Bogusławowi sprzedać i na imię miał także Andrzej. Niech go Bóg potępi, huknął miecznik. Co tam zdrajców po nocy wspominać? Radujmy się lepiej, gdy jest czego. Niech tylko tu pan Babinicz nadciągnie, dodała Anusia. Otóż tak, będę, umyślnie będę jeszcze bardziej Brauna bałamuciła, by całe prezydium pobuntował i z ludźmi, z końmi i z nami razem do pana Babinicza przeszedł. Uczyń to, waćpanna, uczyń, zawołał rozochocony miecznik. A później figa tym wszystkim Niemcom. Może też on o tej niegodnej zapomni i mnie po... Ko... Tu znowu pisnęła cieniuteczką, zakryła oczy rękoma. Nagle gniewna myśl musiała jej przyjść do głowy, bo uderzyła pięstką w pięstkę i rzekła: jak nie, to za pana Wołodyjowskiego pójdę.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Litania Loretańska w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Paweł Kęska, dzień dobry. Wywiad z człowiekiem. Walka. Czy człowiek musi walczyć? A może Bóg go stworzył do walki? Ten temat się na pewno pojawi. Wygrywania, przegrywania Bożej łaski, Bożej drogi. Zanim zaczniemy rozmowę, to oczywiście ukłony, podziękowania i uśmiech do wszystkich patronów serwisu patronite.pl. Dziękuję, że pomagacie mi tworzyć tę audycję. Gdyby ktoś chciał dołączyć, patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem. No to ruszam do boju. Moim gościem dziś jest Daniel Bukowy. Witaj.
3: Witam serdecznie Państwa. Witam. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: Jesteś karateką. Opowiedz o swojej najważniejszej walce w życiu.
3: Moja najważniejsza walka w życiu? Najważniejsza walka w życiu to tak naprawdę zaczęła się dopiero wtedy, gdy przyszła choroba do mojego domu. I to nie była walka na macie, tylko właśnie dopiero wtedy, gdy ta walka była między mną a tym lub czymś, z czym tak naprawdę nie da się wygrać fizycznie. I to była i jest najtrudniejsza walka, a tamte walki na macie to myślę, że były tylko przygotowaniem do tego.
2: Do tej najtrudniejszej dojdziemy. A na macie najważniejsza to?
3: Na macie najważniejsza? Myślę, że kilka takich walk miałem i zawsze to były te najcięższe, które albo wygrywałem, albo przegrywałem, ale sam ze sobą musiałem wygrać w środku, żeby się nie poddać. To są zawsze te najtrudniejsze walki i te, które się pamięta. Nie, które się szybko wygrywa przed czasem, tylko właśnie te, w których trzeba się zmagać ze sobą, czy ja jeszcze dam radę. I te, które widzi publika, wygrane szybko przed czasem, to tak naprawdę je się szybko zapomina.
2: No to konkretnie?
3: Konkretnie w Japonii, gdy walczyłem w półfinale i tak się złożyło, że niedozwoloną techniką kolega trafił mnie w taki sposób, że złamał mi kość w oczodole, co później okazało się na tomografię, a ja jeszcze wtedy musiałem toczyć jedną dogrywkę i drugą dogrywkę. No i tak naprawdę zastanawiałem się w ogóle, czy ja wstanę, bo byłem w takim stanie, że w Europie to raczej by przerwano tą walkę. I dla mnie największym zwycięstwem wtedy były nie nokauty, które były wcześniej właśnie przed tą walką, tylko to, że tam w ogóle wstałem i dokończyłem tą walkę.
2: Wygrałeś?
3: Nie, wtedy nie wygrałem, ale zdobyłem szacunek w klubie w Japonii, w którym trenowałem i u tych, którzy to oglądali, i mi to wystarczyło.
2: Bo walka kojarzy się ze zwyciężaniem często, a jeżeli nie zwyciężę, w sensie wynik będzie nie po mojej stronie, to się wydaje, że to jest przegrana. To jest nieprawda?
3: To jest nieprawda z tego względu, że jeżeli ktoś trenuje z jakąkolwiek dyscyplinę sportu, tak jak u nas na przykładzie karate, jeżeli ja jadę do Japonii i chcę wygrywać z najlepszymi w Japonii, to tak naprawdę jak się nie wygra tego przed czasem, to sędziowie raczej nie są dla nas przychylni i wtedy po dwóch dogrywkach, jeżeli powiedzmy dano nie na mnie, to same te dwie dogrywki dla mnie już świadczyły, że było ciężko mnie oszukać na samym początku.
2: No to od początku w takim razie. Jak się zaczyna twoja historia w ogóle?
3: Moja historia zaczyna się w taki sposób, że jako dziecko szukałem sportu, w którym mógłbym się odnaleźć i zawsze mi się podobały właśnie filmy ze sportami walki. Chciałem, żeby rodzice zapisali mnie na karate. To nie było takie łatwe jak dzisiaj. Dzisiaj dzieci trenują karate. Kiedyś trzeba było mieć, wiadomo, zgodę rodziców, ale takie sekcje dziecięce dopiero powstawały. No jak miałem 8 lat, to rodzice mnie zapisali na karate. No i wiadomo, moim marzeniem było jak każdego wyjechać do Japonii, ale w tamtych latach to było bardziej nierealne niż chyba lot w kosmos, się śmiałem do kolegów, bo tak naprawdę równie dobrze mógłbym powiedzieć, że chcę grać w NBA z najlepszymi, tak samo jak właśnie moi koledzy, którzy trenowali inny sport. Udało mi się, w skrócie mówiąc, trafić później do kadry narodowej, jak już miałem 18 lat.
2: Nie przyspieszaj tak. Okay. To ile masz lat, kiedy wchodzisz pierwszy raz na matę?
3: Na matę tak naprawdę w full kontakcie, czyli w pełnej walce, w której toczy się ta walka bez ochraniaczy, wszedłem w wieku 19 lat, bo...
2: To bardzo późno.
3: Tak, ponieważ kiedyś full kontakt był od 18 roku życia. I Nie było turniej dziecięcych w pełnym kontakcie, gdzie ktoś mógł kogoś znokautować. Takich rzeczy nie było. To dopiero się zaczęło później, a w wieku 18 lat w ogóle lekarz powiedział mi, że nigdy nie będę sportowcem, miałem problemy takie z kręgosłupem, więc na pierwszy mój turniej wymarzony nie pojechałem, bo zdrowie mi nie pozwoliło i lekarz powiedział, że ja nigdy na ten turniej nie pojadę, a ja powiedziałem, no to jeszcze zobaczymy. I za rok pojechałem.
2: No dobrze, a kiedy w ogóle pierwszy raz przekraczasz progi klubu karate i jaki to był styl?
3: To był styl karate kyokushin i w wieku 8 lat właśnie to był pierwszy trening, jak poszedłem, jak miałem 8 lat.
2: Co było w tym fantastycznego, że zostałeś tam? Bo dzieciaki przychodzą i odchodzą. Ja sam miałem doświadczenie, cieszę się z niego strasznie, wtedy byłem studentem, to był Shotokan, uwielbiałem to. Parę lat na tym spaliłem i jako facet nic lepszego nie dostałem w tym czasie od życia niż to karate.
3: No, ja patrząc teraz z perspektywy czasu, to na pewno wielu z moich kolegów sport i karate uratowało od głupich pomysłów. To jest pewne.
2: Ciebie też?
3: Myślę, że mnie też. Bo ja akurat może mnie nie ciągnęło jakoś do używek, ale towarzystwo, w którym byłem, robiło różne rzeczy, a ja nie miałem na to czasu ani chęci, bo byłem zmęczony treningami albo miałem następny trening i nie interesowało mnie to, czym oni się wtedy zajmowali. Myślę, że uniknę wielu problemów dzięki temu. A jeśli chodzi o sam Kyokushin, no to zawsze tak mi się podobało, że dążyłem do tego, żeby być najlepszym, a tej sztuce walki to wymaga tysiące, miliony powtórzeń i wielu, wielu lat ciężkiej pracy, żeby dojść do tego, co tak naprawdę chciałoby się nazwać mistrzostwem.
2: Dzieciaki, chłopaki, też dziewczyny, jak pewnie wchodzą do klubu, to myślą, że teraz będą walczyć i że od razu widzą przed sobą przeciwnika. Najczęściej to jest przeciwnik z filmów i chcą być gotowi, żeby zwyciężyć. Ale na czym polega bycie mistrzem?
3: Myślę, że bycie mistrzem polega na tym, żeby szukać w sobie jak najwięcej wad i słabości, żeby zmieniać je w siłę i w to, czego nie może wykorzystać mój przeciwnik. Czyli nie patrzeć na siebie, ale jestem super świetny, tylko jak ktoś u mnie na treningu na przykład wykonuje walkę z cieniem, to mu każę patrzeć nie jak na siebie, tylko jakby widział przeciwnika i masz wykorzystać wszystkie jego wady, które widzisz w tym lustrze. I w momencie, gdy on widzi, że ten w lustrze nie trzyma gardy, źle stoi na nogach, to ja mu mówię, właśnie to musimy wyeliminować, żebyś był mistrzem i żeby ktoś nie wykorzystał tego przeciwko tobie, bo sam to widzisz.
2: Walka z cieniem, czyli kata, to jest taki zespół figur, technik walki, ale wykonywanych samotnie, bez przeciwnika, prawda? To jest cały układ, są pewnie kolejne pasy, kolejne układy. Jak się robi kata, patrząc w lustro, jest taka myśl, będę szybszy niż ten, kogo widzę?
3: Tu akurat, jeśli chodzi o walkę z cieniem, nie chodziło mi o samo kata, choć tak jak powiedziałeś, jest to jedna z form, ale chodziło mi o takie przygotowanie już stricte do walki, gdzie ktoś uderzając w tarczę czy worek jest pewny, że trzyma na przykład tą gardę. Więc drugim takim etapem jest taka, powiedzmy, walka z cieniem, żeby zobaczył, że on nie trzyma tej gardy. No trzecim jest sparring, żeby kolega mu pokazał, że on faktycznie nie trzyma, ale to już jest bardziej bolesne. Są różne etapy, z reguły każdy mówi, że trzyma tą gardę. No ale jakby tak było, to nie byłoby wicemistrzów świata w boksie, bo przecież mistrz świata w boksie, na przykład jak Mike Tyson był jeden, tak? Drugi jego przeciwnik, no był wybitny. No ale jednak okazało się, że w pewnym momencie też nie trzyma tej gardy. Każdy z nas popełnia te błędy, nie ma takich. Jak ktoś mówi, że się nie boi albo nie popełnia błędów, to znaczy, że po prostu jeszcze do tego nie dorósł albo ta słabość nie pozwala mu się do tego przyznać.
2: Bardzo ważne słowa, one potem wrócą w innym kontekście. No dobrze, masz lat 18, nie jedziesz na pierwsze zawody, tak? Potem 19, dobrze to rozumiem. I jedziesz na te zawody i co tam się dzieje?
3: Tam dzięki treningowi, który mój trener mnie przygotował, dzięki sile od Pana Boga, że nie zwątpiłem przez tyle lat, udało mi się zdobyć brązowy medal Mistrzostw Polski Młodzieżowych. No i później to już jakby szło lawinowo, jak taka kula śnieżna, więc z turnieju na turniej coraz większe doświadczenie, no bo kiedyś nie było tak, że walczę z rówieśnikami, tylko był jeden turniej młodzieżowy, na którym mogłem wystartować, ja i moi koledzy, a dalej to już walczyliśmy z seniorami. Na drugim turnieju miałem przeciwnika, który miał 33 lata, a ja 19. Nie, więc generalnie dzieciaki walczyły z mężczyznami, no ale to jakoś tak nas wzmocniło, że później w życiu myślę, że to procentuje. Później zostałem tym mistrzem Polski młodzieżowym, mistrzem Polski seniorów właśnie w wieku 21 lat. Pojechałem na Mistrzostwa Europy, tam walczyłem z najlepszymi zawodnikami. Dzięki temu mogłem zwiedzić świat, mogłem zobaczyć, jak żyją inni ludzie już tak, jak to się dzieje na co dzień, jak trenują, a nie gdzieś z filmów. Pojechałem na Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych, tam miałem 2 brązowe medale. Trafiłem w końcu do Japonii wymarzonej. Tam łącznie spędziłem rok czasu. Trenowałem w klubie, z którego pochodzili najlepsi zawodnicy, łącznie z trenerem kadry narodowej aktualnym, Hitoshi Kiyamą. I żyłem z nimi na co dzień, trenowałem i wiem, z czym to się je. I dzięki temu wszystkiemu też mogłem spełniać swoje marzenia.
2: Ale co ci to zrobiło? Marzyłeś o tym. Miałeś lat 10, 12, 15. Wygrywasz i co?
3: Ja w środku. Myślę, że dzięki takiej drodze w jakiś sposób stałem się mężczyzną, bo musiałem wygrywać ze wszystkimi moimi słabościami, jakie tylko miałem, bo tu nie chodziło o to pokonać tego czy tamtego, bo każdy jest tylko człowiekiem. Każdego można pokonać, z każdym można przegrać. Ale myślę, że to w jakiś sposób ukształtowało mnie jako mężczyznę. Poznałem charaktery ludzi i widzę, że mimo tego, że kultury są różne, to człowiek na świecie jest taki sam. Tak samo odczuwa strach, tak samo musi spać, tak samo musi jeść, tak samo dąży do jakiegoś rozwoju, szuka miłości. My się niczym nie różnimy tak naprawdę. Tylko telewizja nam pokazuje nasze różnice i tak naprawdę chce nas, myślę, podzielić. Tak to wygląda czasami.

0: wrócimy do, nie wiem, czy drugiej części, może to jest ta sama część tej rozmowy. Chciałem cię zapytać o dwie rzeczy, o miłość i o Boga.
1: O miłość i o Boga. To jest jego... Bóg jest miłością. Myślę, że to słowo zostało tak zniszczone i tak zniewieściałe, że ciężko mężczyźnie w ogóle teraz je wypowiedzieć. Bo przez te wszystkie filmy kolorowe i tak dalej, nawet na niektórych domach publicznych masz napisane miłość, nie? A to nie jest miłość, to nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem, to jest zupełne zaprzeczenie. A Pan Jezus mówi, że największym właśnie miłością, aktem miłości jest, gdy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich. Więc dla mnie to jest właśnie męstwo, odwaga, honor. To jest coś, o co się modlę, bo ja tego nie mam sam z siebie. Na pewno nie umiałbym zrobić czegoś takiego. A u nas w Opolu, w Kaplicy Wieczystej Adoracji, różne osoby mają swoją godzinę sztafety przed Panem Jezusem i jest właśnie na przykład taki policjant antyterrorysta czy konterrorysta, którego mogę opowiedzieć krótką historię. Jak pojechał na alarm, gdzie człowiek chciał pobiec na miasto i z bronią, no i nie wiadomo, czy miał strzelać, czy nie. W każdym razie, gdy oni po niego pojechali, otworzyły się drzwi, tam zaczęły padać kule w kierunku tych wszystkich policjantów, w drugą stronę tak samo. Koniec końców powiem tylko tyle, że nikt tam nie zginął, a ten konterrorysta pojechał po tym wszystkim do kaplicy, podziękował Panu Bogu, że żyje, za to, że wróci do rodziny i modlił się za tego człowieka, który przed chwilą do niego strzelał. I sam mówi, że to nie jest jego siła i dostał to od Pana Boga, bo on by nie umiał się modlić za kogoś, kto przed chwilą chciał go zabić. I ja wiem, że to jest prawda, co on mówi, no bo kto jest aż tak heroiczny, żeby modlić się za drugą osobę, która przed chwilą do ciebie strzelała, chciała cię zabić. Ja bym tak nie potrafił.
0: A Bóg się pojawił w twoim życiu kiedy?
1: Pan Bóg w moim życiu był zawsze. I ja modliłem się, nawet jak tak naprawdę nie żyłem zgodnie właśnie z dekalogiem, mimo tego, że byłem w grzechu ciężkim, to cały czas się jednak modliłem. Chodziłem na mszę świętą, ale nie przystępowałem do Komunii Świętej. I tak przez wiele, wiele lat odkrywał mi różne karty, bo tak naprawdę te talenty i to wszystko, gdzie mnie posłał, to dostałem od niego. Teraz to wiem, bo nie chodzi o to, żeby krzywdę robić innym osobom, bo niektórzy tak myślą, ale to w karate w ogóle nie o to chodzi. Ja mam wielu przyjaciół, z którymi walczyłem na matę i to są świetni ludzie. Ale Pan Bóg tak mnie ściągał do siebie, że wiedziałem, że muszę z nim wszystko poukładać. Czyli spowiedź generalna. Wzięliśmy ślub kościelny z żoną, który bardzo chcieliśmy wziąć. To wszystko wtedy jakby przybliżało mnie do Pana Boga i otwierało te karty. A choroba, która przyszła do naszego domu, no to przybliżyła mnie bardzo do Pana Boga.
0: Spowiedź generalna, poukładanie wszystkiego. Jak to się stało, że do tego doszedłeś? Jak cię ten Pan Bóg, jak z tobą pracował? Nie wiem, czy z tobą walczył, z szacunkiem, pokazując, jakie masz słabości. Nie wiem, może to jest taka droga.
1: Powiem szczerze, że ciężko podać jakiś jeden przykład, bo to jest łaska, w której po prostu nagle dostajesz takie natchnienie, że ty wiesz, że ty musisz to zrobić i koniec, kropka. Podam taki przykład, bo dużo się mówi o Bożym miłosierdziu, tylko czasami to jest takie cukierkowe miłosierdzie i taki różowy Pan Jezusek. Ja takiego Pana Jezusa nie znam, tylko znam Boga Wszechmogącego. Miałem taką sytuację, gdy we wrześniu kilka lat temu czułem potężne przynaglenie, że muszę wykupić, pójść i zamówić 30 mszy świętych w intencji mojego taty, żeby poukładał sobie wszystko przed Panem Bogiem i za dary Ducha Świętego dla moich synów. No pomyślałem sobie, co za bezsens, przecież to się 30 mszy świętych to się za zmarłe osoby przecież zamawia. Ale tak za mną to chodziło, że nie mogłem się temu oprzeć. Mówię, dobrze, Panie Boże, bo byłem wtedy przed Najświętszym Sakramentem, idę do kapłana i poproszę o te 30 mszy świętych. To było we wrześniu. Na koniec września pojechałem do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, zapomniałem już o tych mszach świętych, które zamówiłem i w pierwszą sobotę października, a od tego dnia rozpoczynały się właśnie te msze święte, dzwoni moja mama, ja wychodzę z Kaplicy Wieczystej Adoracji w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ogiewnikach, mówi, tato upadł pod dom. Ja mówię, okej, trafił do szpitala. Ja pojechałem do Świdnicy do rodziców, Okazało się, że tato ma tak rozległego raka, że pani doktor powiedziała, że to są tylko godziny, żeby się pożegnać. Hemoglobiny miał 3, później już nawet nie przetaczali krwi, bo się po prostu w szpitalu to nie opłacało, krótko mówiąc. Oczywiście nie mam za to pretensji. I tato żył do 11 października, a to był dzień, w którym się wyspowiadał, przyjął komunię świętą i zmarł. W spokoju. Pojednany ze wszystkimi, mogliśmy się pożegnać i cały czas te msze święte trwały do 1 listopada. I to jest dla mnie Boże miłosierdzie. Nie to, że ktoś powie, Pan Bóg mu dał raka. Nie. Pan Bóg powiedział, pokazał, że ten rak jest. Pan Bóg dał czas, żeby tato wyspowiadał się. Dał czas, żebyśmy się pożegnali. I normalnie to by się tak nie skończyło, bo nawet pani doktor nie wiedziała, dlaczego mój tato ciągle żyje. Bo ja dostawałem telefon w nocy, na drugi dzień, żeby to już przyjechać szybko, bo to już jest koniec. No ale nie był koniec, bo tata żył 2 tygodnie w taki sposób. Do momentu, gdy się wyspowiadał i przyjął komunię świętą. I bardzo się cieszę i Bogu dziękuję i to jest Boże miłosierdzie.
0: Słuchaj, pytałem cię o miłość, ale to miłość też w sensie twojej żony i potem dzieci. To jest nowe życie? To zmienia perspektywy?
1: Zmienia na pewno, bo nawet jak chodzę w wysokie góry, a czasami jeżdżę powiedzmy tak na Mont Blanc czy na Gerlach zimą, no to już tak teraz człowiek troszkę inaczej na to patrzy, jak ma gdzieś wejść czy pójść i jest jakaś niebezpieczna skała choćby, to sobie mówię, nie, dobra, nie jest mi to potrzebne, bo ja mam do kogo wracać. Zrobię to inaczej albo kiedy indziej, jak będzie lepsza pogoda, a niekoniecznie muszę iść w zimie, jak jest zasypane śniegiem po pas. Oczywiście to jest tylko takie, można powiedzieć, taki banalny przykład, ale jednak ta odpowiedzialność za kogoś, no, ona zobowiązuje i myślę, że to jest taka forma miłości, która do mnie trafia, że jest to też pewien obowiązek i nie mogę już tak żyć, jak byłem kawalerem.
0: A dzieci co zmieniają?
1: Dzieci? Dzieci zmieniają wszystko. Dzieci zmieniają wszystko. No, mam 3 synów. Z tego właśnie jeden mój syn jest bardzo chory i tak się tak naprawdę rozpoczęła moja przygoda z różańcem. Bo ja nigdy nie odmawiałem różańca. Nie wiedziałem, że jest taka modlitwa. Modliłem się koronką do Bożego Miłosierdzia. Ale gdy przyszła ta choroba, lekarze powiedzieli w 3 miesiącu, że najprawdopodobniej on tego nie przeżyje. Miał ataki padaczki, no to ja mówię, w takim tempie, jak ktoś ma czkawkę czasami, nie? Że w ciągu doby one były non-stop, dzień i noc. Ja nie wiedziałem, że ktoś jest w stanie przeżyć coś takiego fizycznie, nawet dorosła osoba, co dopiero takie małe dziecko. Więc pierwsze, co mi przyszło do głowy, to ja wiedziałem, że mam złapać za różaniec i ja mam odmawiać 100 razy dziennie Zdrowaś Mario i to jest jedyne rozwiązanie tej sytuacji. Jakby się ktoś zapytał dlaczego, to ja bym nie odpowiedział. Nie wiem, po prostu wiem, że tak miałem zrobić. I dowiedziałem się o nowennie pompejańskiej. I zacząłem właśnie wtedy odmawiać nowennę pompejańską. Trafiłem na traktat świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort i rozpocząłem go właśnie 3 maja. Dowiedziałem się o Medjugorje wtedy też. Zaparłem się mocno, że tam nigdy nie pojadę, bo nie będę robił z Pana Boga złotej rybki, bo był taki przykład właśnie. Tam ksiądz Glasgow opowiadał, że też miał taką sytuację. Ja mówię, no nie będę, Panie Boże, małpował, bo Ty wtedy zrobiłeś tak, ale teraz nie musisz, ja nie będę z Ciebie robił złotej rybki. Ale miałem takie przynaglenie z tym Medjugorje, że nie mogłem tego znowu od siebie odrzucić. I zapisałem się na pielgrzymkę. Nigdy w życiu nie byłem na pielgrzymce. Moja żona nie wierzyła, że się zapisałem, ale powiedziałem, jadę, a jak ona wie, że jak powiem, że jadę, to już klapka zapadła, albo jak coś robię. I tam Pan Bóg obrócił moje życie o 180 stopni. Ja przed Najświętszym Sakramentem dowiedziałem się, że Bóg jest żywy i prawdziwy, że w hostii jest Pan Jezus realny, obecny. I tak jak przyjechałem po powrocie, to powiedziałem mojemu księdzu, że w tym kółku krzyżem jest Pan Jezus, bo ja nie wiedziałem, że to jest monstrancja. I tego jestem pewny. I od tej pory zmieniło się wszystko.

0: życiu, co się jeszcze mogło zmienić, bo mówiłeś o tym życiu jak poukładanym, gdzie Bóg był na swoim miejscu, zakochałeś się, miałeś rodzinę. Co się mogło zmienić?
1: No ja też się tak właśnie pytałem Pana Boga, czego Ty ode mnie chcesz? Przecież ja nie zostanę księdzem. Mam rodzinę, dom, ja się do tego nie nadaję. Ja się znam tylko na walce i może na jeszcze paru innych rzeczach, no ale nie na Twoich sprawach. Od tego są mądrzejsi ode mnie. No ale Pan Jezus mi pokazał, że trzeba ściągnąć facetów do kościoła na różaniec przed Najświętszym Sakramentem. No i tak jak czasami właśnie opowiadam tą sytuację, niektórzy się śmieją, ja sam się z niej czasami troszkę śmieję, bo powiedziałem mojemu księdzu, że zrobimy coś takiego dla facetów. Mówi, dobra, przyjdzie dwóch, to przyjdzie dwóch, przyjdzie pięciu, to będziemy nas pięciu, no i przy szóstu. No i ja tak popatrzyłem na niego i powiedziałem, no to nie jest moja zasługa, bo ja się na tym nie znam. Ja wiem, że tak ma być. I później też trafiłem do księdza biskupa Czaj, aby poprosić, żeby w naszym mieście była kaplica wieczystej adoracji. Po około roku przygotowania duchowego Opola, czyli nocne adoracje Najświętszego Sakramentu w różnych parafiach, powstała u nas kaplica wieczystej adoracji, której mam zaszczyt być koordynatorem, choć to takie wielkie słowo, ale dorzucam swoją cegiełkę. No jest ponad 420 osób, które w sztafecie dzień i noc adorują Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. To jest armia ludzi. Zawsze się pytam, jeżeli ktoś na to patrzy z boku, to jest po pierwsze bez sensu, po drugie po ludzku jest niemożliwe. To jest powiedzmy średniej wielkości firma, gdzie ludzie przychodzą na trzy zmiany, siedzą, nic nie robią, tak, po ludzku patrząc, a jednak trwa już to 4 lata, i nikt nie potrafi tego po ludzku wytłumaczyć, no bo jaka grupa społeczna byłaby się w stanie tak zebrać, żeby zawsze tam być. Pierwsza w nocy, trzecia w nocy, zawsze ktoś jest przed Najświętszym Sakramentem. Nigdy nie ma tak, żeby Pan Jezus był sam. Codziennie jest posprzątane i świadectwa są naprawdę potężne. Z 2 miesiące temu przyszedł do mnie kolega z pracy i mówi, słuchaj, moja mama dostała takie wyniki, że ja to sprawdzałem z 10 razy rak i to taki, że ona już długo nie pożyje. No to oczywiście tego jej nie mówił, ale mama poszła przed Najświętszy Sakrament, powiedziała, Panie Jezu, ufam Tobie, bądź wola Twoja. Wyszła i poszła do doktora. Pan doktor wziął jej wyniki i powiedział, to nie są Pani wyniki. Ktoś może powiedzieć, no to pomyłka. Ja takich pomyłek słyszę bardzo dużo. Wiem, że to nie są pomyłki. Tylko największym darem tego wszystkiego i takim dla mnie właśnie dowodem, że to pochodzi od Pana Boga, jest to, gdy ludzie mówią, że w momencie, gdy wypowiadają takie słowa, bądź wola Twoja, czują taki pokój w sytuacji, gdzie tak naprawdę ta Pani wiedziała, że jest bardzo źle, którego nie potrafią wytłumaczyć. Tak jak mój kolega, który przyjechał z Miami, gdzie wynajęli z kolegami willę, chcieli zapić smutki, tutaj rozwody, impreza, alkohol, jachty. No ale wrócił i mówi, no dalej nic się nie zmieniło, trochę jestem uboższy, bo tam przepuściłem kasę, ale nic mi się nie zmienia. Ja mówię, słuchaj, no ja nie jestem Panem Bogiem, ale chodź ze mną do takiej kaplicy, za którą ja odpowiadam, jak nie chcesz się modlić, nie musisz, ja się pomodlę 10 minut i wyjdziemy. Pomodliłem się jego intencji koronką Dom Bożego Miłosierdzia. Wychodzimy z kaplicy, a on tak na mnie patrzy, że on nie był w stanie z siebie słowa dusić. Powiedział, że nigdy w życiu nie czuł takiego pokoju, jak tam w tym miejscu. Jak to wytłumaczyć? Jak ktoś to przed chwilą wrócił z Miami i widział to, co inni widzą tylko na filmach. A on mówi, że tutaj w tym małym pokoju, można tak powiedzieć o kaplicy, coś go tak ruszyło, że on nie jest w stanie słowa powiedzieć. No to na pewno nie ja.
0: Ale jak ty to wszystko organizowałeś, urządzałeś? No skąd się wzięli ci faceci? Co tam ogłaszanie poszło w sieci? Jak to się robi?
1: Jeśli chodzi o tą właśnie naszą męską modlitwę, bo mamy coś takiego jak męska modlitwa, to jest takie godzinne nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem. Dla każdego, niezależnie czy jest w jakiejś wspólnocie, czy nie był 10 lat w kościele. Czasami przychodzą chłopaki, co nie pamiętają, jak się mówi Zdrowaś Mario, jak się odmawia. Więc kapłan wszystko prowadzi. Jest albo czasami świadectwo jakiegoś zaproszonego gościa, bądź ksiądz mówi krótkie kazanie. Najważniejszą częścią tego spotkania jest różaniec przed Najświętszym Sakramentem. Generalnie rozwiesiliśmy plakaty i pocztą pantoflową wszystko się odbywało. Ale jeżeli chodzi o kaplicę wieczystej adoracji, no to już są misje, które trwają przez na przykład miesiąc, dwa lub trzy, w zależności od miejscowości. I taka misja polega na tym, że głosi się słowo i zaprasza się ludzi na każdej mszy świętej w danej parafii. I wtedy tam się zbiera deklaracje i ludzi, którzy chcieliby dołączyć. I tak jak w Opolu właśnie, powiedzmy, mamy te 400 osób, to proszę sobie wyobrazić, że właśnie z tego, co pamiętam, będzie otwierana w Polsce chyba 50. kaplica wieczystej adoracji. Więc jak średnio byśmy policzyli, że to jest 300 osób razy 50 miejsc w Polsce, to jest nieustanna modlitwa do Pana Boga przed Jego obliczem. A ludzie mówią, że Kościół umiera. Ja tego nie widzę. Ja widzę, że Kościół po prostu
0: żyje.
1: Żyje, ale odchodzi od ilości, a wchodzi w jakość. To jest tak jak z żołnierzami. Lepiej mieć kilku, ale konkretnych, niż 100 czy 200 takich, którzy pójdą na pewną śmierć.
0: To mocne. Powiedz jeszcze, co ty czułeś, kiedy, no bo mówisz, że może przyjdzie 5, może przyjdzie 3, coś tam będzie, a to przyszło 100.
1: Ja się bardzo cieszyłem z tego, że kapłan zobaczył, że to nie jest mój pomysł.
0: Ale czekaj, czekaj. Jest ta sytuacja.
1: No właśnie.
0: Wchodzą ludzie.
1: Ja, szczerze mówiąc, zawsze siedzę wtedy w pierwszej ławce i nie rozglądam się do tyłu, tylko usłyszałem naszą modlitwę, jak rozpoczęliśmy. I wtedy jakby taki... No ciężko to wypowiedzieć, no bo jak się modli 2, 3 czy 5, to inaczej ten dźwięk rozchodzi się, niż jak 100 facetów nagle mówi Ojcze Nasz na przykład. No to w tym kościele to się tak roznosi, że dopiero wtedy się obróciłem i zobaczyłem, co tam się dzieje.
0: Czy ty czasem płaczesz?
1: Powiem szczerze, że kilka razy poleciały mi łzy, jak patrzyłem na to, jak mój syn mocno cierpiał, a później jeszcze potrafi się potem uśmiechnąć. To tak.
0: Powiedz jeszcze o nim, no bo to musi bardzo zmieniać w życiu, bo wydaje się, że jak ma się dzieci, to one pewnie będą rosnąć, pójdą do szkoły i coś tam, prawda? Są jakieś takie wizje zawsze. To jest inaczej.
1: Powiem tak. Dostałem tyle od Pana Boga, że nigdy nie będę w stanie mu podziękować. Nigdy. To jest niemożliwe. Wiem, że on jest żywy w Najświętszym Sakramencie i nic więcej nie mógłbym dostać na tym świecie, bo cała reszta to jest wyrób czekoladopodobny dla mnie. Zwiedziłem ten świat, bawiłem się w Tokio, w Los Angeles, w Hollywood. To wszystko to jest wyrób czekoladopodobny dla mnie. Jeśli chodzi o chorobę mojego syna, to w 100% jestem pewny, że koniec końców to okaże się łaską. Łaska to nie jest coś, co jest przyjemne, tak jak z lekarstwem czasami. Może być ohydne, ale pomaga. I dlaczego tak mówię? Bo widzę, ile osób się nawraca dzięki jego chorobie. Widzę, jak się za niego modlą i ja jestem pewny, że to on ratuje ich, a nie oni jego. To mam taką pewność w 100%. Mimo tego, że co chwilę dziś słyszałem od lekarzy, bo mój syn jest pod hospicjum domowym, nie dożyje 3. roku życia. Jak byliśmy w szpitalu, to właśnie te słowa na przykład mi się przypomniały. Cały świat będzie się radował, a wy będziecie cierpieć. Nie? To ja akurat w Sylwestra, gdy leciały petardy, my byliśmy, jak on miał chore płuca. No i lekarz też mówił, że to już się chyba nie uda, bo to już dostał takie nawet antybiotyk, na który musiała dać zgodę jakaś rada lekarzy w Polsce, bo oni w szpitalu wojewódzkim sami nie mogli mu podać tego antybiotyku. I on też, jak mu podali, nie zadziałał. Ja powiedziałem, Pan Jezus nie takie rzeczy robi. No i mój Michał dalej żyje i wszystko jest na swoim miejscu, tak jak Pan Bóg chce i tak będzie.
0: Czyli co, tam była choroba? Jak to sobie wszystko poukładać?
1: Więc w 3. miesiącu mój syn zachorował na padaczkę lekooporną. Choć tak naprawdę do końca nie stwierdzili tego wszystkiego, co tam się dzieje, bo powiedzieli, że nie są w stanie. Te ataki były tak duże i z takim natężeniem, że powiedziano nam, że może tego nie przeżyć, a z

0: ale z Panem Bogiem wszystko można przejść w sposób, który jest niewytłumaczalny, bo jak widzę rodziców, którzy nie trzymają się Pana Boga albo nie szukają u Niego oparcia, to widzę, że nie są w stanie unieść takiej choroby.
1: Ile on ma dziś lat?
0: 9.

0: początku mówiliśmy o walce, też o wygrywaniu. Powiedziałeś o tym, że walka to też poznać własne słabości, żeby jeszcze móc je pokonywać. No ale historia syna uczy czegoś innego?
1: Ona właśnie nie uczy niczego innego, tylko właśnie tego, żeby się nie poddawać, żeby zawsze ufać Panu Bogu, tylko to się łatwo mówi. Ale ja mogę o tym powiedzieć, bo ja tego doświadczam. I mogę o tym powiedzieć w 100%, że jak idę przed Najświętszy Sakrament, to Pan Bóg dodaje mi do tego siłę i mojej żonie. My możemy pojechać razem na wakacje. No ciężko mi to wytłumaczyć, że można być szczęśliwym mimo takiej choroby w domu. Bierzemy Michała, jak jedziemy na przykład w góry w Alpy, czy do Zakopanego. Mamy taki wózek sportowy, jeździmy z nim na wycieczki. A nie skupiamy się na tym, że on jest chory i powiedzieli mi, że umrze. I Pan Bóg dodaje takie siły, której sam z siebie człowiek nie ma. Ja takiej siły na pewno nie mam i nie miałbym, nie wiem, czy byłbym to w stanie przetrwać, gdyby nie siła od Pana Boga.
0: Walka kojarzy mi się też z jakimś sporem ze złem. Czym jest zło?
1: Zło? Zło dla mnie, które ja poznałem, które widziałem na świecie, okazało się, że centrum ma po prostu w jednym miejscu. Szatan jest złem, nie człowiek, nie walczy z człowiekiem. I wiem, że on jest czystym, krystalicznym złem. Nie ma tam krzty dobrego. I miałem takie sytuacje właśnie, gdy w nocy do mnie przychodziło coś, co odczuwałem całym sobą, że to jest zło. Wiedziałem o tym, że tak jest. To nie był sen. Coś szarpało mnie za szyję, tak jakby mnie dusiło. Ja próbowałem kiedyś nawet z tym walczyć. Im bardziej ja próbowałem z tym walczyć, niezależnie czy byłem w Japonii, czy gdziekolwiek w innym miejscu w Polsce, to było jeszcze mocniejsze. Jak zaczynałem się modlić, zaczynało mnie puszczać i odchodzić. I wiem, że zło, że ze złem nie można się bawić i to nie jest jakiś tam diabełek z Halloween. Jak ktoś tak myśli, to wpuszcza do domu najgorszego zwyrodnialca, jacy chodzą po ziemi, to nie chciałbym być w skórze tych ludzi.
0: Pamiętasz ten moment, kiedy zacząłeś się modlić i to zaczęło odchodzić?
1: Tak, pamiętam. Pamiętam, jaki nagle odczuwa się pokój, a jak to zło wchodzi do domu, do pokoju, to jest takie odczucie, jakby taki dym skradał się i podchodził do ciebie, ale w pewnym momencie tak cię paraliżuje i trzyma i szarpie, jak żywa osoba, tylko z super siłą by cię trzymała i dusiła, a ty nie masz nic zrobić. Choćbyś nie wiem, kim był, nie masz nic zrobić. I w momencie, gdy właśnie zaczynałem odmawiać Ojcze nasz, zdrowaś Mario, to puszczało. A jak się... Odkąd się zawierzyłem Panu Jezusowi przez Matkę Najświętszą według traktatu świętego Ludwika, wszystko minęło.
0: Czyli walka duchowa jest większa i ważniejsza niż walki życiowe?
1: No na pewno jest trudniejsza, bo z przeciwnikiem zawsze można wygrać. Nie ma takiego człowieka, z którym nie można wygrać i tak jak mówiłem wcześniej, z każdym też można przegrać, ale to jest tylko człowiek. On musi spać, ma czerwoną krew, musi jeść. Jest tylko człowiekiem. No a tamten drugi ma parę tysięcy lat doświadczenia, więc kim jest taki człowiek, choćby nie wiem, tutaj był jakim mistrzem w czymkolwiek, dla niego to żaden przeciwnik. Jesteśmy jak małe dzieci. Bez obrony Pana Boga, bez Matki Najświętszej jesteśmy dziećmi we mgle.
0: Na ekranach kin ukazał się, albo lada chwila ukaże się film Dariusza Walusiaka

0: Szłani. Twoja historia w tym filmie jest. Otrzymałeś pytanie, czy chcesz tę historię opowiedzieć. To było trudne, bo czasem sobie myślę, a to moja opowieść, kto tam będzie o tym słuchał, to może ja z Panem Bogiem sam te życie przeżywam. Bo to jest coś innego opowiadać o tym ludziom, nawet jak teraz tu siedzimy, nie?
1: Powiem szczerze, że bardzo tego nie chciałem. Nie chciałem się na to zgodzić. Już na pewno nie chciałem wpuszczać kamery do domu, żeby pokazać chorobę mojego syna. Zawsze, gdy mówię o tym, co dostałem przed Najświętszym Sakramentem, staram się mówić w trzeciej osobie, żeby nie kierować na siebie, czyli mówię, że na przykład jest w Opolu taka i taka osoba, która doświadczyła tego i tego przed Najświętszym Sakramentem. Ale przed tym filmem byłem wiele razy, przed nagraniem tego filmu, przed Najświętszym Sakramentem i pytałem się Pana Jezusa, czy Ty tego chcesz, bo ja tego nie chcę. Ja nie chcę tego z całego serca pokazywać się, opowiadać, bo nie jest mi to potrzebne. Ale dostałem wiele takich znaków, że to jest czas, żeby powiedzieć te wszystkie rzeczy, żeby pokazać chorobę Michała, żeby dodać siły tym ludziom, którzy jej nie mają, a są w takich sytuacjach i żeby powiedzieć, że Pan Jezus jest żywy i prawdziwy w Najświętszym Sakramencie. I dostałem odwagę do tego, bo ja jej nie mam.

0: właśnie takie dzieci w hospicjum i na przykład dowiadywałem się, na przykład dziewczynka zmarła, czy różne inne rzeczy, które mnie spotykały po drodze, gdy się pytałem o to, czy to zrobić, to się zastanawiałem, czego ja się boję, wstyd mi przed tobą, idę i to zrobię.
1: Jak ty się modlisz?
0: Jak ja się modlę? To powiem, jak ja się modlę. Staram się modlić tak, jakbym mówił do żywego Boga, nie gdzieś tam daleko na chmurce. Jak idę przed Najświętszy Sakrament, to modlę się w taki sposób. Zawsze to przedstawiam tak. Wyobraź sobie, że idziesz na wideokonferencję. To rozumiemy, bo jakbym kiedyś pokazał mojej babci telefon i powiedział, że przez ten kawałek plastiku rozmawiam z kolegą z Japonii, no to by powiedziała trochę, że to jest nierealne. Ale dzisiaj nawet dzieci to wiedzą. Więc starajmy się modlić w taki sposób, czy jak idziemy przed Najświętszy Sakrament, jakbyśmy byli przed samym żywym Bogiem właśnie na takiej pseudo-wideokonferencji, tylko jakby kartka biała była na telefonie, czyli człowiek z tamtej strony nas widzi, my go nie. Ale jakby tak Pan Jezus kiedyś ściągnął tą kartkę, to okaże się, że jesteśmy przed żywą osobą, a nie przed jakimś tam Bogiem gdzieś daleko na chmurce. I staram się zawsze, jeśli tylko potrafię się skupić, to mówić jak do żywego człowieka. Mam taką sytuację na przykład. Kilka lat temu mój dobry kolega okradł mnie i obraził moją żonę, a była jeszcze w ciąży. Więc generalnie po męsku to jest za to tylko jedna kara do wymierzenia i nie ma innej i tak powinno być. Tak sobie ustaliłem, ale mówię, nie mogę tego zrobić, bo za dużo od Ciebie dostałem, Panie Boże, choć on zasługuje na tą karę i tu chyba mamy jasność. Siadłem przed byłem przed Najświętszym Sakramentem, klęczałem i się modliłem, powiedziałem, Panie Jezu, ja dałbym mu w zęby za to, bo zasłużył. I tak uważam. I nie jestem taki święty, ale z racji tego, że Ty tak powiedziałeś, to odmówię za niego koronkę do Bożego Miłosierdzia. I tylko dlatego, że Ty tak powiedziałeś, bo ja dałbym mu w zęby. Odmówiłem koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wychodzę z kaplicy, patrzę na telefon, on dzwoni. Ten kolega. Ja mówię, no nie wierzę. Dopiero wyszedłem, pomodliłem się i jeszcze będzie mnie denerwował, sobie pomyślałem. Odbieram, a on mówi do mnie, że chciał mnie przeprosić, moją żonę i zadośćuczynić za to, co ukradł. No jak ja mam mówić, że to jest przypadek? To nie jest przypadek. Ja bym zrobił to, co normalny facet. Poszedłbym i załatwił sprawę. Tylko narobiłbym sobie pewnie problemów niepotrzebnych. I wcale bym jej nie załatwił. A Pan Jezus potrafi w taki sposób załatwiać te sprawy. Że są po ludzku po prostu już skazane na porażkę, tak jak niektóre rozwody czy małżeństwa według nas, a się okazuje, że kolega wrócił do żony, razem mają swoją godzinę adoracji, a już jedną nogą był u innej pani. Ale jednak modlitwa żony go znokautowała.
1: Modlitwa żony?
0: Tak, to była wtedy, to była modlitwa żony.
1: Czyli na adorację, na modlitwę z historiami beznadziejnymi.
0: A do kogo, jak nie do Pana Boga? My musimy stanąć pod ścianą, żeby poprosić, to ty się tym zajmij teraz, bo ja już robiłem wszystko po ludzku, co jest możliwe. Zawsze tak patrzę właśnie na apostołów. No był moment, faceci się znali na swojej robocie, byli rybakami, wypłynęli, całą noc łowili. Podejrzewam, że frustracja troszkę tam ich musiała zjeść. Całą noc łowiliśmy i nic nie złowiliśmy. Czyli zawodowcy zajmują się swoim zawodem i nic im z tego nie wyszło. A na słowo Pana Jezusa, czyli jak On był z nimi, złowili tyle, że nie byli w stanie tego udźwignąć. I myślę, że to jest wskazówka dla nas wszystkich i dla świeckich, i dla kapłanów, że jak będziemy robić coś według zasad ludzkich, nawet dla Pana Boga, to to nie wyjdzie. Można stać przy Najświętszym Sakramencie, tak jak stali kiedyś przy Arce Przymierza i przegrać wojnę. Bo to nie chodzi o to, żeby stać. Tylko, żeby mieć relacje.
1: Różaniec to jest męska modlitwa?
0: No, to jest w 100% męska modlitwa, tylko ją tak obrócono, że wmówiono facetom, że to jest wstyd trzymać różaniec. A to jest według mnie największa broń, jaka jest. I najlepszym dowodem to są chyba właśnie, tak jak na filmie widać, na przykład komandosów jednostki wojskowej w Lublińcu, którzy wnoszą obraz Matki Bożej Łaskawej i modlą się na różańcu. To jeżeli oni nie są męscy, to kto jest męski?
1: Moim gościem był dziś Daniel Bukowy. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Wyrwani z niewoli. Audycja Fundacji Mater Maria.
1: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnej audycji Fundacji Mater Maria i Radia Emaus, Wyrwani z niewoli. Przed mikrofonem Robert Zachert. Naszym gościem jest dzisiaj Piotr Więckowicz. Pan Piotr jest zastępcą kierownika ośrodka terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży w Strychach w województwie lubuskim. Jest już po raz kolejny naszym gościem, więc dzisiejszym tematem nie będzie żadne świadectwo, nie będzie rozmowy o sobie, a chcielibyśmy poruszyć inny temat. Wymyśliłem taki, mianowicie hejt, relacje, uzależnienia, próby samobójcze. Jest to troszkę inny temat, ale myślę, że również uzależnienia są bardzo z nim powiązane. A mnie osobiście szczególnie poruszył w ostatnich dniach problem i sprawa samobójstwa 14-letniego chłopca, który rzucił się pod pociąg i zostawił ten długi, dojrzały list. List, w którym właśnie powiedział o tym wszystkim, co się działo, o tym, że nawet rodzice nie mogli mu pomóc, że wszystko po prostu sam zdecydował o swoim losie. Jest to taki tragiczny przykład, ale chciałbym porozmawiać o tym, co zrobić, żeby takich tragicznych przykładów było jak najmniej, bo to nie musi być próba samobójcza, to są właśnie też między innymi uzależnienia, które są spowodowane hejtem, relacjami i brakiem pomocy. Panie Piotrze, takie pytanie na początek. Czy mimo wszystko można było coś zrobić?
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. No tak z grubej rury to pytanie, bardzo trudne. Myślę, że ciężko w ogóle jakkolwiek ocenić tą sytuację, ponieważ no jest ona dramatyczna dla tej rodziny, ale też nie mamy jakiejś większej ilości danych tego, co się działo. Na pewno myślę sobie, że na dzień dzisiejszy życie w ogóle młodych ludzi, nastolatków w naszym świecie, w aktualnym świecie jest bardzo trudne. Jest też w jakiś sposób szufladkowane poprzez media, poprzez różnego rodzaju aplikacje, nie wiem, TikToki, mody, trendy. Te dzieci są bombardowane z każdej strony jakimiś wytycznymi, jakimiś ramami, w jakich powinny się znajdować, bo jeżeli nie, no to wtedy właśnie może powstać jakiś problem. Na pewno ta sytuacja to jest taka sytuacja, która wybrzmiała też medialnie. Zrobiło się o niej głośno, poruszyła też na wielu platformach czy w wielu mediach właśnie temat tego, jak dzieci cierpią w dzisiejszych czasach, ale myślę, że nie poruszyła tego, że no jednak większość tych dzieci cierpi w milczeniu, w samotności. Nikt o nich nie nagra podcastu, nie zrobi programu. I te dzieci cały czas są, cały czas żyją. Czy to w szkołach, możliwe nawet, że obok nas. Dzisiaj przy okazji prowadzenia takich zajęć profilaktycznych właśnie rozmawiałem z młodymi ludźmi o tym, że tak naprawdę oni mają największy wgląd w siebie nawzajem. Że wiadomo, ta grupa rówieśnicza może działać bardzo destrukcyjnie, może powodować, że ten młody człowiek będzie czuł się cały czas oceniany, że będzie czuł się niepotrzebny, że będzie alienowany i wtedy będzie przeżywał bardzo, bardzo nieprzyjemne i bardzo trudne emocje, ale też może działać w taki sposób pozytywny. Może zareagować, jeżeli zauważy, że ktoś na przykład stosuje jakąś formę przemocy wobec innego ucznia, może to zatrzymać, może to zgłosić, może to powiedzieć, że no stop, ja się na to nie zgadzam. Więc no, bardzo trudne pytanie. Nie wiem, czy ja w ogóle odpowiedziałem na to twoje pierwsze pytanie. Chyba nie za bardzo.
1: No bo to jest problem złożony, ale ja myślę, że jak już sobie ustaliliśmy, poświęcimy na to, jeżeli będzie nawet trzeba, dwa kolejne odcinki. Jasne. Bo chyba warto się pochylić, ale mam nadzieję, że może wyjdzie to tak, że my jakby porozkładamy to na czynniki pierwsze. Ciekawą rzeczą jest to, co powiedziałeś właśnie o tej grupie rówieśników, że to tam zaczyna się problem, tam zaczyna być ten hejt, prawda? Mhm. Bo te dzieci, no właśnie ja nie wiem dlaczego, dlaczego te dzieci bardzo szybko przyjmują postawy negatywne, tak? Bardzo szybko potrafią kogoś tak jakoś wyalienować, wyśmiać, bo jest, nie wiem, inaczej ubrany, bo nie nosi długich paznokci dziewczyna. Powodów mogą być dziesiątki. A dlaczego tak trudno? Bo ja mam wrażenie, że kiedy było ogólnie życie trudniejsze, biedniejsze, to tym dzieciakom łatwiej było znaleźć pomiędzy sobą te pozytywne relacje, tak? Łatwiej stworzyć grupę. Dzieciaki razem się bawiły. A dzisiaj właśnie, jeżeli jest grupa, to najszybciej po to, żeby wyłapywać jakieś dziwne, inne rzeczy i hejtować.
2: Ja może powiem troszkę kontrowersyjną rzecz, bo no, a może niekontrowersyjna, może właśnie normalna. No jeżeli na przykład mamy takiego młodego człowieka, który, no wiadomo, ma jakiś dom, ma jakiś system rodzinny, gdzieś mieszka, z kimś mieszka, komuś się przygląda, jakiejś dorosłym osobom, które ma dookoła siebie i widzi, że na przykład ten rodzic nie ma problemu z tym, żeby ocenić na przykład jakiegoś sąsiada albo kogoś tam innego, a wiesz, bo ten Nowak to... Zobacz, jak on się zachowuje, co to jest tam za taki czy owaki. Są jakieś oceny, jest jakieś takie napiętnowanie tego drugiego człowieka.
1: Na przykład nauczyciela w szkole?
2: No na przykład, że ktoś się nie czepia i no i właśnie gdzieś ten rodzic jednak przejmuje tą narrację, że no kurczę, no czemu w ogóle on się czepia? No to wtedy po prostu ten młody człowiek też przejmuje pewne schematy, pewien sposób oceniania tego świata. Właśnie od tych rodziców, tych swoich opiekunów, bo oni są najważniejszymi osobami w jego życiu. Też wiemy o tym, że przecież dzieci większość jakiegoś takiego komunikatu, który wpływa na wychowanie, nie biorą z przekazu słownego, czyli z tego, że my możemy dziecku mówić, wiesz, nie rób tego czy tamtego, tylko dziecko się przygląda bardzo skrupulatnie temu, co robi rodzic. Jeżeli rodzic mówi, wiesz, nie wolno oceniać, nie wolno wyśmiewać, ale potem na przykład jak przychodzą jacyś koledzy albo znajomi i to dziecko widzi, że ten rodzic jednak to robi, no to on sobie myśli, a okej, trzeba mówić, że to jest niedobre, ale można to robić, bo nie ma w tym nic złego. No i myślę, że to gdzieś stąd się bierze, bo przecież dzieci też przychodzą do szkoły. Można powiedzieć, że od tamtej powiedzmy czwartej klasy są nowymi grupami, te 1-3 to jest inne nauczanie. Od czwartej klasy są też nową grupą. Często, no wiadomo, że też chodzą ze sobą ileś lat od tej pierwszej klasy, ale jednak jest to jakaś nowa karta w ich życiu, więc mogą tam też w jakiś sposób budować te nowe relacje, rozwijać się. Ja tak porównałeś to do czasów kiedyś, jak było, że one może trochę były biedniejsze i że to miało jakiś taki wpływ. Ja myślę, że w ogóle czasy były inne, ze względu na to, że nie było aż tak dużo technologii, że jednak dziecko, żeby spotkać drugie dziecko, coś zrobić ciekawego, fajnego, musiało wyjść na dwór, tak musiało jest. Się z tym dzieckiem spotkać, wiesz, zbudować jakiś tam domek, wykopać dziurę, pogonić jakiegoś tam, nie wiem, zwierzaka, czy
1: po prostu pograć w piłę.
2: Tak, pograć w piłę, czy nie wiem, iść na jabłka do sąsiada życzliwego bardzo, który chętnie się dzieli. Więc wiesz, i to budowało też te więzi między tymi ludźmi, między tymi dzieciakami, między nami też, naszymi kolegami czy koleżankami w okresie, kiedy my dojrzewaliśmy. Wiadomo, że też jakby mam takie poczucie, że w tamtych czasach dużo rzeczy takich, które były niewłaściwe, było jasno określone, że one są niewłaściwe, że słuchaj, jest granica i ta rodzina wyznaczała tą granicę. No jeżeli ktoś przekracza tą granicę, nie wiem, nadużywa alkohol w bardzo młodym wieku, nie jest to dobre zachowanie. Dzisiaj, no myślę, że wielu młodych ludzi, nawet takich, którzy trafiają do nas do ośrodka, mówią o tym, że pierwszy kontakt z alkoholem mieli na przykład na Sylwestra, bo gdzieś tam rodzic czy opiekun pozwolił wypić tą lampkę szampana i albo że na przykład, nie wiem, dał się napić piwa gdzieś tam na jakimś grillu, na jakieś wakacje, no bo pomyślał sobie, że lepiej, żeby to dziecko spróbowało przy mnie ten alkohol, niż żeby piło gdzieś tam same po krzakach.
1: Tak, takie jest częste tłumaczenie.
2: Tak, a to jest, wiesz, takie jakby...
1: Legalizowanie.
2: Tak, to jest takie niebezpieczne, ponieważ ten młody człowiek, on później, jak będzie sam w jakiejś sytuacji z rówieśnikami, będzie mógł z tego skorzystać no, do takiej bardzo niedobrej, niezdrowej rzeczy, mianowicie do tego, że on został wzmocniony pozytywnie tego używania alkoholu przez samego rodzica, przez samego opiekuna, więc w sumie jeżeli mama czy tata nie miała nic do tego, że ja wypiję sobie te pół piwa razem z nimi, no to czemu teraz miałoby mieć coś przeciwko tak. temu?
1: A przy okazji inny dzieciak, który nie ma pozwalane, mówi sobie, no przecież jego rodzice pozwolili, dlaczego ja nie mogę?
2: No oczywiście, grupa rówieśnicza naprawdę ma ogromny wpływ na młodego człowieka. Każdy młody człowiek potrzebuje akceptacji, potrzebuje towarzystwa, potrzebuje właśnie też czasami poczuć się, że jest lubiany, że jest akceptowany przez daną grupę. I tak jak właśnie mówiłem wcześniej, jeżeli ta grupa jest pozytywna i ma taki dobry wpływ i jest tam jakiś system wartości w tej grupie, że no chronimy swoich, jeżeli ktoś będzie robił coś nie tak, to reagujemy, to nawet jeżeli ta jednostka powie, słuchajcie, chodźcie, idziemy się napić alkoholu, to reszta powie, aj wiesz co, daj spokój, kurde, alkohol, jakieś kłopoty, po co mamy to robić, nie? Idziemy, nie wiem, właśnie pograć w tą piłę, czy porobić coś razem. Więc ma to ogromne znaczenie, gdzie dane dziecko na przykład trafi. Wiadomo, że no dzieci jak trafiają do szkoły, to też nie są czyste kartki, że no te dzieci już mają jakieś swoje doświadczenia, one coś przeżyły. Niektóre mają naprawdę trudne historie związane na przykład z jakąś ciężką sytuacją rodziny, z jakimiś na przykład, nie wiem, właśnie chorobami w rodzinie, gdzie ta uwaga była skupiona na kimś, a to dziecko w tym momencie potrzebowało tej uwagi. Druga strona, że właśnie na przykład, nie wiem, znam takie historie, w których dziecko było jedynakiem, ale rodzina starała się wcześniej o dziecko, nie udało się, więc cała uwaga była skupiona tej rodziny na to dziecko, więc ono naprawdę czuło się z każdej strony kontrolowane, jakby nie mogło samo podejmować decyzji, tylko wszystko to, co ci rodzice, opiekunowie, co ta rodzina mówiła, to było najważniejsze, co też przytłaczało to dziecko i nie pozwalało mu na to, żeby mogło w takim normalny sposób dojrzewać, a no wiemy, że dojrzewanie, no to jednak ten bunt i ten czasami pieruny muszą tam strzelić.
1: No dobrze, ale to teraz, jak sam mówisz, te dzieciaki z najróżniejszych powodów, nawet całkowicie, wiesz, niezależnych od rodziców, znaczy niezależnych od wychowania rodziców, tak? Bo sam mówisz, że to na przykład może być choroba kogoś innego. No i ci rodzice, no muszą po prostu poświęcić tą uwagę. Ten dzieciak jako wrażliwa jednostka, czy bardziej wrażliwa jednostka, będzie to bardzo mocno odbierał. Z jednej strony rozumie, tak? Że jest taka sytuacja w domu, ale z drugiej strony strasznie go to boli. I może właśnie tu jest gdzieś jakaś, nie wiem, dziura, pustka, że te dzieciaki wśród rówieśników też może wstydzą się przyznać, tak? Słuchajcie, no nie wiem, jak to wam powiedzieć, ale na przykład moi rodzice poświęcają całą uwagę mojemu bratu, no bo on jest chory. Ja to rozumiem, ale ja też bym chciał. Mhm. Ale głupio mi o tym powiedzieć, nie? I on może przed kolegami też tego nie powiem, więc co zrobić? Nie wiem, jak zrobić? Gdzie takie miejsce powinno być, żeby ten dzieciak mógł iść i się otworzyć? Ja wiem, że są psychologowie. No. Ja wiem, że jest szkoła, ale rozmawialiśmy też wcześniej o tym, że te dzieci z doświadczenia swojego czy kolegów wiedzą, że niestety ten psycholog, który z początku jest uważany za osobę, czy tak mu się mówi temu dziecku, że to, co będziecie mówić, zostaje między wami, ale okazuje się, że nie. Że po dwóch, trzech dniach w sprawę zaangażowana jest pani dyrektor, jest, nie wiem, jakiś kurator, nie daj Boże, ośrodek pomocy społecznej. I co ten dzieciak? Ten dzieciak siebie zamyka i jeszcze innych przy okazji dookoła, bo oni mówią, przecież ja nic nie powiem, bo za chwilę będzie ambaras.
2: No wiesz, tak.
1: Czy tu nie ma też błędu właśnie?
2: No kilka takich rzeczy. To myślę, że to tak fajnie by było dobrze podzielić na takie dwie rzeczy. No pierwsza to, co w szkole. Wydaje mi się, że są jakieś procedury, nie wiem, może powinno być informowane też te dziecko. Słuchaj, ja z tobą rozmawiam, ale wiesz, jakby no też jesteś w instytucji pewnej, jeżeli coś będzie dla ciebie niebezpieczne albo będzie ci zagrażało, to ja będę musiał też poinformować dalej, komuś o tym powiedzieć, nie?
1: No ale ten dzieciak w tym momencie się zamyka, bo on nie chce skrzywdzić rodziców.
2: No, wiesz co, no myślę, że jeżeli ktoś już w ogóle odważy się na to, żeby przyjść do psychologa czy pedagoga i powiedzieć, że jest jakiś problem, no to gdzieś czuje taką potrzebę, że gdzieś może coś już faktycznie jest za dużo tych emocji w środku. Ja na przykład miałem taką sytuację, też wiesz, no prowadzę, jeżdżę po tych szkołach już długo i ostatnio miałem taką sytuację, naprawdę, pierwszy raz od naprawdę długiego czasu, że podeszła do mnie dziewczynka na koniec i powiedziała, że jej tata nadużywa alkohol i co ona może zrobić takiego w tej sytuacji, bo on uważa, że nie ma problemu. Więc wiesz, to jest takie, może właśnie to jest strona taka, jednak niech to będzie ktoś z zewnątrz w szkole, który raz na jakiś czas będzie i wiesz, nie wiem, powie nawet, że słuchajcie, ty możesz iść, są punkty konsultacyjne, możesz poszukać tej pomocy. Wiesz, tam nie musisz płacić, tam możesz nawet powiedzieć, że nazywasz się, nie wiem,
1: Stefan, Dotory.
2: Tak, dokładnie, na przykład, cokolwiek, nie? Że nie musisz, tam nikt cię nie będzie legitymował i możesz być anonimowy i się dowiesz po prostu, co możesz zrobić, żeby temu członkowi rodziny pomóc, który akurat gdzieś tam trawi go uzależnienie albo jakiś inny problem, nie? A druga sprawa,
1: tak.
2: No to właśnie te dziecko, no wiesz, no jeżeli na przykład no większość dzieci nie ma takiej gotowości, żeby swojemu rówieśnikowi powiedzieć, że jest w domu jakiś problem. No, po prostu nie ma. No to jest tak, tak bardzo wewnętrznie bunkrowane przez to dziecko, tak mocno zakopywane, obarczone jeszcze dodatkowo ogromnym wstydem, lękiem przed tym, że będzie odrzucone, że będzie napiętnowane, wyśmiane, że no strasznie to paraliżuje. Ja nie wiem, ja myślę, że wiesz, dzieci, nie wiem z jakiego powodu, bo też nigdy nie prowadziłem żadnych badań, ale mają jakąś taką trudność w tym, żeby budować relacje gdzieś oparte na jakimś takim zaufaniu. Wiesz, tak jakby gdzieś systemowo mieli problem w ogóle z tym, żeby zaufać. Że nawet, wiesz, często rodzice mówią dzieciom: pamiętaj, możesz z wszystkim, możesz ze mną porozmawiać naprawdę o wszystkim, ja ci we wszystkim pomogę. A jednak te dzieci i tak, wiesz, no nie korzystają z tej pomocy tych rodziców, nie? Że jakby nie na wszystko mamy wpływ. Że to dziecko, jakby ono podąża też swoją drogą, będzie podejmować swoje decyzje. Wiesz, co możemy zrobić? No, myślę sobie, że być właśnie takim uważnym, żeby przyglądać się, że jeżeli na przykład dziecko faktycznie coś się dzieje, na przykład spędzało czas z rodziną, nagle mniej go spędza, woli troszkę więcej czasu spędzać w pokoju, to się zainteresować czemu, co ono tam robi, bo może robi coś takiego dla siebie konstruktywnego, może jest w tym okresie dojrzewania i jakby potrzebuje trochę też tej samotności, tego wytchnienia od tej rodziny i nie robi nic złego jakby w tym czasie, nie?
1: Tak jak mówisz, zainteresować by się trzeba było właśnie chociaż z tego względu, żeby utwierdzić się, że jest okej.
2: Tak, właśnie i ta czujność. To jest chyba coś takiego, co wydaje mi się, że jest najważniejsze, żeby, no wiesz, są różne sytuacje. Naprawdę, no czasami spotykam się z takimi sytuacjami, w których nie ma żadnych jakby sygnałów takich zewnętrznych. Nie widać ich bynajmniej na początku, że coś się dzieje z dzieckiem, a później dochodzi do jakiejś tragedii. Czy z dzieckiem, czy z dorosłym. Więc no czasami, wiesz, no nawet jak się starasz, to ciężko cokolwiek zrobić.
1: No tak, bo to jest tak podobnie jak tutaj jedna z dziewczyn, która opowiadała o swoją historię, kiedy sama przyznała, że ona nie miała żadnych powodów, żeby wejść w destrukcję, tak, w nauk. Po prostu czysta ciekawość. Mhm. Po prostu. Zażyła, bo koleżanka zapytała, czy by nie chciała, niby nie, ale potem dlaczego nie? Zażył raz drugi i był koniec, tak? No bo tak niektóre narkotyki potrafią działać. I może tu faktycznie jest podobnie, nie? Że może nie być nic. Po prostu, nie wiem, słaby dzień, wrażliwy dzieciak, nie takie towarzystwo i może wejść, może dojść do tragedii. No dobrze, czyli relacje między dzieciakami, relacja rodzic-dziecko, ale my jako rodzice, co jeszcze? Bo ja sobie tak myślę, czy... Wspomniałeś o procedurach, tak? Że istnieją takie procedury i tego dzieciaka...
2: Tak, myślę.
1: Nie, dobrze.
2: Nie
1: ja po prostu
2: szkole, ale myślę, że...
1: dążę do takiego pytania trochę przewrotnego. Ja w ogóle też zauważyłem, że wszystko staramy się sankcjonować prawnie. Mówię ogólnie o naszym kraju, powiedzmy. Nie? Pewno to jest gdzie indziej tak samo, ale mówimy tu o nas. Staramy się sankcjonować prawnie. Powstają ustawy, typu ustawa Kamilkowa, różne inne, które... naprawdę obarczają różnych ludzi różnymi obowiązkami. Komuś dają prawa, komuś dają obowiązki i tak dalej, i tak dalej. Ja mam wrażenie, że w tym wszystkim zapomina się o właśnie relacjach, o uczuciach, o emocjach. To wszystko ma być według litery prawa i jakby tu emocje i to wszystko nie są brane pod uwagę. Że na przykład nikt nie w tych ustawach nie mówi o tym, że dobrze by było, gdyby na przykład... rodzice z nauczycielami, zamiast właśnie tak jak mówisz, oceniać się nawzajem, tak, bo to jest taki nauczyciel, zaczęli rozmawiać właśnie na poziomie opiekunów, bo ten nauczyciel w szkole też jest opiekunem, prawda?
2: No tak, to dziecko
1: i
2: spędza
1: ja
2: tam...
1: tak powiem, już nie wiem, jak to nazwać przewrotnie czy nie, jak rodzic z rodzicem tego samego dziecka, tak, przez 16 godzin jest jeden rodzic, przez 8 godzin jest drugi rodzic, w cudzysłowiu i może tu jest problem, że te rodziny z tymi nauczycielami nie mają takiej relacji partnerskiej. Ja już to dzisiaj wspominałem, ale powiem to jeszcze raz. Kiedy mnie mama zaprowadzała do szkoły podstawowej, nie, do pierwszej klasy, pokazała mi moją panią wychowawczynię, panią Krysię i powiedziała tak. Zobacz, Robert, ta pani tu w szkole jest twoją mamą. I jak moja mama mi to powiedziała, dla mnie to było święte, prawda? Miałem 7 lat, dlaczego mam nie zaufać temu, co mówi mi moja mama? I tak ją traktowałem i chyba tak większość traktowała. Czy nie brakuje właśnie czegoś takiego, że żeby ci rodzice stawiali nauczycieli, a nauczyciele rodziców to wiesz, na takim poziomie, że to dziecko nie zauważa tej różnicy. Jest w domu, jest rodzic właściwy, nazwijmy to, nie wiem, prawdziwy, jest w szkole, jest też jakaś kontrola rodzicielska ze strony mojego wychowawcy. Czy to nie powinno pójść bardziej w tą stronę?
2: Ale wiesz, ja myślę, że to naprawdę, no taki szeroki teraz temat wrzuciłeś, że nie, po pierwsze...
1: Relacja rodzic-nauczyciel, znaczy, to jest
2: relacja
1: skrótowo.
2: Rodzic-nauczyciel, no ja powiem szczerze, że wydaje mi się, wręcz jestem przekonany, że są tacy nauczyciele, którzy mają takie podejście do dzieci, którzy faktycznie gdzieś podchodzą sercem, z jakimś zainteresowaniem i zależy im na tym dziecku, bo też miałem przyjemność spotykać takich nauczycieli. No wiesz, ja jeżdżę do szkół właśnie na zaproszenie też tych nauczycieli między innymi, więc to znaczy, że no im zależy też, nie? Żeby...
1: Ja rozumiem, ale czy to, że nauczycielowi zależy, bardzo dobrze, że tak jest, nie musi być równoznaczne z tym, że on ma dobre relacje z rodzicami tych dzieci. Bo ja nie mówię, że nauczyciel jest zły. No, może w wielu przypadkach po prostu to, o czym wspomniałeś na początku, ocenianie nauczycieli przez rodziców powoduje, że te relacje nie powstają po prostu. No bo jak ma powstać, skoro, nie wiem, pani Marysia ze szkoły jest taka i owaka, to dlaczego ja mam z nią rozmawiać na poziomie, wiesz, partnerskim rodzica z nauczycielem, jasne, skoro oceniłem ją za...
2: No ale wiesz, bo zobacz, bo teraz tak no, generalizujesz i wrzucasz wszystko...
1: Nie, wiesz. Nie chodzi o to, że... Czy takie powody są?
2: Jasne, słuchaj, moglibyśmy teraz wymyślać różne rzeczy, które by można było wprowadzić albo które by dobrze zrobiły. Mhm. Możemy sobie tak rozmawiać, wiesz, teoretyzować o tym, że to by było fajne, jakby właśnie ci nauczyciele jednak mieli ten kontakt z rodzicami. Ale z drugiej strony przecież ta szkoła nie jest zamknięta. Ten rodzic może z tym nauczycielem mieć tą relację, nie?
1: No, po to rozmawiamy. Może właśnie komuś, jakiemuś rodzicowi obudzimy w głowie coś, że ej, może faktycznie powinienem iść pogadać. No po to jesteśmy
2: właśnie
1: dzisiaj,
2: o to
1: nie?
2: Chodzi, nie? Że wiesz, że jakby, no, jak można powiedzieć, że każdy kij ma co najmniej, no...
1: Dwa końce.
2: No zawsze dwa końce, tak? No bo tak już mówię, może jakiś taki z rozwidleniem, to miałby trzy i bym powiedział, że tylko dwa, a jednak są takie, co mają trzy, ale co najmniej te dwa. Więc wiesz, zawsze jest jakaś ta druga strona. Mhm. Jeżeli na przykład, ja myślę, że są też rodzice, którzy mają ten kontakt dobry z nauczycielem, dla których na przykład, a są w tej samej klasie rodzice, dla których ten nauczyciel jest, wiesz, właśnie tym, nie wiem, jakimś takim czepiającym się i tak dalej.
1: Tak.
2: I znowu, nie, jakbyśmy mieli tak spojrzeć na to od strony takiej systemowej, no to też ci rodzice, którzy właśnie tak oceniają tego nauczyciela, też mieli jakichś rodziców. I też na przykład, nie wiem, może w tym domu tak było, że w ogóle taka ocena to było coś takiego codziennego, nie? Niekoniecznie nauczyciel, ale ogólnie taka ocena.
1: No tak, ale my nie możemy teraz, wiesz, się cofać do tyłu i każdego tłumaczyć tym, że miał kiedyś gorzej.
2: Dlatego
1: nie?
2: Mówię, że wiesz, to jest taki temat, że naprawdę bardzo trudno jest dzisiaj, ale rozumiem, o co ci chodzi. Chodzi o to, że takim idealnym miejscem dla dziecka byłaby szkoła, gdyby ten nauczyciel i ten rodzic współpracowali ze sobą.
1: Tak, o tym mówię.
2: Obustronnie, nie?
1: Że nie sankcjonujmy wszystkiego prawnie, nie mówmy, że musisz iść odcinka od A do B, od B do C i tak dalej. Nie, no po prostu pomyślmy, jak to zrobić.
2: Jasne.
1: Między sobą.
2: Widzę, że coś się dzieje z dzieckiem, zauważam sygnały w domu. Idę do nauczyciela, żeby sprawdzić, czy też to się samo dzieje, on ma podobne spostrzeżenia w szkole, tak?
1: Dokładnie.
2: Czyli już są jakby dwie strony zainteresowane tym, że u tego dziecka występują jakieś sygnały, że coś się dzieje, więc na pewno dużo łatwiej wtedy też coś wyłapać, wychwycić, nie?
1: Przed następnym pytaniem zróbmy chwilę przerwy.

0: wyrwani z niewoli.
1: Witamy ponownie po przerwie. Naszym gościem jest Piotr Więckowicz z Ośrodka Terapii Uzależnień dla Młodzieży w Strychach. Dzisiaj dość trudny temat, właśnie hejt, relacje, próby samobójcze, nałogi. Poruszyliśmy dość szeroki spektrum właśnie tych powodów, jakie mogą być, co się może dziać u dzieciaka, co możemy, czy jak powinniśmy te relacje z dzieckiem i ze szkołą budować. A teraz może właśnie takie pytanie, do czego to prowadzi, bo jak zacząłem na początku o tym tragicznym liście, nie zawsze tak jest, bo często gęsto są to problemy typu nałogi, tak? Bo te relacje, może właśnie dlaczego te relacje tak wpływają mocno i są tak ważne, że do dzieciaków doprowadza to do pójścia w nałogi, do destrukcji.
2: Mhm. To jest, można też popatrzeć na nas samych. Kiedy czujemy się, co musi się wydarzyć, jakie muszą się zostać spełnione okoliczności, żebyśmy mogli komuś powiedzieć coś bardzo trudnego dla nas. Musimy tej osobie ufać, musimy czuć się bezpiecznie, musimy wiedzieć, że ta osoba tego nie wykorzysta, że ona nas nie oceni, nie odrzuci, nie wyśmieje. Podobnie jest z dziećmi. Żeby dziecko mogło nam coś powiedzieć, to no, musimy jakoś starać się stworzyć takie warunki, żeby ono się tak czuło. Jeżeli się tak nie czuje, no to jednak tłumi te emocje w sobie. Zamyka się, czuje jakieś przygnębienie, czuje jakiś smutek. Idzie do szkoły, gdzie na przykład też jest jakaś presja, jakiś stres, jakieś takie nieprzyjemne emocje, z którymi się mierzy. Może właśnie z jakąś formą alienacji, odsunięcia od grupy, wyśmiania przez tą grupę, bo nie wiem, bo ma gorsze buty, bo jest inaczej ubrane, bo jest z mniejszej miejscowości, albo nie wiem, nie potrafi jakoś towarzysko zaistnieć w grupie. I no wtedy w tym dziecku naprawdę dzieje się bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. Zazwyczaj są to najpierw emocje, które ono przeżywa w środku, takie bardzo duże napięcie wewnętrzne, a potem myśli, jak sobie z tym napięciem poradzić. No bo jeżeli ja nie mam w domu kogoś, komu mogę o tym powiedzieć, bo się nie czuję bezpiecznie, i to też jeszcze dodam i podkreślę, nie zawsze z winy rodzica. Po prostu no, czasami tak jest, że dziecko nie ma takiej

0: umiejętności, gotowości, żeby się otworzyć, no to ja muszę coś z tym napięciem zrobić, ja muszę sobie w jakiś sposób poradzić. No, bardzo takim częstym zjawiskiem na dzień dzisiejszy jest też samookaleczanie, że dzieci, jest dostęp do internetu 24 godziny na dobę. Jeżeli nie ma kontroli właśnie tego rodzica, tak jak mówiłem na początku, tego zainteresowania, co to dziecko ogląda, nie ma wglądu, to niestety dziecko może trafić na treści, które no, będą wręcz promować samookaleczanie się. I mając też taką bliską osobę, która z tym problemem się borykała, no właśnie dowiedziałem się, że tak, są seriale, które promują tą formę odreagowania emocji. Są jakieś TikToki, jakieś strony, na których ludzie wstawiają jakieś zdjęcia pociętych rąk, jakiś ran na nogach, na udach.
1: Przepraszam, że ci przerwę, bo mnie trudno jest to pojąć, że mówisz, że są strony, filmy i tak dalej, które promują i mówią dzieciakowi, że to im pomoże w upuście emocji, w poczuciu się lepszym?
0: No jeżeli na przykład, powiedzmy, jest taka platforma TikTok, tak? Czy Snapchat, no i ktoś tam wrzuca swoje zdjęcie z rozciętą ręką, z krwią, no to to dziecko się zaczyna też, to jest coś, co wzbudza zainteresowanie.
1: No dobrze, ale każdy normalny człowiek, no przepraszam, bo ja nie mogę tego pojąć. Każdy normalny człowiek, nawet dziecko, kiedy widzi rozciętą rękę, dla niego to się kojarzy z bólem, strachem, czymś złym. I teraz chcesz mi powiedzieć, że ktoś potrafi to przedstawić tak, że to dziecko poczuje, że to może być fajne dla niego w tym momencie?
0: Tak, uważam, że jeszcze muszę tutaj troszkę jakby sprecyzować, że to też każde dziecko normalne, tak? Bo tak jakby ciężko, wszystkie dzieci są normalne, każdy człowiek. I nie chciałbym też jakby dzielić na normalne, tak, tak. Czy ktoś jest tam, czy coś jest normalne, czy nienormalne. Ale rozumiem jakby twój sposób patrzenia, nie? Że jakby, no jak, może to być jako jakaś norma, bardziej...

0: Ale to dziecko jest same. Ono przeżywa głęboką samotność w środku. Ono się zapada do środka i wiesz, czuje taki ból i takie cierpienie, że tak naprawdę ono jest niczym dla tego świata. Więc jeżeli usłyszy od kogoś podobną historię, że ktoś też tak się czuł właśnie jak nikt, aha, że jest nic nie warte i że jak coś zrobi, to mu daje chociaż trochę ulgi, no to po prostu wiesz, ono chce przez chwilę nie czuć tego cierpienia. I dlatego to robi, nie? Nie dlatego, że jest nienormalny, czy że...
1: Bo tak jak mówisz, może to moje myślenie specyficzne i powiem może coś strasznego, że w tym momencie rozumiałbym, tak, to dziecko, że ono sięga po narkotyk, tak, bo jest dopamina, bo ktoś mu powiedział, że po tym się poczujesz super, zapomnisz o tym problemie chociaż na chwilę i wiadomo, że to nie jest dobre, nie, ale rozumiałbym tok myślenia tego dziecka, ale no to, co mówisz, jest przynajmniej przygnębiające, nie?
0: No wiesz, słuchaj, samo okaleczenia to jest też bardzo duży wyrzut adrenaliny. Wiesz, w momencie, kiedy dziecko to robi, no to, wiesz, uwalniana jest adrenalina, czyli jakby skok ogromny tego napięcia, ale potem te napięcie opada i właśnie to jest to uczucie, które często, wiesz, dzieciaki, które się tną, mówią, że właśnie to jest ten moment tej przyjemności. Wiesz, z drugiej strony, no, są takie osoby, które mówią, że wiesz, no wręcz jakby szczyciły się tym, to były dumne z tego, że mają jakieś blizny. Tam te blizny. I jeszcze wiesz, wyobraź sobie, że takie dziecko zagubione, samotne, spotyka kogoś, to mówi, ej, no ale super to wygląda, nie? Że jeszcze to wzmacnia. No to wiesz, dziecko jest odseparowane od rówieśników, bo one je w jakiś sposób alienują. Z rodziną za bardzo nie może porozmawiać, bo boi się właśnie oceny, odrzucenia, albo że zranienia nawet, że ja nie powiem właśnie rodzicom, bo po prostu oni będą cierpieć przez to, jak ja się przyznam, nie?
1: I nagle jest sznyta na ręce i jesteś gość.
0: Tak, i nagle jest, wiesz, jakaś tam rana, ktoś to zauważy i jeszcze to wzmocni pozytywnie, że wiesz, no to jest taka ta naprawdę niebezpieczna pułapka dla młodych osób, więc ja mówię, naprawdę, no tak jak powiedziałem wcześniej, no nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, ale jednak ta czujność, ostrożność, uważność, wiesz, jeżeli to dziecko unika lekcji WF-u, albo wiesz, w długich rękawach chodzi po domu, jest ciepło, albo w długich spodniach cały czas, no wiesz, zwrócić na to uwagę, że no ale czemu, nie? Wziąć to dziecko nawet na basen, wiesz, takie, zrobić taki, niekoniecznie, że wiesz, w tym celu, żeby sprawdzić, ale wziąć, czy ono nie będzie miało problemu założyć stroju, czy jakiś tam kąpielówek i żeby wskoczyć do tej wody,
1: tak,
0: nie?
1: Słuchaj, dawno nie byliśmy na basenie, na przykład, kurczę, nie? Pojedźmy.
0: Więc no to nie od razu musi być jakieś śledztwo, nie? Jakaś inwigilacja, tylko po prostu normalny czas z dzieckiem, przy którym możemy też właśnie być bardziej uważnym i poobserwować i posłuchać też to dziecko, nie?
1: No właśnie, wszystko tak widzę, wiesz co, krąży wokół tego, że jest mało rozmów, mało relacji, nie? Że ta technologia zabiera nam dzieci i no właśnie, co robić? To jest takie pytanie w ogóle, jak zauważać, jakie są symptomy, ale ja myślę, że jest tego na tyle dużo, że poświęcimy temu kolejny odcinek. Wiesz co, tak, bo już czas nas goni po takim natłoku, wiesz, tej informacji o naprawdę negatywnych rzeczach. Co na koniec chciałbyś, czy mógłbyś powiedzieć, żeby jednak, nie wiem, mimo wszystko spróbować pozytywnie do tych rodziców, czy do tych dzieciaków przemówić, bo byłem z tobą dzisiaj na tym spotkaniu w szkole podstawowej i powiem ci, że bardzo mi się podobał ten przykład z tymi patyczkami i to jest chyba ważne, żeby te dzieciaki namówić do tego, żeby były grupą i to grupą pozytywną. Może tu coś, z tą stronę byś mógł poradzić do tych dzieciaków tym razem.
0: Wiesz, no na pewno co mogę powiedzieć, to, że zawsze warto

0: tego, że to dziecko robi sobie krzywdę. Można naprawdę sobie z nimi poradzić, można je rozwiązać, poszukać jakiegoś innego wyjścia. A do rodziców właśnie, że to też, no, te dziecko tak naprawdę wewnętrznie też potrzebuje bardzo tego rodzica. Bardzo potrzebuje tej bliskości, bardzo potrzebuje tego zainteresowania, troski. Nawet jak nastolatek mówi, nienawidzę cię, jesteś najgorszy, najgorsza, daj mi spokój, już niedługo się wyprowadzę i będę mieć święty spokój. Tak naprawdę wewnętrznie, no to jest...
1: On krzyczy, jak bardzo nas potrzebuje.
0: Tak, to jest takie, no nie można tego brać jeden do jeden. Bo to jest najgorsze, co może zrobić rodzic, to właśnie wziąć te słowa nastolatka w okresie buntu 1:1. Tylko trzeba wiedzieć, że to są jakieś emocje, że to są hormony, że to jest taki specyficzny etap życia, gdzie to dziecko musi się buntować przeciwko tym autorytetom, a że wewnętrznie tak naprawdę i tak nas potrzebuje bardzo, no bo jesteśmy po prostu najważniejszymi osobami w życiu tego młodego człowieka.
1: Musimy już kończyć. Bardzo ci dziękuję za te słowa, ale jeśli pozwolisz, to ja to wszystko spuentuję znowu twoimi słowami, które ja sobie wziąłem bardzo do serca. Też mam nastolatków w domu, też były problemy, sam o tym dobrze wiesz. I ty przy naszym pierwszym spotkaniu tutaj w radiu powiedziałeś taką fajną rzecz. Ja nieraz nawet jak jestem zły, to staram się ją sobie przypominać i może zakończmy to takimi właśnie twoimi słowami, że nawet jeżeli ten dzieciak w ciągu dnia dał nam się tak mocno we znaki i 95% tego dnia to był zły dzień w jego wykonaniu, ale jeżeli znajdziemy chociaż te 5% tej dobrej rzeczy, to na koniec dnia powiedzmy mu o tym.
0: Dokładnie tak.
1: Że dla tych 5% ja cię właśnie kocham. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na następne. Przypominam, była to audycja Radia Emaus i Fundacji Mater Maria, Wyrwani z niewoli.
2: Wyrwani z niewoli. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Dzień dobry. Na początku naszego dzisiejszego spotkania zagrał i zaśpiewał Elton John. To utwór z mojej ulubionej w jego dyskografii płyty zatytułowanej Honky Chateau z 1972 roku. Za chwilę zaśpiewa raz jeszcze, ale tym razem w duecie z Tyronem Egertonem, który zagrał jego rolę w jedynym jak na razie filmie biograficznym o tym wielkim artyście. Film Rocket Man powstał w roku 2019, został nagrodzony Oscarem za piosenkę I'm Gonna Love Me Again, która powstała specjalnie na jego potrzeby. My posłuchamy jednak innego utworu. Na festiwalu filmowym w Cannes w 2019 roku przy fortepianie usiadł Sir Elton, na scenie dołączył do niego wspomniany Tyrone Egerton i wspólnie zaśpiewali. Proszę tego posłuchać. To jest 75. spotkanie z muzyką z celuloidu. Przy mikrofonie Tomek Wandel.
1: I'm gonna introduce the incredible Tyrone Egerton.

Wraz z Eltonem Johnem zaśpiewał Tyrone Egerton. Jeśli pamiętacie mało wyrazistą moim zdaniem jego rolę w filmie Rocket Man, w którym zagrał samego Sir Eltona, będziecie pewno zaskoczeni, oglądając go w głównej roli w filmie Alfa z 2026 roku. Partneruje mu tutaj Charlize Theron, którą doskonale pamiętam jako Furiozę w Mad Maxie. Oboje na ekranie tworzą duet, który ogląda się z zachwytem i przerażeniem zarazem. Filmowego Bena poznajemy jako sympatycznego człowieka handlującego suszoną wołowiną. Ona, Sasha, jest pogrążona w żałobie po stracie narzeczonego. Tu w epizodycznej roli pojawił się Eric Bana. Przyjeżdża do Australii na samotną wędrówkę, która staje się rozpaczliwą ucieczką. Więcej nie wyjawię, proszę w wolnej chwili sięgnąć po ten film dostępny na jednej z platform streamingowych. Proszę się przy tej okazji pozachwycać najpierw przepięknymi klimatami islandzkimi, a potem już dziką naturą antypodów. Tych zapychających dech w piersiach widoków dostarczają nam na ekranie przepiękne australijskie krajobrazy. To m.in. Grand Canyon w Blue Mountains National Park i Royal National Park wraz z niesamowitym australijskim buszem pełnym dzikiej zwierzyny. Są też wodospady i rwące rzeki. Wszystko dzikie i nieokiełznane. Reżyser filmu Alfa, w oryginale Apex, Baltazar Kormákur, Islandczyk z pochodzenia, postawił przed aktorami nie lada zadanie. Postanowił w jak najmniejszym stopniu skorzystać z technologii komputerowej, stawiając na sprawność fizyczną dwójki głównych aktorów. Charlize Theron trenowała wspinaczkę pod czujnym okiem specjalisty parę tygodni przed rozpoczęciem zdjęć do filmu. Rezultat widzimy na ekranie. Aktorka uznała zresztą ten film za najlepsze i najbardziej wymagające zadanie w swojej karierze. Twierdzi, że jest to najbardziej ulubiony film, w którym kiedykolwiek wystąpiła. Tyrone Egerton również pokazuje na ekranie imponującą tężyznę fizyczną. W trakcie filmu wydaje dość charakterystyczne dźwięki, które były jego osobistym wkładem w scenariusz. Tego na ekranie nie widać, ale twórcy filmu, by ułatwić aktorom poruszanie się w trudnych warunkach, wykorzystali specjalne egzoszkielety. Jako że film jest przerażający i pełen dramatycznych zwrotów akcji, taki klimat jest też odwzorowany na filmowej ścieżce dźwiękowej. Najpierw The Chemical Brothers, potem prosto z Islandii grupa Trevon.

Jeżeli zastanawiacie się, co robił Kevin Costner pomiędzy realizacją kolejnych sezonów Yellowstone, to już śpieszę z wyjaśnieniem. Równocześnie z realizacją drugiego sezonu wspomnianego serialu Costner został zaangażowany przez amerykańskiego reżysera Thomasa Bezuka do stworzenia filmowej adaptacji powieści Larry Watsona Let Him Go. To historia małżeństwa w średnim wieku, które po stracie syna, chcąc zapewnić bezpieczny byt swojemu wnukowi, szukają go i potem próbują wyrwać z toksycznego środowiska. Trochę to kino drogi, bo małżeństwo jedzie wiele mil, by dotrzeć do swojego małoletniego krewnego, nie znając dokładnie miejsca, w którym on przebywa. Trochę to western, bo główny bohater, grany przez Costnera, jest szeryfem na emeryturze. Ale przede wszystkim to dramatyczny thriller ze względu na napięcie, z jakim ogląda się na ekranie traumatyczne wydarzenia. Poza tym sam Kevin Costner jak zawsze błyszczy, jakże inny jest jako George Blackledge, kochający i zdeterminowany dziadek od Johna Daltona, przeciwko któremu jest jego rodzina i rdzenni mieszkańcy ziemi, na której mieści się jego rancho Yellowstone. To właśnie definiuje wysoką jakość gry aktorskiej, gdy nie mylą nam się odtwarzane przez aktorów postaci. Chociaż filmowi George Blackledge i John Dutton mają jeden element wspólny. To Dodge Pickup, pojazd, którego obaj używają do pracy. Oczywiście różny wiekowo. Z 1961 roku w filmie Let Him Go i z 2018 roku w serialu Yellowstone. Natomiast to piękne, olbrzymie kombi, którą nasi bohaterowie jadą w swą dramatyczną podróż, to Chevrolet Nomad Station Wagon z 1958 roku. Wśród obsady filmu Let Him Go, tytuł został przetłumaczony przez polskiego dystrybutora jako Prawo krwi. Moim zdaniem oba tytuły są nietrafne, chociaż ten oryginalny to tytuł również literackiego pierwowzoru. Są jeszcze dwie role kobiece warte odnotowania. To Diane Lane w roli Margaret Blackledge, gotowej na wszystko babci, znanej chociażby z serialu House of Cards czy legendarnego Cotton Club z 1984 roku i charakterystyczna Leslie Manville. Widzieliśmy ją w roli księżnej Małgorzaty w brytyjskim serialu The Crown oraz ostatnio w filmie Back to Black – Historia Amy Winehouse, w którym zagrała babcię Amy. W filmie Let Him Go, czyli Prawo krwi, jest też muzyka. Akcja dzieje się w latach 60. Dźwięki są zatem z tej epoki. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. Do usłyszenia następnym razem. Na koniec naszego spotkania The Crickets i Kitty Wells. O!

0: Dni Świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święta Teresa z Lisieux powiedziała: to prawda, że żadne ludzkie życie nie jest wolne od przewin. Tylko niepokalana staje bez skazy przed majestatem Boga. Jakąż więc radość wzbudza myśl, że owa dziewica jest naszą matką. Ponieważ nas kocha i zna naszą słabość, to czegóż mielibyśmy się lękać?
0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki Leona XIV. Ogłoszono go w rocznicę inauguracji jego pontyfikatu. Dziś 106. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Prezydent Karol Nawrocki złożył kwiaty przy grobie papieża Polaka. Leon XIV przyjął katolikosa Arama I, jednego z patriarchów apostolskiego kościoła Ormian. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki Leona XIV, poświęconej trosce o osobę w dobie sztucznej inteligencji. Dokument nosi datę 15 maja, kiedy przypada 135. rocznica promulgowania encykliki Leona XIII Rerum Novarum, dokumentu przełomowego w społecznym nauczaniu Kościoła.
2: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało o papieskiej encyklice dziś, czyli w pierwszą rocznicę inauguracji pontyfikatu Leona XIV. Prezentacja dokumentu odbędzie się w przyszły poniedziałek, 25 maja, w obecności Ojca Świętego. Wśród prelegentów znajdą się m.in. prefekci Watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary oraz Promocji Integralnego Rozwoju Człowieka oraz specjaliści w dziedzinach katolickiej nauki społecznej i sztucznej inteligencji.
1: 106. rocznicę urodzin Karola Wojtyły przy grobie papieża Polaka modlił się dziś rano prezydent Polski Karol Nawrocki, który odbywa oficjalną wizytę w Republice Włoskiej i uczestniczy w uroczystościach rocznicowych na Monte Cassino. W Bazylice Watykańskiej sprawowano też mszę z udziałem przedstawicieli Polonii i polskich pielgrzymów. Przewodniczył jej biskup Jan Ozga z Kamerunu. W homilii świętego papieża wspominał jego wieloletni współpracownik i przewodniczący Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, ksiądz Paweł Ptasznik.
3: Od początku pontyfikatu moje myśli, modlitwy i działania ożywia jedno pragnienie. Dawać świadectwo o tym, że Chrystus, dobry pasterz, jest obecny i działa w swoim Kościele, że wciąż szuka każdej owcy, która się zagubiła, zabłąkaną doprowadza z powrotem do owczarni, opatruje skaleczoną, umacnia słabą i chorą, a mocną ochrania. To chyba najkrótsza synteza pontyfikatu i świętości Jana Pawła II. On taki był, pokorny, oddany, zawsze w dialogu z Panem, gotowy iść wszędzie tam, gdzie Pan go posyłał, aby głosić jego orędzie zbawienia.
1: Ksiądz Ptasznik przypomniał, że święty Jan Paweł II, jego przykład i nauczanie były dla nas pocieszeniem w czasach trudnych i radością w czasach pomyślnych. Docenimy ten dar i pozostańmy wierni jego nauczaniu, apelował przewodniczący Watykańskiej Fundacji. Leon XIV przyjął na audiencję Arama I, jednego z patriarchów apostolskiego kościoła ormiańskiego. Jest on katolikosem Cylicji, wspólnoty, która, jak zauważył papież, od wieków wyróżnia się szczególnym powołaniem do dialogu i budowania relacji z kościołem katolickim. Nie może być przywrócenia pełnej komunii między naszymi kościołami bez jedności w wierze, podkreślił papież, wyrażając nadzieję na dalszy rozwój dialogu mimo pojawiających się trudności.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: loin le parfum des roses.
1: Quand

tu es pour moi la seule musique qui fait.

0: Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie.
2: Jezus definiuje życie wieczne zaskakująco prosto. Aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. Po grecku poznawanie to nie wiedza z książki. To poznanie przez bliskość, jaką buduje się latami między ludźmi, którzy naprawdę chcą siebie zrozumieć. Nie egzamin zaliczony raz na zawsze, ale trwający proces. Słowa aby znali wskazują, że życie wieczne nie zaczyna się po śmierci. Zaczyna się w każdym momencie prawdziwego spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Pomyśl, kiedy ostatnio słuchałem kogoś tak, aby go spotkać i poznać, a nie tylko, żeby szybko odpowiedzieć.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 21. We 2 tygodnie później zawrzało w całych Taurogach. Pewnego wieczora nadciągnęły bezładne kupy wojsk bogusławowych. Po 30 lub 40 koni, nędzne obdarte, do mar podobniejsze niż do ludzi, i przyniosły wieść o klęsce bogusławowej pod Janowem. Stracono w niej wszystko. Armię, armaty, konie, tabor, 6000 najświetniejszego luda wyszło z księciem na tę wyprawę. Wróciło zaś ledwo 400 rajtarów, których sam książę wyprowadził z pogromu. Z Polaków nie wróciła prócz Sakowicza jedna żywa dusza. Wszyscy bowiem, którzy nie polegli w boju, których nie poznosił na podjazdach straszny Babinicz, przeszli do pana Sapiehy. Wielu także cudzoziemskich oficerów wolało dobrowolnie stanąć przy rydwanie zwycięzcy. Słowem, nigdy jeszcze żaden z Radziwiłłów nie powracał z wojennej wyprawy bardziej sterany, zniszczony i pobity. A jak poprzednio dworackie pochlebstwo nie znało miary w wynoszeniu Bogusława jako wodza, tak teraz wszystkie usta brzmiały nieustającą skargą przeciw niedołężnemu prowadzeniu wojny. W resztkach żołnierzy trwało nieustające wzburzenie, które w ostatnich dniach odwrotu sprowadziło zupełny bezład i doszło do tego stopnia, że książę osądził za rzecz roztropniejszą pozostać nieco w tyle. Obaj z Sakowiczem zatrzymali się w Rosieniach. Hasling, dowiedziawszy się o tym od żołnierzy, poszedł natychmiast z nowiną do Oleńki. Główna rzecz, rzekła mu, wysłuchawszy relacji, czy pan Sapieha i ów Babinicz ścigają księcia i czy zamierzają wojnę przenieść w te strony? Z zeznań żołnierzy nic nie można wydobyć, odpowiedział oficer, bo przestrach przesadza wszelkie niebezpieczeństwa. Są więc tacy, którzy mówią, że pan Babinicz tuż. Z tego jednak, iż książę z Sakowiczem pozostali, wnoszę, iż pościg nie może być szybki. Ale wszakże musi nastąpić. Wszakże trudno inaczej mniemać. Któżby po zwycięstwie nie ścigał pobitego nieprzyjaciela? To się pokaże. O czym innym chciałem z panią pomówić. Książę wskutek choroby i niepowodzeń musi być rozdrażniony, zatem jako desperat do gwałtownych uczynków skłonny. Nie rozłączaj się pani teraz z ciotką i panną Bożobohatą. Nie zgadzaj się na to, by pana miecznika do Tylży wyprawiano, jako ostatnim razem przed wyprawą się stało. Oleńka nie odrzekła nic. Miecznika oczywiście nigdy do Tylży nie wyprawiano. Tylko gdy po uderzeniu go obuszkiem przez księcia chorzał dni kilka, Sakowicz, by ukryć przed ludźmi książęcy uczynek, umyślnie rozpuścił wieść, że stary do Tylży wyjechał. Oleńka wolała o tym przed Ketlingiem zamilczeć, bo dumnej dziewczynie wstyd było wyznawać, że ktoś jednego z Bilewiczów jak psa poterał. Dziękuję wać panu za ostrzeżenie, rzekła po chwili milczenia. Uważałem za swój obowiązek, lecz jej serce wezbrało znów goryczą. Przecież przed niedawnym czasem od Ketlinga zależało, by to nowe niebezpieczeństwo nie zawisło nad jej głową. Przecież gdyby się był zgodził na ucieczkę, byłaby już daleko. Raz na zawsze od Bogusława wolna. Panie kawalerze, rzekła, szczęście prawdziwe dla mnie, że to ostrzeżenie nie tyczy pańskiego honoru, ani że książę nie wydał rozkazu, ażebyś pan mnie nie ostrzegał. Ketling zrozumiał przymówkę i odrzekł mową, której się Oleńka po nim nie spodziewała. Co się służby mojej żołnierskiej tyczy i czego strzec mi honor nakazuje, to spełnię albo życiem przypłacę. Innego wyboru nie mam i mieć nie chcę. Poza służbą wolno mi niegodziwością zapobiegać. Więc jako prywatny człowiek zostawiam pani te krucice i mówię, broń się, bo niebezpieczeństwo bliskie. W razie potrzeby, zabij. Wówczas moja przysięga będzie rozwiązana i z ratunkiem ci pospieszę. To rzekłszy, skłonił się i zwrócił ku drzwiom, lecz Oleńka zatrzymała go. Panie kawalerze, uwolnij się od tej służby. Broń dobrej sprawy. Broń skrzywdzonych, boś tego godzien, boś zacny, bo szkoda cię dla zdrajcy. Na to Ketling. Byłbym się dawno uwolnił i do dymisji podał. Gdyby nie to, żem mniemał, iż pozostając tu tobie, pani, mogę być pożytecznym. Dziś za późno, gdyby książę wracał zwycięzcą, nie wahałbym się chwili. Gdy wraca zwyciężony, gdy być może, iż nieprzyjaciel za nim następuje, byłoby tchórzostwem żądać dymisji, póki sam kończący się termin mnie nie uwolni. Napatrzysz się, pani, do woli, jak ludzie małego serca tłumem opuszczają pobitego, ale mnie między nimi nie obaczysz. Żegnam panią. Krucica ta nawet pancerz z łatwością przebije. Ketling wyszedł, pozostawiwszy broń na stole, którą Oleńka schowała natychmiast. Na szczęście przewidywania młodego oficera i jej własne obawy okazały się płonnymi. Książę nadjechał wieczorem wraz z Sakowiczem i Patersonem, ale tak pognębiony i chory, że ledwie na nogach mógł się utrzymać. Do tego sam dobrze nie wiedział, czyli pan Sapieha nie następuje, lub czy nie ekspediował na pościg Babinicza z lekkimi chorągwiami. Bogusław obaliłby wprawdzie tego ostatniego w ataku wraz z koniem, ale nie śmiał się spodziewać, iż go zabił, gdyż zdawało mu się, że koncerz obsunął mu się w cięciu po babiniczowej misiurce. Wreszcie raz on już przecie strzelił mu w samą twarz z pistoletu i na nic się to nie przydało. Bolało księcia serce na myśl, co taki Babinicz uczyni z jego włościami, gdy się raz do nich ze swymi Tatary dostanie, a bronić ich nie miał czym. I nie tylko włości, ale nawet własnej osoby. Między jego jurgieltnikami nie było takich wielu jak Ketling i należało się spodziewać, że na pierwszą wieść o zbliżaniu się wojsk sapieżyńskich opuszczą go wszyscy co do jednego. Książę też nie zamierzał zabawić w taurogach dłużej nad 2 dni lub 3. Musiał bowiem spieszyć do Prus Królewskich, do elektora i Steinbocka, którzy go mogli zaopatrzyć w nowe siły i użyć bądź do zdobywania miast pruskich, bądź wysłać w pomoc samemu królowi, zamierzającemu wyprawę w głąb Rzeczypospolitej. W taurogach wypadło zostawić tylko któregoś z oficerów, który by ład w rozbite resztki wojsk wprowadził, opędzał się partią chłopskim i szlacheckim, osłaniał dobra obu Radziwiłłów i porozumiewał się z Löwenhauptem, głównodowodzącym siłami szwedzkimi na Żmudzi. W tym celu, po przybyciu do taurogów i po przespanej nocy, książę wezwał na naradę Sakowicza, któremu jednemu mógł ufać i zupełnie serce otworzyć. Dziwne było wo pierwsze dzień dobry w taurogach, jakie sobie powiedzieli dwaj przyjaciele po nieszczęsnej wyprawie. Czas jakiś patrzyli na siebie bez słowa. Przemówił pierwszy książę. Ano, diabli wzięli. Wzięli, powtórzył Sakowicz. Musiało tak być przy takiej aurze. Gdybym miał więcej lekkich chorągwi lub gdyby licho nie przyniosło tego Babinicza, do 2 razy sztuka, przezwał się Wisielec. Nie powiadajże o tym nikomu, żeby mu jeszcze sławy nie przysparzać. Ja nie powiem, ale czy oficerowie nie będą trąbili, nie zaręczam, boś przecie książę prezentował go u swoich butów jako chorążego orszańskiego. Oficerowie Niemcy nie rozumieją się na polskich nazwiskach. Im wszystko jedno, Kmicic czy Babinicz. A na rogi Lucypera, żebym go dostał. A miałem go i jeszcze szelma ludzi mi pobuntował. Głowbiczowski oddział odprowadził. Musi to być jakiś bastard po naszej krwi. Nie może inaczej być. Miałem go, miałem i uszedł. Więcej mnie to gryzie, aniżeli ta cała stracona wyprawa. Miałeś go, książę, ale za cenę mojej głowy.